0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem odbyła się ogólnopolska konferencja studencka kół naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Uczestniczył w niej Arek Michlewicz.
2: Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
3: Ważna konferencja?
2: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna. Ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
3: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
2: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie? Co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej. Jest to konferencja ogólnopolska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
3: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
2: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań. Postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
3: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
2: Tak jest, głównie do studentów, to są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
3: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
2: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20 w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też oczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akselometry, które już w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek. To bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
3: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
2: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
3: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby coś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
2: Tak, bardzo często. Właśnie jednym z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna, oczywiście z całego świata. Okazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej, również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
3: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcję aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
2: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy.
3: Jako bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
2: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak, dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej w lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
3: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
2: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać w sposób właściwy. Nie zostały po prostu tego nauczone. To są umiejętności. Umiejętności trzeba nauczać. Ich się nie nauczał dziecko gdzieś tam tylko w zabawie na podwórku. My o tym bardzo mówimy, że lekcja wychowania fizycznego powinna być lekcją celową. To znaczy powinna mieć konkretne swoje działanie, które trzeba z jednej strony prowadzić, z drugiej strony monitorować i oceniać jego efekty. No i w tym obszarze, jeżeli chodzi o lekcję wychowania fizycznego, jest dużo do poprawy w całej Polsce.
3: A zwłaszcza walka ze zwolnieniem z WF-u.
2: Tak jest. To jest prawdziwa zmiora. W zależności od statystyk wygląda to tak, że jest ich albo 30%, albo nawet 50% w tych klasach szkół ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo mówię, aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
4: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
3: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
4: Odżywianie, dieta, oczywiście. O tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji, także generalnie ruch bez diety nie ma sensu.
3: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
4: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami jest takim must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
3: A jest jakiś złoty środek na talię osy?
4: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. Właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek, czy każdy tą talię osy powinien mieć, to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
3: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
4: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
3: Wykłady wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, no bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna no niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
4: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności. Czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, żeby popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
3: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
4: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, nas bardzo dobrze zna i tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących, poprzez niezwykłe ciepłe i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty, tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
3: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
4: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety, ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca, trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta, dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali i to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Celem ogólnopolskiego spotkania studentów kół naukowych AWF była przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Konferencja miała także sprzyjać dyskusji nad współczesnymi problemami związanymi z aktywnością fizyczną, zdrowiem i jakością życia. Nordic Walking to aktywność fizyczna, która zdobywa sobie coraz większą popularność w całej Polsce, a jednym z najbardziej zaangażowanych miast w rozwój tej dyscypliny jest Biała Podlaska. Dlatego w murach tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego miała miejsce konferencja metodyczno-naukowa Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa. Był na niej obecny nasz reporter Arek Michlewicz.
3: Podsumowujemy konferencję Nordic Walking. Ptaszki nam tutaj koncertują. To bardzo ważna z punktu widzenia Nordic Walking konferencja.
5: Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Myślę, że tak, że to jedna z takich ważniejszych konferencji, która odbywa się w naszym kraju, jeżeli chodzi o Nordic Walking, ponieważ można powiedzieć, że gościmy tutaj całą śmietankę osób, które zajmują się Nordic Walkingiem. Jest Polska Federacja Nordic Walkingu na czele ze swoim prezesem. Są przedstawiciele bardzo licznych klubów Nordic Walkingowych z Polski. Jest można powiedzieć, taki wiodący klub marszomaniacy Bielsk-Podlaski, który skupia na dzień dzisiejszy 200 członków w swoim klubie. Są przedstawiciele również świata nauki, profesor Zbigniew Osowski, który prowadzi wiele badań, jeżeli chodzi o Nordic Walking. Są pasjonaci, trenerzy i co jest takie dla mnie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, ale niezwykle

0: chodzi o taki sport, no to gdzieś on jest niszowy, natomiast na pewno nie jest to dyscyplina niszowa, jeżeli chodzi o kwestie rekreacji. I zaskoczyła nas liczba uczestników. Mamy setkę uczestników, którzy przyjechali do nas, można powiedzieć, że ze wszystkich stron Polski. Mamy gości z Gdańska, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Warszawy, mamy gości z Bielska, z Lublina, z Zamościa, pojawiła się grupa z Hrubieszowa. No cieszymy się, że taki zasięg tej konferencji był i że tak liczna grupa tutaj do nas przyjechała, co oznacza, że ta dyscyplina, ten sport, ta forma aktywności rozwija się i że jest potrzeba organizowania tego typu spotkań, bo na tej konferencji podnosimy bardzo dużo aspektów. To jest dwudniowa konferencja, zawiera treści zarówno dotyczące samej metodyki, techniki chodzenia, ale również przyjechali do nas trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy, pasjonaci tej dyscypliny, którzy wprowadzają jej nowe formy, takie jak Aqua Nordic Walking, New Nordic Walking. Cieszymy się, że to właśnie Biała Podlaska, że to AWF Biała Podlaska jest takim miejscem, gdzie mówimy o Nordic Walkingu, że chcemy promować ten Nordic Walking. Zastanawiamy się również, czy takie duże zainteresowanie nie może wpłynąć na to, że w przyszłości może chcielibyśmy być takim ośrodkiem tutaj we wschodniej Polsce promocji szkoleń, jeżeli chodzi o obszar Nordic Walkingu.
1: Tutaj wcześniej rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że szkoła zakupiła kijki i dlatego oni tę dyscyplinę uprawiają. Natomiast czy wy jako Akademia Wychowania Fizycznego też próbujecie propagować Nordic Walking w szkołach i namawiać, żeby dyrektorzy szkół zakupowali taki sprzęt na wyposażenie?
0: Tak, ja myślę, że to, że w kijki Nordic Walking pojawiają się w szkołach, to jest potrzeba tak czasu, ponieważ wszyscy wiemy, jak duży problem mamy z aktywnością uczniów młodego pokolenia. Dzieci nie chcą uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, stronią od niej. Kiedyś lekcja wychowania fizycznego była najcudowniejszą, najlepszą lekcją w szkole. Niestety to się zmieniło i nauczyciele, świadomi dyrektorzy poszukują form, które mogą zaproponować tej licznej grupie osób niećwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Podejrzewam, że można wykorzystywać kijki Nordic Walking w takiej kwestii właśnie, żeby osoby, które nie biorą takiego aktywnego udziału w lekcji WF-u, na przykład z powodu braku stroju, nie siedziały na lekcji, tylko sięgały po kijki i z tymi kijkami w trakcie 45-minutowej lekcji gdzieś tam chodziły. Natomiast odpowiadając na pytanie, my jako uczelnia sportowa jesteśmy orędownikiem, jesteśmy promotorem tego typu zachowań. Myślę, że mamy w gronie nauczycieli akademickich człowieka, który jest utożsamiany z Nordic Walkingiem, pan dr Krzysztof Piech, który był człowiekiem, który w naszej uczelni ten Nordic Walking wprowadził. Także myślimy, że jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tej właśnie dyscypliny, że jeżeli czerpać jakieś informacje o tej dyscyplinie, jeżeli uczyć się od najlepszych, no to w AWF Białej Podlaskiej.
1: Tutaj bardzo fajne stwierdzenie padło, że to jest świetny sposób na tych uczniów, którzy bardzo często tłumaczą się, że zapomnieli stroju, więc faktycznie chwytają za kijki i mogą tę aktywność fizyczną uprawiać jakąkolwiek podczas WF-u.
0: Dokładnie tak, my to rozumiemy. Mam nadzieję, że po konferencji z racji tego, że mamy sporą grupę nauczycieli wychowania fizycznego, to również będzie takie rozwiązanie, które w jakiś sposób wpłynie, nie chcę mówić, że na bierną aktywność, bo tej biernej aktywności nie ma, ale jeżeli uczeń notorycznie zapomina stroju i to jest przyczyną niećwiczenia, nieuczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego, no to taki świadomy nauczyciel może zaproponować mu, słuchaj, no nie siedź, tylko chwyć za kijki i idź zrób 10 okrążeń dookoła szkoły czy na stadionie, który znajduje się przy szkole. Myślę, że to bardzo dobra formuła, super pomysł i tak sobie myślę, że można by było w ogóle wdrożyć coś takiego, przekazać taką informację nie tylko do bielskich szkół, ale ogólnie gdzieś tam nawet może uderzyć do ministerstwa, że może spróbować tych uczniów niećwiczących, którzy niekoniecznie nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego z takich kwestii zdrowotnych, tak? Bo wiadomo, takich uczniów nie dotykamy, ale może tych, którzy są zapominalscy albo im się nie chce, może mobilizować ich do takiej aktywności, no do chodzenia z kijkami. Najprostsza forma, bardzo zdrowa forma, nie wymagająca oczywiście konieczności posiadania stroju sportowego. Chwyta

0: kijki, idziesz, możesz rozmyślać, możesz się relaksować, możesz się przygotowywać do następnej lekcji, która jest po lekcji wychowania fizycznego.
1: Czyli rozumiem, że po konferencji siadacie, piszecie pismo do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie obowiązkowego Nordic Walking.
0: Chcielibyśmy, żeby na tej konferencji wybrzmiały różnego rodzaju postulaty, które gdzieś tam będziemy do ministerstwa przedstawiać. Z racji tego, że gościmy tutaj prezesa polskiej organizacji Nordic Walking, obiecał nam, że wspólnie wypracujemy tutaj jakieś rekomendacje, które może podniosą ranking tego Nordic Walkingu, podniosą jego prestiż, bo mówię, w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy, a uważam i mam świadomość, jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na zdrowiu młodego pokolenia, że taka forma zastępcza, tak, o ile nie wiodąca, bo oczywiście Nordic Walking może być formą wiodącą na lekcji wychowania fizycznego, ale również z racji swojej prostoty, dostępności, może być formą zastępczą, czyli może niwelować ten bardzo wysoki odsetek osób nieuczestniczących w lekcji wychowania fizycznego. Będziemy o to apelować, będziemy starać się gdzieś tam tę kwestię nagłaśniać, a nuż, może nam się to uda.
2: Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
1: A dzisiaj na konferencji, specjalnej konferencji poświęconej Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa AWF. I pan tę historię podobno ma w małym paluszku, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
2: No, zapewne, jeżeli chodzi o polski Nordic Walking, to wiem na pewno bardzo dużo, bo byłem razem ze współpracownikami, współtwórcą polskiego Nordica, ba, można powiedzieć, razem z kolegami, koleżankami zakładaliśmy w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Polska Federacja Nordic Walking. Miało to miejsce oficjalnie w roku 2007, ale zanim, jak Państwo wiecie, panie redaktorze, to zanim powstanie jakaś organizacja, to najpierw ona się uklepuje.
1: Wszystko rodzi się w bólach.
2: No, to akurat był taki poród radości, bo chcieliśmy wejść w coś, co było trendem światowym, co było pewnego rodzaju nowością fitnessową na rynku światowym. Trzeba powiedzieć, że Nordic Walking jako taki ma bardzo krótką historię, bo oficjalnie mówi się, że w 97 roku powstał w Finlandii, prawda, w Stowarzyszeniu Suomi Lato, to jest taka organizacja sportów rekreacyjnych w Finlandii. Tam grupa ludzi wpadła na pomysł, że można trening letni narciarzy biegowych zamienić na zupełnie nową specjalizację. Wspólnie razem z firmą Excel, która produkowała różnego rodzaju materiały z kompozytów sztucznych, wyprodukowano rurki, z których to zbudowano kijki do Nordic Walking, określono ich długości i, co jest ważne, firma wymyśliła razem z Suomi Lato nazwę marketingową chodzenia z kijami i nazwano to chodzenie z kijami Nordic Walking. I jako takie zaczęło już z tą nazwą Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, zaczęło podbijać świat. Oczywiście na świecie różne są nazwy tej dyscypliny, no chociażby za wschodnią granicą mówi się o chodzeniu z kijami jako skandynawska H2, czy chażdżenie z pałkami, prawda, w Polsce chodzenie z kijami. Tych nazw jest wiele, natomiast generalnie sama nomenklatura oficjalna to Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami odpowiednio dobranymi wedle odpowiednich metodyk nauczania.
1: Jak ten Nordic Walking w Polsce na początku się rozwijał, bo nie ukrywam, że trochę wywoływał uśmiech, że ktoś idzie z kijkami i co niektórzy pod nosem podśmiewali się, że ktoś idzie i zapomniał nart.
2: Tak, to były takie początki. Rzeczywiście przez parę lat tak, z takim zjawiskiem się spotykaliśmy, prawda, bo wzbudzało to pewnego rodzaju emocje, ale nie tylko wśród ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wchodziło się na polskie wsie z kijkami, to wszystkie burki nas obszczekiwały, tak? W tej chwili już nawet psy nie szczekają na chodzących z kijami, bo się do nich tak przyzwyczaili, jak do jeżdżących samochodów. Mało tego, nie ma takiego sołectwa w Polsce. Ja nie mówię już o powiecie, gminie, ale o sołectwie, czy kole gospodyń wiejskich, gdzie by ludzie nie wiedzieli, co to jest Nordic Walking, ba, nie ma też takich miejscowości, gdzie ludzie by nie chodzili z kijami. To wynika też ze statystyk. W Polsce teraz szacuje się, że sprzedano ponad 4 miliony par kijków, czyli właściwie w każdym gospodarstwie domowym są kije do Nordic Walking. Wszyscy wiedzą, że to jest dyscyplina, która służy naszemu zdrowiu. Ale czy tak naprawdę jest, że wszyscy wiedzą? No to oczywiście okazuje się, że nie jest, że jest całe mnóstwo różnego rodzaju mitów, różnego rodzaju poglądów fałszywych. Stąd między innymi wspaniale, że takie rzeczy jak konferencje naukowe na temat Nordic Walking odbywają się, a odbywają się tutaj nieprzypadkowo w Białej Podlaskiej, bo tu już w roku 2014 była niezwykle znacząca konferencja naukowa. Myślę, że ona była pewnego rodzaju kamieniem milowym w rozwoju polskiego Nordic Walking, bo tutaj zjechało ileś tam specjalistów, profesorów, trenerów, praktyków z zakresu Nordic Walking, ludzi budujących parki Nordic Walking. Tu przyjechali do Białej Podlaski, odbyła się konferencja i efektem tej konferencji była zwarta publikacja, która w zasadzie dzisiaj na rynku polskim jest białym krukiem, bo omawia bardzo w szeroki sposób wszystkie aspekty związane z Nordic Walking, poprzez orientering, poprzez trening siłowy, trening zdrowotny, trening sportowy. To wszystko się stało tutaj w 2014 roku. Wydaje mi się, że chyba jedną ze współautorek jest pani obecna prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaski. No i oczywiście spiritus modem z tego wszystkiego był dr Krzysztof Piech, który w sposób naturalny ma swoje jakieś kontakty w krajach nadbałtyckich i Finlandii. I był jednym z pierwszych Polaków, który w ogóle poznał ideę Nordic Walking. Tutaj być może dlatego, że jest bardzo ceniony w Prybaltikach, tam z tego co Państwo pewnie wiecie, na Łotwie ma doktorat honoris causa, prawda, więc na tamtych uczelniach naukowcy stamtąd chętnie przyjeżdżają do Białej Podlaski, więc ta wymiana, jak wiecie, Łotwa to prawie Finlandia już, prawda, Finlandia to prawie Łotwa, więc tam ta wymiana myśli szybko następowała i Krzysztof Piech jako jeden z pierwszych był w Suomilato, tam w Finlandii wtedy, kiedy się Nordic Walking urodził. Taki przypadek, a może taka jakaś boska łaska, że to tutaj tak się zgrało, te rzeczy. No i teraz mamy drugą, kolejną konferencję i z moich obserwacji wynika, że no, niezwykle entuzjastyczne przyjęcie tej konferencji przez uczestników. Bardzo wiele takiej wiedzy no, zupełnie zaskakującej, więc wydaje się, że jesteśmy jakby w przededniu powtórzenia wielkiego sukcesu z roku 2014. Tego. Także Biała Podlaska, AWF, jej naukowcy i nie tylko, bo tutaj jest bardzo szerokie, widzę gremium osób, które propaguje Nordic Walking, to jest TKF Krzyna Biała Podlaska, to jest tutaj uczelnia, na której też pracuje jedna z dydaktyczek, jest bardzo zaangażowana w propagowanie Nordic Walking, także Biała Podlaska jest takim no, jaśniejącym punktem polskiego Nordika i ta konferencja nie jest tutaj przypadkiem.
1: Dlaczego te Nordic Walking jest takie fajne, że warto to uprawiać?
2: Są dwie rzeczy, które żeśmy sobie powiedzieli na początku historii polskiego Nordic Walking, że wejście do Nordika jest niezwykle łatwe. Czyli ten tak zwany próg wejścia do uprawiania Nordic Walking jest po prostu niski albo właściwie go nie ma, bo właściwie trzeba mieć tylko buty i chęć. I każdy może wtedy już trenować Nordic Walking, jeżeli znajdzie odpowiedniego instruktora, trenera.
1: Dlaczego to jest ważne dla naszego zdrowia?
2: Dla naszego zdrowia jest to ważne, bo jest to komplementarny trening, który kształtuje wszystkie cechy psychomotoryczne człowieka. To tak bardzo brzmi trudno, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zaangażowanie, to wiemy, że w tej chwili mamy ten siedzący tryb życia, prawda? A więc każde chodzenie, a chodzenie z kijkami szczególnie, jest po prostu nie tylko, że pożądane, ale konieczne, żebyśmy utrzymali elementarne zdrowie fizjologiczne i psychiczne, potrzebujemy się ruszyć. Mówi się o tym, że te 10 tysięcy kroków, 8 tysięcy, 6 tysięcy to jest to minimum.
1: Dziennie?
2: Dziennie, tak. To jest takie to minimum, które powinniśmy zrobić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli robimy 20 tysięcy kroków, ale to jest tylko jeden z aspektów, czyli ruch, czyli lokomocja. A tutaj mamy lokomocję, przemieszczanie się w terenie z uruchomieniem obręczy barkowej, gdzie normalnie ona mniej pracuje podczas zwykłego chodu, a z kijkami pracuje bardzo intensywnie. A więc idąc uruchamiamy obręcz biodrową, idąc kijami uruchamiamy jeszcze obręcz barkową, a między tymi obręczami mamy naszą klatkę piersiową i bruszysko, prawda? I teraz
1: ten brzuch, co niektórym przeszkadza właśnie.
2: Tutaj społeczeństwo robi się społeczeństwem brzuchatym coraz bardziej. No i teraz, jeżeli te dwie obręcze pracują, one zawsze pracują diagonalnie wzajemnie względem siebie, czyli kiedy, powiedzmy, wychyla się obręcz biodrowa w lewo, to barki w prawo. No a jak się wychylają na przemian stronnie, to wszystko, co jest pomiędzy nimi, napina się i rozluźnia.
1: Myśli pan, że ten Nordic Walking to jest też doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią biegać, a mogliby właśnie w taki sposób aktywność fizyczną wykonywać?
2: Oczywiście, no ci, którzy kochają bieganie i im to służy, to zawsze z pewnego rodzaju wyższością patrzą na nordikowców. Natomiast mamy takie sytuacje, że mnóstwo biegaczy z uwagi na różnego rodzaju kontuzje, ograniczenia przychodzi i to zaczyna trenować nordic walking. Ale w drugą stronę też to się odbywa. Ludzie, którzy poprawiają sobie swoją kondycję chodząc z kijami, w tym momencie przestaje im to wystarczyć, zaczynają biegać. Więc tutaj właśnie ta praca świadoma z dobrym trenerem powoduje, że nasze zdrowie się często w spektakularny i błyskawiczny sposób poprawia. Dlatego tyle emocji wzbudza nordic walking. Do mnie przychodzili ludzie z jakimiś przewlekłymi tam stanami chorobowymi, powiedzmy na przykład stany zapalne barków. Pochodzili 6-8 tygodni, mówią: Jezu, ja tam chodziłem po tylu specjalistach, odwiedzałem tylu fizjoterapeutów, a to cud, kurde, 6 tygodni mnie przestają barki boleć. Dlaczego? Co się wydarzyło, prawda? No to po prostu trudno nam powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast ogólnoustrojowa poprawa zdrowia następuje, bo nie zawsze się leczy daną przypadłość w jej miejscu, gdzie ona dokucza. Nieraz trzeba całe ciało wyleczyć, żeby przestały być stany zapalne w kręgosłupie czy w barkach. I to nordic walking robi, tak? Więc spektakularnych cudów mamy mnóstwo, oczywiście w cudzysłowie tych cudów, bo w momencie, kiedy człowiek zmienia swój metabolizm, kiedy poprawia pracę swoich kiszek, że tak powiem, bo kiedy się ruszamy, inaczej przepływa limfa, inaczej pracują nasze jelita, inaczej cały układ krwionośny, kiedy to wszystko pracuje lepiej, to pracuje cały organizm lepiej. Efektem jest po prostu dobre samopoczucie. No i o tym właśnie jest ta konferencja, bo dobrzy trenerzy, dobrzy instruktorzy, raz, że muszą nauczyć wspaniale techniki nordic walking, a dwa, potrafią podpowiedzieć, jakie elementy treningu zastosować, żeby na przykład konkretne elementy zdrowia poprawić. Więc to jest pewnego rodzaju cud. Cud taki fizjologiczno-medyczny, ale tutaj mamy coś zupełnie jeszcze innego. Cud społeczny, bo okazuje się, i to największym przykładem tego jest w tej chwili pani Edyta Pawełkiewicz, magister Edyta Pawełkiewicz z Bielska-Białej, która najpierw chodziła z kijkami samotnie, potem namówiła męża, potem zaczęli dołączać do niej ludzie. W tej chwili tam jest 200 osób trenujących nordic walking. Kończyła egzaminy trenera Polskiej Federacji Nordic Walking i ponad 200 ludzi chodzi w samym Bielsku Podlaskim z kijami. Do tego pani Pawełkiewicz uruchomiła akcję pod tytułem Poruszone Podlasie. Jeździ ze swoimi marszomaniakami, bo tak się ta grupa nazywa, po całym województwie podlaskim, ale nie tylko. I tutaj dojeżdża i do podkarpackiego, i do lubelskiego, gdzie pokazuje ideę społecznego rozwoju nordic walking. W tej chwili w drobie takiej atomizacji, kiedy wszyscy siedzimy odcięci od innych ludzi przy swoich smartfonach, to co robi pani Pawełkiewicz jest po prostu fenomenem na skalę Europy, świata. Została zbudowana grupa społeczna, która zaraża inne grupy społeczne. Wzajemnie się wspierają wszyscy ci ludzie. No, rzecz niebywała. I oczywiście też te same aspekty fizjologiczno-medyczne tam się odbywają, ale element rozwoju społecznego realizowany przez panią Pawełkiewicz, która też ma wsparcie tu m.in. doktora Krzysztofa Piecha, powoduje, że mamy zjawiskiem, które jest chyba zupełnie nowym zjawiskiem w Europie.
1: Czy idealnym miejscem do uprawiania nordic walking są takie tereny pagórkowate?
2: Każdy teren jest dobry. Z każdego terenu można wyzyskać po prostu jego wszelkie atuty. Oczywiście Polska jest idealna, na tym swoim niżu europejskim jest po prostu idealnym miejscem do uprawiania nordic walking, a szczególnie takie województwa właśnie jak lubelskie, jak podlaskie. Cała ta strefa Polski Wschodniej to po prostu modelowe tereny do uprawiania nordika, bo my mamy tutaj wszystko, tak, to u Państwa pojedziemy do Sandomierza, że jak ktoś ma ochotę połazić po różnego rodzaju wąwozach i tak dalej, to tam sobie gdzieś w okolicy znajdzie takie historie. A jeżeli chce pochodzić po płaskim, no to podlaskie idealne. Jeżeli chce zobaczyć jeziora, rzeki, wody, klify, to nad Bug i mamy...
1: Albo na Mazury,
2: więc to po prostu jest idealne miejsce. Do tego jeszcze dużo obszarów o niskim skażeniu, albo zupełnie wolnym od skażeń tych cywilizacyjnych. No po prostu... rewelacyjne tereny, tylko brać i ćwiczyć.
1: Czy Nordic Walking jest dyscypliną sfeminizowaną?
2: Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Oczywiście kobiety dominują we wszystkich dyscyplinach, prawda? No, są bardziej świadome, bardziej aktywne, szczególnie osoby po 40 roku życia, to tam ta świadomość u kobiet i determinacja jest znacznie większa niż u mężczyzn. Natomiast zawody, które prowadzimy w Polskiej Federacji Nordic Walking, pokazują, że mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kobiet.
1: Teraz już wiemy, dlaczego panowie wybierają brzuszek.
2: To jest jakby jedna rzecz, ale tam, gdzie jest rywalizacja, tam mniej więcej wyrównują się te poziomy. Tam, gdzie jest fitness, zdrowie, tam jest więcej kobiet, tak trzeba sobie to powiedzieć. Tutaj na konferencji w Białej Podlaskiej no jest mniej więcej równowaga. Mało tego, przyjechali też goście z zagranicy, właśnie profesorowie z Łotwy. Są też osoby, które reprezentują inne ośrodki akademickie, nie tylko Biała Podlaska, jest AWF Gdański, z tego co widzę. Profesor Rosowski tutaj ma wystąpienie. Polska Federacja też jest zlokalizowana na wybrzeżu, więc tu do Białej Podlaski przyjechali właściwie wszyscy z Polski. Ja jestem zaskoczony dużą frekwencją. To jak na taką dyscyplinę, która wydawałaby się dla wielu niszowych, no to myślę, że organizatorzy, obojętnie co oni teraz tu już zrobią, to sama frekwencja jest dla nich sukcesem. Więc, a jeszcze się tutaj dzieją rzeczy niebywałe, bo wykłady i zajęcia są niezwykle intensywne. No i myślę, że tutaj współpraca między innymi wymienionej pani Pawełkiewicz z doktorem Krzysztofem Piechem zaowocuje jeszcze jedną nową rzeczą, która jest też fenomenem na skalę kraju, mianowicie oboje państwo, Pawełkiewicz i Piech, przypominają stare gry i zabawy, a szczególnie te, które były właśnie tu w waszym regionie, bo oprócz wielu tych doświadczeń związanych ze sportem powszechnym, doktor Piech jest jeszcze regionalistą, ma po prostu niesamowitą wiedzę i zasób muzealny, można by powiedzieć, różnego rodzaju gier i zabaw z regionu.
1: Na przykład fajerka albo gra w palanta.
2: Na przykład te dwie gry, prawda, a tak na marginesie, to kij człowiekowi towarzyszył przez całe naszą historię, także chodzenie z kijami też należy do historycznych aspektów, oczywiście trudno je dokumentować, natomiast na przykład Rosjanie twierdzą, że to wcale nie Finowie wymyślili Nordic Walking, tylko oni już dawno, chodząc tam po tych obszarach syberyjskich, chodzili no właśnie z Siewierną Chadbą, czyli chodzeniem z tym północnym chodzeniem z kijami.
1: To tak jak kiedyś myślałem, że gry w palanta to tak naprawdę Stany Zjednoczone od nas ściągnęły i bejsbola wprowadziły.
2: A to jest, jak wiemy, odwrotnie, prawda? No jeszcze tutaj prostszą odmianą palanta jest knipa, którą też dr Piech pokazuje. Tak, gra w knipa, starsi ludzie pamiętają, kiedy nie było piłeczek, strugało się po prostu patyk, który miał tam takie trójkątne zakończenia. Jeżeli się go odpowiednio uderzyło, to on wirował, trzeba go było uderzyć wtedy, kiedy on się podnosił z ziemi. No to były jakby protoplasta palanta, bo palant to już jest zaawansowana gra, gdzie jest piłeczka, a knipa to jest jeszcze coś bardziej prostego. Każdy mógł sobie tego knipa wystrugać, jakąś tam pałkę znaleźć, czy deseczkę do tego, żeby go podnieść i potem go uderzyć. Czyli te sprawnościowe rzeczy no, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że to mogę tutaj właśnie na AWF-ie w Białej Podlaskiej dzięki doktorowi Piechowi znaleźć. To jest po prostu fascynujące.
3: Edyta Pawełkiewicz, trener Marszomaniacy Bielsk-Podlaski.
1: No właśnie, pani jest, już to usłyszałem od poprzedniego gościa, z którym rozmawiałem, że jest pani niebywałą popularyzatorką tej dyscypliny Nordic Walking, którą pani podobno nawet rozsiewa już na całą Polskę.
3: Tak, to prawda, ale to właśnie dzięki prezesowi Polskiej Federacji Nordic Walking, u którego mogłam przejść fenomenalne szkolenie z zakresu właśnie trenerskiego, spowodowało to, że coraz śmielej wprowadzam ludzi w zakres właśnie techniki Nordic Walkingowej, a przy okazji możemy tutaj promować zdrowy styl życia, bo tutaj w naszej grupie to jest najważniejsze, promocja zdrowego stylu życia.
1: Czy jak pani zaczynała w Bielsku Podlaskim wprowadzać tych ludzi w tajniki Nordic Walking, to trudno było, czy od razu z wielką euforią przystąpili do pani i zaczęli z panią uprawiać tę dyscyplinę?
3: Ku mojemu zaskoczeniu, było to 2 lata temu, kiedy założyłam tę grupę Marszomaniacy. Na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób, więc to był już ogromny sukces. Kiedy zobaczyłam młode osoby, że przyszły na tego rodzaju zajęcia, a liczyłam się z tym, że przyjdą osoby w wieku starszym, to byłam bardzo zadowolona, bo to też dawało więcej zdecydowanie możliwości, ale też osoby młodsze są chętniejsze do takiego formy promowania zdrowego stylu życia na szeroką skalę, o którym ja chciałam właśnie, żeby tak się stało, żeby to promocja była na szeroką skalę.
1: Ma Pani taką grupę zróżnicowaną wiekowo?
3: Tak, jest zróżnicowana bardzo mocno. W okresie wakacyjnym w naszej grupie znajdują się dzieci naszych tutaj uczestników, naszych zajęć. W okresie szkolnym wiadomo, że dzieci mają dodatkowo jeszcze inne zajęcia, ale są też i dzieci, i osoby dorosłe, babcie, dziadkowie, więc naprawdę jest duża rozbieżność wiekowa.
1: Z tego, co usłyszałem, już ma Pani w swoich szeregach około 200 osób.
3: No 200 to jeszcze nie, ale ponad 100 jest, więc cały czas tutaj zachęcamy osoby do tego, żeby wstępowały do naszej grupy, bo to jest też motywacją do tego, że jak widzą dużą grupę, która tutaj funkcjonuje w Bielsku i dba o swoje zdrowie, to też łatwiej przekonać się innym do tego, że chwycą za te kijki i będą z nami chodziły i przede wszystkim dbały o swoje zdrowie.
1: Zdarza się Wam całą ekipą chodzić?
3: Jak są Mistrzostwa Europy na przykład, to 90% drużyny zawsze startuje.
1: Dzisiaj jest Pani na konferencji. Rozumiem, że chce Pani jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat tej dyscypliny.
3: Tak, oprócz mnie oczywiście jest też moja grupa Marszomaniacy, więc my cały czas się dokształcamy, cały czas jeździmy na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza gdzie są przygotowane przez uczelnie naukowe. To jest dla nas też dodatkowy atut takich szkoleń, a takie znakomitości jak prezes Polskiej Federacji Nordic Walking, Olgierd Bojke, jeżeli on wygłosi wykład, to już jest pod kątem merytorycznym super całe wydarzenie.
1: Czy dzisiaj coś nowego dowiedziała się Pani?
3: Znaczy ja te rzeczy, które tutaj są, przynajmniej do tej pory były, to ja wiedziałam o tym wszystkim, ale wiadomo, że spotykanie się z innymi zawodnikami, z innymi ludźmi z różnych grup powoduje to, że coraz więcej mam dodatkowych pomysłów na to, jak moja grupa może dalej funkcjonować. Te szkolenia tutaj, które teraz są odnośnie New Walkingu, przechodziłam też w Polskiej Federacji Nordic Walking, także to mam opanowane, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć, co było i to jeszcze usystematyzować swoją wiedzę.
1: To też muszę Panią zapytać również, dlaczego warto Nordic Walking uprawiać?
3: Ojeju, to jest wiele powodów, dlaczego warto, bo jest prosty przede wszystkim. Prosty, dostępny, naprawdę niewiele tutaj trzeba nakładu pieniężnego, żeby rzeczywiście tutaj zawalczyć o swoje zdrowie. Przede wszystkim tutaj atuty zdrowotne, a to jest priorytetem w tym wszystkim, co ja robię. Taki był właśnie zamysł, jak zakładałam grupę Marszomaniacy, że będę uświadamiać ludzi, że warto zrobić coś dla siebie, bo to, jak długo przeżyjemy, to zależy też w dużej mierze od nas, czyli jak będziemy aktywni, bo dieta i aktywność to jest priorytet w naszym tutaj całokształcie, całym życiu, więc ja zachęcam do tego, żeby wszyscy chodzili z kijkami po prostu.
1: A gdzie i w jaki sposób Pani zachęca te osoby, aby wstępowały w Wasze szeregi?
3: Ja zachęcam wszędzie, gdzie tylko się da, dlatego tutaj też jestem, no co prawda z Białej Podlaskiej do Bielska Podlaskiego, no trudno jest dojechać na 3 treningi w tygodniu, ale jak jestem na różnego rodzaju konferencjach, to też zachęcam do tego, żeby w miastach, w których jeszcze nie ma takiej grupy, warto było stworzyć, bo to też ułatwia właśnie podjęcie decyzji o tym, że wezmę te kijki, pójdę i będę coś robiła dla siebie.
1: To też rozumiem, że jest Pani odpowiedzialna za większość organizowanych imprez dotyczących Nordic Walking w Bielsku Podlaskim.
3: Tak, wraz tutaj z prezesem Polskiej Federacji organizujemy oraz województwem podlaskim, marszałkiem panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy w tym roku Mistrzostwa Europy Nordic Walking na 5 km w Grabowcu. W tamtym roku, w tym samym miejscu również odbywały się Mistrzostwa Europy i w tym roku powtarzamy to, będzie na pewno fajnie, na pewno warto przyjechać, mnóstwo atrakcji przewidzianych. Oczywiście jak zawsze gościnność Podlaska, tutaj jesteśmy zawsze chwaleni za tę gościnność. No i na pewno warto przyjechać, bo Podlasie jest piękne, każdy o tym wie i warto wziąć tutaj udział w tych mistrzostwach, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz z Marszą Maniacy Bielsk-Podlaski.
1: Czy już uruchomiliście zapisy lub może w najbliższych dniach uruchomicie?
3: Tak, już zapisy trwają. Można to zrobić poprzez wejście w link, który jest udostępniony na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking, bądź też na stronie Marszu Maniacy Bielsk-Podlaski i tam można śmiało się zapisywać.
1: Na stronie mamy na myśli Facebooka?
3: Na stronie Facebooka, oczywiście.
4: Dorosz Daniel, nauczyciel zespołu szkół w Białej Podlaskiej.
1: Uprawiający Nordic Walking.
4: Uczący Nordic Walking dzieci, a uprawiający sporadycznie raczej. Jeszcze jestem w wieku takim, że inne formy aktywności bardziej wymagające uprawiam.
1: A jak to jest z dzieciakami? Chętnie sięgają po kijki?
4: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tak, a w szczególności od klasy siódmej szkoły podstawowej w górę, kiedy one te bardziej aktywności wymagające wytrzymałości, one z nich rezygnują. Natomiast takie formy jak najbardziej.
1: Tu potwierdza pan tezę, że jednak kobiety są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną.
4: W szkole są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną, która wymaga mniejszego wysiłku.
1: Ach, w ten sposób.
4: Chociaż ja nie generalizuję, mówię o ogólnej populacji. My akurat mamy taką szkołę, w której jest dużo klas sportowych. Dziewczynki są z piłki siatkowej, chłopcy z koszykówki i te dzieciaki, wszystkie formy dla nich są jak najbardziej potrzebne i one jak najbardziej z nich korzystają. Natomiast przeciętny uczeń niestety, ale ucieka od wysiłku fizycznego.
1: A jak to jest z panem? Jak to się stało, że pan sięgnął po kijki i teraz jeszcze uczy innych i zachęca do tego, aby uprawiali Nordic Walking?
4: To znaczy ja nie sięgnąłem po kijki, to taki wymóg jak gdyby.
1: Nie jest pan tu z przymusu.
4: No nie, ja przyszedłem tutaj po to, żeby nauczyć się więcej i metodyki jak nauczać i samej techniki i różnych form jak zachęcić dzieciaki. A ta konferencja jest taka super, ponieważ ona całe spektrum porusza i uczy nas jak uczyć i samej techniki i chodzenia i różnych form kształtowania zdolności motorycznych przy użyciu kijków i tak dalej, takich rzeczy.
1: Czyli to jest jedna z aktywności w szkole?
4: Tak, w naszej przynajmniej szkole, ponieważ nie wszystkie szkoły mają na przykład zakupione kije do Nordiku. My mamy taką możliwość, mamy sporo tych kij i chodzimy. No i mamy też bazę taką, bo mamy i stadion lekkoatletyczny w szkole, więc możemy sobie pozwolić, żeby sobie w ten sposób działać na lekcjach i aktywizować dzieci.
1: No właśnie, a to zachęcanie to jest takie bardzo ciężkie, trudne?
4: No my jesteśmy w szkole, uczeń ma prawie obowiązek wykonywać pewne rzeczy.
1: Czy pan też propaguje w jakiś sposób wśród swoich znajomych tę dyscyplinę?
4: Moi znajomi zazwyczaj są wszyscy aktywni, więc nie, bo to jeszcze za wcześnie na moich znajomych, żeby chodzili z kijami. O, tak, że się tak wyrażę. My tak uważamy jednak, że jednak jest to taka aktywność dla ludzi w starszym wieku. Co prawda ja też jestem już w starszym wieku, ale jeszcze nie na tyle, że no wolę bardziej intensywne. Chociaż też jest dość intensywna forma aktywności fizycznej, no ale ja wolę pograć w koszykówkę.
1: To jednak potwierdza to, z kim wcześniej rozmawiałem, że jednak Nordic Walking jest taką dyscypliną, na którą chyba najłatwiej namówić, bo jest to prosta dyscyplina.
4: No tak, i można zacząć, że się tak wyrażę, 10 lat nic nie robić, wstać i ją zacząć, prawda? I nie ma żadnych konsekwencji takich, że potem złapiemy od razu jakieś zakwasy i się zniechęcimy. I nie potrzeba nadzwyczajnej techniki, prawda? Można sobie chodzić jak się chce na początku. A ja jestem tutaj dlatego, że też widzę, bo w Białej Podlaskiej sporo ludzi chodzi z kijami, to widzimy, prawda? Ale też widzimy ludzi, którzy chodzą w taki sposób, że po prostu czasami możemy mówić, że to trochę śmieszne jest, tak? I nie chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie, a widzimy też na lekcjach wychowania fizycznego, że nasi uczniowie robią takie cuda z tymi kijami, że po prostu potem jest wstyd nauczycielowi, że to on wyszedł z tymi kijami do dzieci. I nie daj Boże, te dzieci w ten sposób pójdą chodzić na ulicy, będzie świadczyło o nauczycielu, tak?
0: Marta Mandziuk, TKKF Krzna.
1: No właśnie, TKKF Krzna, Biała Podlaska. Trzeba zawsze to dodać. Dzisiaj jesteście uczestnikami konferencji dotyczącej Nordic Walking. To co, poszerzacie wiedzę, bo wiem, że wy uprawiacie tę dyscyplinę.
3: Tak, uprawiamy dyscyplinę regularnie, wtorki i czwartki w Parku naszym Bialskim. Dzisiaj rzeczywiście poszerzamy wiedzę, utrwalamy, ale też i wymieniamy doświadczenia, bo jest tutaj wielu instruktorów znanych w całej Polsce. Dlatego no, jest to bardzo cenna merytorycznie konferencja.
1: Jesteście bardzo aktywnym klubem i w jaki sposób zachęcacie osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi?
3: No najczęściej jest to poczta pantoflowa. Oczywiście zadowolony klient przyprowadzi nam nowych klientów, więc no głównie jest to poczta pantoflowa, ale mamy też grupę na Facebooku i tutaj poprzez różnego rodzaju social media docieramy do ludzi chętnych, do ludzi, którzy chcą się zacząć ruszać, ale też do ludzi chcących dołączyć do grupy. Po prostu w celu społecznej takiej no, rehabilitacji.
1: I to nie jest tak, że wy się trzymacie jednej dyscypliny, bo wy uprawiacie wiele dyscyplin.
3: Tak, oczywiście. W klubie mamy kilka grup. Jest to grupa rowerowa, która naprawdę bardzo aktywnie jeździ. Mamy grupę, która się zajmuje typowym Nordic Walking. Mamy grupę seniorów, którzy ćwiczą regularnie na sali, uprawiając ćwiczenia usprawniające, ale też i na basenie pływają. Więc mamy naprawdę wiele, wiele grup. Oprócz tego mamy grupę zimą, która morsuje regularnie.
1: I jaka jest rozpiętość wiekowa?
3: Rozpiętość wiekowa jest to trudne pytanie, ponieważ no, średnia wieku myślę, że jest to jakieś 50

0: 58 lat, ale no, najmłodszą osobą jest w granicy pewnie 40 paru lat, no ale mamy najstarszą osobę, która ma 83 lata i regularnie ćwiczy na sali i muszę przyznać, że swoją sprawnością nie odbiega od 50-latków. Swoje ułomności spowodowane wiekiem oczywiście ma, na przykład niedosłuch, ale sprawność fizyczna pierwsza klasa.
1: To w sumie ilu macie członków?
0: W sumie członków mamy pewnie z 70. Więc tak jakby dobrze policzyć, to, no to jesteśmy licznym klubem. Może na co dzień nas aż tak nie widać bardzo, bo jednak te grupy mają zajęcia w inny dzień i one są zawsze gdzie indziej.
1: Ja jestem innego zdania, widać was.
0: Widać może przez te nasze żółte koszulki, ale tak żeby całościowo, no to mamy 2-3 imprezy w roku, gdzie tak naprawdę się zbieramy i jest nas wtedy widać.
1: To Nordic Walking kiedy u was zagościło? Bo TKKF Krzyna już sporo czasu jest na rynku.
0: TKKF Krzyna jest tak, sporo czasu, tak jak pan powiedział. Nordic Walking też, dlatego że regularnie w parku my się spotykamy już 15-16 lat. Regularnie cały rok, wtorek, czwartek, godzina 18. Zimą zdarza się, że też regularnie wychodzimy na dłuższe wychodzenia. To jest sobota albo niedziela i to w ciągu dnia jakieś 20-30, może 40 kilometrów.
1: Mam tu informację, że często a propos rowerów nabijacie kilometry dla miasta Biała Podlaska podczas rowerowej stolicy Polski.
0: Tak, oczywiście, jak wspominałam, mamy grupę rowerową, która prężnie działa i w miesiącu, w którym jest rywalizacja rowerowa stolica Polski, to grupa rowerowa jeździ oczywiście typowo rowerem, ale grupa nordikowa na trening przyjeżdża rowerem, po czym rower odstawia, chodzimy, robimy trening i później po treningu jeszcze robimy, nazwijmy to trening rowerowy w długości 30 kilometrów.
1: Odnotowujecie to, ile każdego roku nabijacie kilometrów dla miasta?
0: Tak, bo w czasie rywalizacji jest specjalna aplikacja Aktywne Miasta i tutaj każdy ma swoje konto i tak naprawdę my możemy prześledzić, ile zrobiliśmy w ciągu każdego konkretnego dnia, ile kilometrów.
1: To proszę się pochwalić, ile tych kilometrów zrobiliście.
0: Przyznam się szczerze, że nie wiem, dlatego że indywidualnie jest to w granicach 5-6 tysięcy. Mamy najlepszych takich sportowców z grupy rowerowej.
1: To z roweru się nie zsiada.
0: Mają bardzo dobre rowery, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze większe chęci udziału, ale przede wszystkim to lubią. I jeżdżą też grupowo, bo w grupie siła. W grupie nordikowej to są mniej więcej dystanse w okolicach 1800 kilometrów danego miesiąca.
1: To co w tym nordiku jest takiego fajnego, że tak licznie uczestniczycie w tej dyscyplinie?
0: Jest to bardzo podstawowa forma ruchu, jaką jest marsz. Jest to tania forma ruchu, bo potrzebujemy tylko kijków. Możemy chodzić okrągły rok, możemy chodzić wszędzie tak naprawdę. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy chodzili po jakichś leśnych ścieżkach, po nieutwardzonej powierzchni. A co jest fajnego? Bo możemy iść i rozmawiać, bo możemy zamiast posiedzieć przy kawie i przy ciastku, co jest oczywiście też ważne, ale możemy pójść, porozmawiać, możemy aktywnie spędzić ze sobą czas na świeżym powietrzu i to jest właśnie to fajne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej jest skutecznym propagatorem chodzenia z kijkami i od wielu lat namawia szkoły, aby wprowadziły tę dyscyplinę jako zajęcia z WF-u, bo to doskonała alternatywa dla tych, którzy unikają podobnych zajęć. Bialscy uczniowie już powoli przyzwyczajają się do zmian na stołówkach. To nie rewolucja, ale mały krok ku zdrowiu. Tak nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ocenia ekspert KUL dr Joanna Róg z Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozporządzenie ministra zdrowia określające zasady sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych oraz wymagania dla posiłków przygotowywanych w ramach żywienia zbiorowego obowiązują od 1 września. Jak tłumaczy resort, ich celem jest między innymi zwiększenie udziału warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie, promowanie zdrowych wzorców żywienia oraz ograniczenie nadmiernego spożycia cukru, soli i tłuszczu, mówi dr Joanna Róg.
3: Nadal wychodzi na to, że my godzimy się na to, żeby w generalnie dużej ilości produktów ten cukier występował. Jeśli zakładamy, że będzie to załóżmy w przypadku napojów sporządzanych w szkole 5 gramów na 250 ml napoju, jak to jest teraz ustalone, no to nadal to jest dość znacząca ilość cukru. Więc na pewno te zmiany są na korzyść, ale nadal myślę, że wymaga to pracy. No świetnie, że coś się w tym aspekcie dzieje, ale warto byłoby tę pracę trochę rozszerzyć, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę środowisko szkolne jest jakby tym środowiskiem, w którym te zachowania żywieniowe w dużym stopniu, szczególnie u tych dzieci, które przechodzą z tego środowiska domowego, kiedy są tylko i wyłącznie pod opieką rodziców do tego środowiska szkolnego, no to te zachowania żywieniowe się kształtują, ponieważ dzieci czerpią często wzorce, inspirują się tym, co robią koledzy, znajomi. No i w związku z tym, jeśli ta dostępność takich produktów, które faktycznie mają mimo wszystko znaczącą ilość chociażby tego cukru w swoim składzie, no to nie jest to na pewno nic zadowalającego. Na dużą korzyść według mnie jest to, że w jakby tym jadłospisie dzieci, które będą żywione faktycznie w szkole, będą znajdowały się posiłki roślinne. To jest in plus, dlatego że mówi się o tym, że faktycznie nie tylko i wyłącznie ograniczenie spożycia mięsa, ale również jakby włączenie do diety takich zamienników, które będą bardziej prozdrowotne, ma ogromne znaczenie w profilaktyce tych chorób, na które teraz najczęściej chorujemy i także między innymi tutaj oprócz tych chorób kardiometabolicznych, no możemy mówić o tej otyłości. Nawet jeśli dziecko nie rozwinie jakby w trakcie tego okresu szkolnego tej nadmiernej masy ciała, no to spożycie takich produktów o takich, a nie innych walorach smakowych będzie wpływało na to, że te preferencje żywieniowe się kształtują. Taka osoba będzie chętniej sięgała po te produkty w swoim późniejszym życiu, a wiadomo, że wraz z tym wiekiem ten metabolizm spowalnia i znowu jakby to ryzyko rozwoju otyłości rośnie. Świetnie, że idziemy też w tym kierunku właśnie tych produktów i posiłków roślinnych. Jeden dzień w tygodniu jest na pewno na plus, chociaż mam nadzieję, że w przyszłości to będą 2 czy też 3 dni, no bo mówi się o tym, że jednak to spożycie nasion roślin strączkowych jest ważne, ale tak docelowo 2-3 razy w tygodniu dobrze byłoby je zdecydowanie spożywać.
2: Doktor Róg dodaje, że nawet jeśli do przygotowywania posiłków nie są stosowane rośliny z plantacji ekologicznych, to i tak są one zdrowsze niż przetworzone mięso.
3: Biorąc pod uwagę to, że to ma być 1 czy 2 razy w tygodniu, nawet jeśli będzie to żywność nieekologiczna, ale będzie to żywność pochodzenia roślinnego, no to w mojej opinii i tak będzie miała ona taki potencjał prozdrowotny. Szczególnie, że te produkty roślinne, one też zawierają dużo związków, które częściowo będą wpływały na metabolizm różnego rodzaju substancji i też będą miały tutaj takie działanie na przykład antykancerogenne, potencjał oczywiście taki. To nie jest jakby tak, że zjemy teraz fasolę i gdzieś tam ustrzeżemy się przed rakiem, ale możemy częściowo zmniejszyć ryzyko jakby powstawania różnego rodzaju chorób. Na ten moment dobrze byłoby się przede wszystkim skupić na tym, żeby ta żywność w ogóle się pojawiła w naszym menu. Ewentualnie oczywiście później jak najbardziej rozważać to, jeśli mamy taką możliwość, żeby faktycznie mieć tę żywność takich dobrych, sprawdzonych źródeł, no to myślę, że to jest drugi i kolejny ważny krok też. Ta otyłość to jest duży problem, to nie jest tylko problem zdrowotny, ale to jest problem też takiej natury psychologicznej, psychicznej, no bo wiemy też, że dochodzi tutaj no do tego, że jednak, oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich dzieciach, ale jednak ta otyłość też wpływa na te aspekty takie psychologiczne. Osoby niestety z otyłością częściej też rozwijają różnego rodzaju problemy właśnie natury psychicznej, między innymi ze względu też na niską samoocenę. Są mniej pewne siebie, w tym środowisku szkolnym też trochę inaczej funkcjonują na pewno. W tym aspekcie zdrowotnym, no to niestety otyłość ma takie poważne konsekwencje, jeśli chodzi o zdrowie zarówno to sercowo-naczyniowe, jak i też wrażliwość na przykład na insulinę, gospodarkę lipidową, węglowodanową. Niestety otyłość im się wcześniej, czy też nadmierna masa ciała, już nawet nadwaga im się wcześniej rozwinie, no to tym większe ryzyko także problemów z układem kostno-szkieletowym, problemów ze stawami. Te konsekwencje będą dotyczyły tak naprawdę całego naszego organizmu.
2: W polskich szkołach uczy się ponad 5 300 000 osób. Wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Koszt utrzymania systemu oświaty w tym roku osiągnął rekordowe 169 miliardów złotych, co stanowi ponad 4% polskiego PKB.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Już od kilku lat w niewielkiej miejscowości Husinka, niedaleko Białej Podlaskiej, działa Nadburzański Uniwersytet Ludowy, zajmujący się przede wszystkim podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego Polski.
1: Miejscowość Husinka, przedwojenny budynek starej szkoły, w którym znajduje się Nadburzański Uniwersytet Ludowy. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego uniwersytetu w tym miejscu dokładnie?
5: Dobrze, Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu, jeden z założycieli, oczywiście ze swoim mężem Januszem Maksymiukiem, bo to był nasz pomysł. A idea się wzięła stąd, że jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Były to moje najpiękniejsze lata życia w tej szkole, Uniwersytet Ludowy, gdzie edukacja trwała 2 lata. Edukacja polegająca na tym, że przebywaliśmy wszyscy razem. Razem uczyliśmy się, bo oczywiście w tych obiektach Uniwersytetu Ludowego zawsze były internaty, gdzie zapoznawaliśmy się z wiedzą, która była bardzo szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o sprawy związane z teatrem. Bo ten uniwersytet, który ja kończyłam, zajmował się właśnie sprawami związanymi z teatrem. I po ukończeniu takiego uniwersytetu otrzymywało się dyplom ukończenia teatru amatorskiego. Było to dawno, 50 lat temu, a może jeszcze i dalej.
1: Sporo.
5: Ale idea grundwikowskich uniwersytetów w Polsce już ma 100 lat, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie uniwersytetów ludowych w Polsce. Było ich niewiele, ale one miały niesamowitą rolę w społecznościach lokalnych, bo edukacja polegała w nich na tym, że mistrz przekazywał wiedzę swoim uczniom. A polegało to na tym, że to była wymiana. Ja też miałam swoją wiedzę na przykład, prawda? I tą wiedzą się dzielę też z mistrzem. Ale idea ta polegała na tym, żeby jak najwięcej praktycznych informacji, dobrych informacji dotarło do społeczności lokalnej, żeby ona mogła się rozwijać zgodnie z potrzebami duszy każdego z nas. Bo to chodzi o to, że każdy jest w jakiś sposób indywidualnością, a bardzo często mamy problemy, bo nie wiemy, co w życiu robić, jak sobie poradzić. I chodziło tu o to, że w takim miejscu mieliśmy swobodę, bo to nie było oceniane. Nie było oceny, nie wystawiany jest stopień na zakończenie, który w pewnym momencie bardzo peszył starsze społeczności lokalne, które chciały też posiąść jakąś wiedzę. I była to piękna idea, ponieważ ona integrowała ludzi i pomagała, tak pospolicie u nas to się mówiło, od zarania kagalnego oświaty na wieś. Ale to jeszcze właśnie tak głębsza idea, bo to bardzo duży nacisk na rozwój własnej osobowości, na przykład w krajach skandynawskich, to na pewnym etapie działalności miało to takie znaczenie, że na przykład kończę szkołę, mam melanż w głowie i nie wiem, jaki kierunek chcę wybrać, więc idę do Uniwersytetu Ludowego, bo tam są pewne filozofie, pewne życia, zajmuję się twórczością artystyczną i nie tylko. Zgodnie z potrzebą każdego ucznia, który się w danym uniwersytecie znajdował. I wtedy nasze wspólne rozmowy, dyskusje, bo idea to była też taka, że wieczorami się siadało przy świecach, się rozmawiało, dyskutowało na temat życia, na temat tego swojego celu i łatwiej było później podjąć decyzję, gdzie ja naprawdę chcę iść i co ja naprawdę chcę robić w życiu. Ale to się tyczyło różnych grup wiekowych, bo osoby, które później robiły czy doktoraty i tak dalej, to byli ludzie różni w tych społecznościach uniwersyteckich, którzy tam trafiali, gdzie, żeby zastanowić się chwilę, przeanalizować to, co robiłem i to chcę robić, żeby podjąć decyzję, to, co dalej. Dzisiaj wiadomo, że się czasy trochę zmieniły i te idee są nadal aktualne, ale one mają także jak gdyby inne kierunki działania, trochę się wyspecjalizowały uniwersytety w poszczególnych krajach. Nasz Uniwersytet Nadburzański, który powołaliśmy w 2013 roku, zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski. Na tej płaszczyźnie naszego obszaru i na tej płaszczyźnie zbudowaliśmy właśnie program edukacyjny, 2-letni, roczny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od zasobu wiedzy tych, którzy chcą do nas trafić. Mieści się on właśnie w tejże starej szkole.
1: No właśnie tu nie tylko uniwersytet się mieści, ale to jest też wasz dom.
5: To jest właśnie nasz dom, gdzie marzeniem naszego życia z Jasiem było stworzenie takiego domu pracy twórczej. I tu Jasiek ma swoją działkę związaną z malarstwem i nie tylko. I ja ze swoim niematerialnym dziedzictwem. Ale obok też mamy chatę, w której jak gdyby odtwarzamy starą szkołę, gdzie pokazujemy, bo dużo pięknych przedmiotów znaleźliśmy tutaj. Stare ławki, zeszyty uczniów z 57 roku. Mam białe kruki, na przykład elementarz palskiego dla dzieci wiejskich, podkreślam, który był inny, bo był czarno-biały, był mniejszy i niekolorowy. Nie nie miał wielu tematów, które miał mój elementarz, jak się uczyłam w szkole, prawda, że były pokazane autobusy, wysokie bloki, a tutaj już jak gdyby tej tematyki nie było, dyskryminacja była. Ale wracając do tematu, znaleźliśmy też stare tornistry, stare materiały dydaktyczne, które były w szkołach i bardzo często zapraszamy tutaj dzieci z różnych pobliskich szkół, które przyjeżdżają do nas, gdzie siadamy sobie na łące i rozmawiamy o niematerialnym dziedzictwie, pokazuję im, jak to dzieci się kiedyś uczyły. W tej chwili przygotowujemy specjalne ławki, gdzie dzieci będą siedziały i będą mogły spróbować, jak się pisało piórem i atramentem. To jest ciekawe, kiedy wszyscy palcami po klawiaturze albo długopisem. Teraz już praktycznie rzecz biorąc to bardziej przy klawiaturze niż długopisem. Ale to jest bardzo ciekawe reakcje tych dzieciaków, ale wracając do...
1: Zapewne z otwartymi buziami was słuchają i oglądają te eksponaty, w których jesteście posiadaniu.
5: To się stało naszą taką pasją razem z Jasiem, no i oczywiście osobami, które są z nami w zarządzie i w Radzie Uniwersytetu, ponieważ jest z nami Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, jest z nami Jarek Żwikowski, jest Ala Lipka, są nasze tkaczki, które przyjeżdżają i są naszymi mistrzami.
1: No właśnie, a propos tkaczek, tutaj w Uniwersytecie macie pracownię pereborów.
5: Tak, właśnie, to niematerialne dziedzictwo Polski. Dlaczego podkreślam Polski? Ponieważ razem z naszymi tkaczkami nadburzańskimi, to znaczy Stanisławą Kowalewską, Magdaleną Pakpakul, Zofią Jówko i obecnymi tkaczkami i z Chruda, tak jak Jola Zając. Z naszymi tkaczkami, depozytariuszkami z regionu, pisaliśmy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO umiejętność tkania nadburzańskich pereborów. W 2016 roku był to pierwszy wpis Lubelszczyzny, bo dopiero następny w 2016 roku i jeden z pierwszych w Polsce, bo wpisani byliśmy razem z Szopkami Kraskowskimi, Lajkownikiem, Ludwisarzami Polskimi, tańcami narodowymi. Także tutaj trudna to była droga, bo musieliśmy sporo dokumentacji przygotować do wpisu, ale jednak osiągalna. I to było piękne, że udało się zintegrować, zebrać, a takie spotkania organizowaliśmy pierwsze w pracowni tkackiej imieniem Stanisławy Baj, którą miałam przyjemność stworzyć w Chrudzie. I tam spotykaliśmy się na konkursach nadburzańskich i tam zapadła ta decyzja, że warto jest wpisać to na Krajową Listę i nam się udało. Mieliśmy już pierwszą kontrolę, bardzo dobrze wypadliśmy i zaproponowano nam, jako nadburzańskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO pracę nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego do tak zwanego działu dobrych praktyk. I w tej chwili, zaraz wrócę jeszcze do tkactwa, ale w tej chwili właśnie przygotowujemy też dokumentację. Zorganizowaliśmy taką konferencję. Oczywiście przyjaciele nam w tym pomogli. Pan rektor Akademii Bialskiej, Jerzy Nitychoruk, zaprosił nas do współpracy, gdzie podpisaliśmy taką umowę o współpracy i dostaliśmy autonomię. Dostaliśmy jedno pomieszczenie, gdzie stworzyliśmy taką pracownię, gdzie pokazujemy tkactwo XIX-wieczne, to co robimy tutaj u nas, ale pokazujemy także fragment historii tkactwa naszej Biaweny, ponieważ Biawena była potentatem, jak wiemy, przemysłu włókienniczego w latach 60., 70. Produkcja była taka ilości tkanin, że można było kulę ziemską owinąć. Dostaliśmy sporo ciekawych materiałów od pana Jaworskiego, trochę żeśmy odkupili i będziemy w ramach współpracy, chcemy tam stworzyć taką kreatywną przestrzeń właśnie, która będzie pokazywała, jak się pracuje na tych naszych drewnianych krosnach, jak działają, bo te krosna mamy, które działają i pan Franciszek Dmowski bardzo nam tutaj pomaga przy tym, bo od niego właśnie te krosna mamy, żeby je uruchomić i żeby to wszystko zadziało się na terenie uczelni, także w sercu Biaweny, można by było rzec, bo szkoda tego zaprzepaścić. Udało nam się w międzyczasie już dużo pamiątek zebrać, cały czas. O właśnie, i to będzie okazja, żeby poprosić byłych pracowników, mieszkańców, bo dyplomy, wszystko zniknęło, nie mamy żadnych takich fajnych pamiątek, które byśmy chętnie sfotografowali czy skserowali, żeby w tym naszej przyszłym takim, w cudzysłowie, bo nie chodzi nam, żeby było to muzeum sensu stricte, tylko żeby to było miejsce kreatywnej przestrzeni, gdzie ludzie będą mogli wejść, dotknąć, zobaczyć, sami usiąść, spróbować. I to właśnie takie nasze są, takie dalekosiężne prace, plany współpracy z uczelnią, ale wracając jeszcze do tematu takiej konferencji, którą zorganizowaliśmy na początku początku tego roku. Dzięki przyjaciołom pani profesor Katarzyna Smyk nam dużo tutaj pomogła, pan doktor Godlewski oczywiście. Także i tutaj mogliśmy zaprosić społeczności lokalne w kontekście, bo to wiele wątków mi się łączy w te wszystkie nasze sprawy. To było też między innymi dla kół gospodyń wiejskich i społeczności lokalnych, żebyśmy swoją tożsamość zachowali, żeby nasze stroje nie były strojami góralskimi, krzczonowskimi, jak to koła noszą, z całym szacunkiem, ale dostają teraz dużo pieniążków, więc trzeba sięgnąć do korzeni, jakie te naprawdę nasze tutaj stroje były, żeby je odtwarzać. I między innymi taka jest misja uniwersytetu z tym niematerialnym dziedzictwem, żeby pokazywać te płaszczyzny.
1: Ale... No właśnie to tkactwo, wykonanie pereborów wcale nie jest takie łatwe.
5: I wracając teraz do naszych mistrzyń, my przekazujemy wiedzę i robimy badania etnograficzne, a to z kolei wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, gdzie mamy też podpisaną umowę o współpracy i studenci nam tutaj też pomagają, pani profesor Mariola Tymachowicz, ale żeby pokazać te wszystkie umiejętności i żeby zebrać materiały, te stare umiejętności, ale jak najstarsze materiały. Stąd też wydaliśmy skrypt, jeżdżąc ze Stanisławą Kowalewską, jeździłam po okolicy, po różnych domach, bo ja sama nawet nie mogłam wejść do niektórych domów, żeby nam pokazano, że się mogli sfotografować, wypożyczyć i spisać te wzory. I w tej chwili mamy najstarsze wzory, które jeszcze były gdzieś tam w różnych miejscach, w różnych chatach. Nieczęsto z szacunkiem traktowane tkaninki, które żeśmy sfotografowali i otworzyli, i one dzisiaj są u nas w skrypcie i uczniowie, którzy przyjeżdżają, właśnie te najstarsze wzory odtwarzają, tak zwane perebory nadpuszańskie i perebory włodawskie, ponieważ one tutaj bardzo się różnią i kolorystycznie, i samym układem kompozycji grafiki, która się znajduje, gdyby rysunku, tego, który powstaje podczas wybierania na osnowie wątku kolorową nitką w określonych li tylko kolorach.
1: Tutaj taka ciekawostka, że perebory zainspirowały jednego z lokalnych producentów odzieży. Tutaj nie podam nazwy, ale te elementy pereborów znalazły się w jednej z kolekcji tego producenta.
5: Jest nam bardzo miło, ale ja już mogę tu powiedzieć, że bardzo dobrze nam się układa współpraca z panią Barbarą Chwesiuk. I pani Barbary udało nam się zainteresować, chociaż rodzinne zainteresowania pani Barbary też były związane z dziedzictwem niematerialnym, umiejętnością tkania. I pojawiło się już kilka kolekcji. I w tej chwili, jeżeli to znowu następne wątki, które nam się łączą, jeżeli uda nam się uruchomić te dwie maszyny z wiaweny, które mamy, będziemy też wpuszczać raz w roku produkcję tkaniny, która będzie miała tylko jeden wzór perboru, żeby nie zasycić rynku. To też nam o to chodzi i żeby był wiernie odtworzony stary wzór. I pani Barbara powiedziała, że zawsze pierwsze wypusty produkcji będzie brała na potrzeby swoich kolekcji. Ale te produkcje nie będą całoroczne, ponieważ to się będzie wiązało też z pracą. Chcielibyśmy, żeby to wiązało się z pracą na naszej Akademii Bialskiej, ponieważ te maszyny mogliby nam pomagać uruchamiać studenci Wydziału Mechaniki, jakby dobrze nam to poszło. Pan rektor nam tu obiecuje pomoc. A Wydział Turystyki z panem Żbikowskim opracowywaliby do biur podróży, na przykład, tak chcieliśmy, to są nasze marzenia, projekty różnych, jakby to nazwać, nie wiem, ofert turystycznych, które by pozwalały większej ilości osób, jak gdyby przyjazdu, co by większa ilość osób mogła tu przyjeżdżać, mając tą ofertę gdzieś tam dobrze rozesłaną w biurach podróży polskich i międzynarodowych, że raz w roku w wakacje, w takim miesiącu, na taki i taki tydzień jest uruchomiona taka maszyna. I wtedy ta maszyna robi ten wypust tkanin, który będzie dla pani Barbary i ewentualnie dla naszych twórców ludowych w kontekście pamiątkarstwa, bo nie mamy w obszarze, a to by była bardzo fajna sprawa, myślę. Bardzo dobra promocja samego miasta. Chcemy też pana prezydenta tym zainteresować i obiecał nam też pomoc pan Jaworski, ponieważ znowu odbiegamy od tematu, ale proszę wiedzieć, wątek to jest Nadbużański Uniwersytet Ludowy, to jest tu i perebor, a to wszystko trzeba bardzo szerokie spektrum mieć patrzenia i widzenia, łączenia różnych elementów tego wątku, żeby to później było tym naszym owocem, naszym konsumpcyjnym owocem dla społeczności, które tu są, żeby mogły pokazać to najpiękniejsze z osiągnięć, jakby nie było naszych społeczności, bo wracam ciągle do Wiaweny i pamiętam te czasy jeszcze. Wracam do tego tkactwa, które nam się udało, które w XIX wieku uważane było, że już go nie ma, że już nikt nie pamięta tych tradycji. Ile to lat? To jest 35 lat pracy w terenie, żeby to ujrzało takie światło dzienne. Także cieszę się, że po tylu latach dzięki, to jest garstce osób, bo to są elitarne działania były, one w tej chwili coraz więcej światła mają. Właśnie te szerokie spektrum patrzenia pozwala na dotarcie do coraz szerszych społeczności tutaj naszych i zrozumienia, bo jako ciekawostkę powiem, i x lat temu, jak był aukcja koni w Janowie i poproszono nas o wypożyczenie stroju, żeby dziewczyny, które noszą numerki, miały te stroje, to jeden z panów ministrów pytała, co to się poubierało jakoś po rusku. Mówimy, nie, nasze pory są diametralnie inne kompozycją, tak jak wcześniej już mówiłam, żeby się nie powtarzać. Są niesamowite. No i powoli ta nazwa Perebor zaczęła być rozumiana, co to jest, gdzie jest geneza tej samej nazwy i do czego to można wykorzystać.
1: Czy to jest tak, że Uniwersytet Ludowy, Nadbużański Uniwersytet Ludowy jest otwarty na turystów, którzy tutaj odwiedzają Husinkę? Czy to trzeba zadzwonić, umówić się z wizytą?
5: W tej chwili mamy projekt, który realizujemy, opracowujemy.

0: Podkarpacki zaznaczony, ponieważ będą też wskazane miejsca, gdzie w tym obszarze są zbiory ciekawe pereborów, tak jak nasze Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Synagogalne we Włodawie, czy na przykład duże zbiory znajdują się również w Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest w Skansenie, także są w Warszawie, także są w Szczecinie, ale to niewielkie ilości, ale bardzo pięknych też wzorów pereborów. I oczywiście na zamku w Lublinie, no dodałam, tam też jeszcze jakieś ciekawe są tkaniny. Ale my tutaj pokazujemy ten obszar, ciekawe nasze ciekawostki, które na tym szlaku będzie można przy okazji zatrzymać się i zobaczyć. Będzie to przystosowane też dla dzieciaków do szkół, ponieważ będą wydane również specjalne kartki, będą wydane zakładki, będą wydane specjalne karty i kto przejedzie szlak i zbierze je wszystkie, to w ostatnim miejscu, gdzie akurat będzie, bo nie ma wyznaczonej kolejności, będzie ten ktoś mógł otrzymać właśnie mapę, będzie ten ktoś mógł otrzymać zakładkę do książki czy pocztówkę, które można wysłać. Poza tym myślę, że to będzie takie ciekawe dla dzieciaków, bo każda pracownia jest inna, ma swoją specyfikę i ma swoich tkaczy, mistrzów.
1: To jeszcze powiem, że ta zakładka nie będzie taka papierowa, tylko tkana.
0: Tkana to na razie nie. Tka się długo. To jest żmudny proces. To wymaga czasu. Ale jeżeli uda nam się uruchomić tę maszynę, to na pewno zadbamy o to, żeby pojawiły się lokalne wydruki różnych pamiątek i między innymi zakładek.
1: Ale gdzieś u kogoś widziałem krawat.
0: Tutaj też są, piszą nasze tkaczki, bo my od wielu już lat, jak gdyby myślimy o tym, co i jak, mamy cały biznesplan opracowany, związany z pamiątkarstwem i stwierdziliśmy, że krawaty się cieszą dużym zainteresowaniem. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ten tkany krawat pięknie wygląda. W ogóle ostatnimi czasy dużo nawet za granicę panie wytkały tych krawatów, gdzie były zamówienia. Także myślę, że wszelkie pamiątki, czy to bardziej współczesne, bo tradycje i współczesność trzeba dzielić i to wszystko dozować, współcześnie wykorzystane stare wzornictwo może być fajnym takim elementem promującym region, no i tożsamość tą regionalną. Dużo chaosu w tej mojej wypowiedzi jest, ale tyle jest tu wspaniałych wątków, że w tak krótkim czasie nie wiedziałam, o czym powiedzieć. Chciałam wszystko.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję i zapraszam.
1: No, w sumie tej wiedzy jest tyle, że faktycznie ja będę tutaj bardzo często zaglądać.
0: Dziękuję.
2: Ważną częścią uniwersytetu jest podtrzymywanie tradycji tkactwa, które było powszechne na południowym Podlasiu. A dokładniej chodzi o perebory, które do tej pory są wykonywane w podległych uniwersytetowi pracowniach tkackich w Chrudzie oraz Husince. Teraz opowiemy Wam o pewnym bialskim malarzu, muzyku i poecie. W jego obrazach krytycy oraz widzowie często doszukują się pokrewieństw z twórczością Zdzisława Beksińskiego, ale sam Piotr Kowieski, bo o nim mowa, wyraźnie podkreśla, że nie chce być epigonem ani kopiować czyjegokolwiek stylu.
3: Piotr Kowieski, Biała Podlaska.
1: Artysta, malarz, muzyk i jeszcze dodatkowo poeta. Ja już tak długo się zanosiłem, żeby odwiedzić w końcu Ciebie i opowiedzieć trochę o Twoich pracach, właśnie obrazach, bo to mnie bardzo zainspirowało, kiedy uczestniczyłem w wielu już wernisażach, wystawach bialskich artystów i Twoje obrazy tam się pojawiały. Kiedy ta Twoja przygoda w ogóle z malarstwem się zaczęła? No bo najpierw to była chyba ta muzyka, tak?
3: Tak, najpierw była muzyka. Przygoda z malarstwem zaczęła się pod koniec studiów. Studiowałem na UMCS-ie w Lublinie. Miałem tam takiego kolegę, który malował usilnie i tak trochę podpatrywałem, co on tam robi. W akademiku mieszkaliśmy w jednym pokoju i tak jakoś stwierdziłem, że potrafiłbym to lepiej zrobić niż on, bo on tam się mocno gimnastykował. Samo z siebie. Żadnych tam jakichś inklinacji takich wcześniej artystycznych nie przejawiałem. To znaczy pojawiało się tam jakieś malarstwo w moim życiu wcześniej, jakieś tam próby nieudolne, ale takie bardziej, że tak powiem, profesjonalne, w tym sensie, że te całe zaplecze poznałem, jak to się robi, to naciąganie wtedy jeszcze płótna na balejtamy, gruntowanie, te wszystkie sprawy, bo wtedy jeszcze tych w sklepach nie było tych płócien gotowych. Jakoś to wszystko poszło.
1: Dusza artysty, człowiek wielu talentów, bo mówię tak jak wspomniałem, muzyka, malarstwo, poezja. To ta poezja też razem tam szła w parze z malarstwem?
3: To znaczy nie. Poezja się pojawiała dosyć późno w mojej, że tak powiem, twórczości. Taki pierwszy uczyniony krok w tym, w ogóle w prezentowaniu swojej sztuki tutaj w naszym regionie, to była wystawa w 2012 roku. Miałem taką indywidualną wystawę w Galerii Podlaskiej. Miałem tą wystawę na górze, na piętrze, no i od tamtej pory, można powiedzieć, staram się w jakiś sposób udzielać czy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach artystycznych, jeśli są. Miałem już tych wystaw kilkanaście do tej pory. Większość brało się stąd, że ktoś mi zobaczył moje prace

0: internecie, zaproponował mi albo wystawę, albo nawet możliwość udziału w jakichś plenerach artystycznych, też brałem w kilku udział. No jakoś tak się to toczy wszystko. A poezja, zapytałeś o poezję. Poezja wzięła się w takim momencie, kiedy trochę mi to moje malowanie mnie tak trochę przygniotło. Trochę mnie tak zdominowało, że już po prostu strasznie się w to wsiąkłem mocno. A zawsze odczuwałem i pisałem te wiersze pewnie jak każdy do szuflady od dawna. No i uczestniczyłem w jakichś tam spotkaniach takich poetyckich jako widz. Kiedyś pamiętam, że na którymś spotkaniu w Eurece, jakimś tam poetyckim wieczorku, zaczepił mi Krzysiek Michałowski. Pracował w bibliotece naszej Blaski. Kiedyś zajmował się poezją i tworzył właśnie tą taką poezję, którą później udało mi się wydać w ramach tej biblioteczki kwartalnika podlaskiego. I zapytał mnie, żeśmy zaczęli rozmawiać o poezji i poprosił, żebym mu swoje wiersze przesłał. Bardzo mu się te wiersze spodobały, powiedział, że są, od razu się nadają do wydania. No i jakoś tak krok po kroku pierwszy tomik się ukazał właśnie w bibliotece.
1: Zanim o obrazach porozmawiamy, jeszcze chciałem, żebyś mi opowiedział o zespole, bo to jest taka duża ciekawostka. Zanim zaczęliśmy rozmowę, to puściłeś mi fragmenty muzyczne, fragment waszych utworów, zespół Tabes.
0: To był zespół z lat młodzieńczych, założony przez nastolatków, kiedy byliśmy jeszcze w szkole średniej. To był zespół punkowy, grający taką ostrą muzykę. Wtedy to było lata 80., dokładnie 84. rok. Po powrocie, pierwszym powrocie z Jarocina, na którym byliśmy, no zostaliśmy jak zwykle młodzi ludzie porażeni tą takim buntem, który się wtedy w Polsce, przez całą Polskę przetaczał, tej muzyki punkowej. Wtedy był taki eksodus tego. Te kapele wyrastały w każdym mieście, w każdej dziurze, za przeproszeniem. No i ten bunt taki był, no dosyć, myśmy go naprawdę tak...
1: Bunt poczucia wolności.
0: Dokładnie. Nie byliśmy tylko jak gdyby muzykami, tylko czuliśmy się takimi prawdziwymi punkami. No i ten zespół powstał w Białej i był taką jak gdyby naturalną drogą tego właśnie buntu, tej takiej załogi bielskiej punkowej, która wtedy tutaj powstała. No i coś trzeba robić. Wchwyciliśmy za gitarę, no i wzięliśmy za muzykę. Jako jedyny taki umiejący grać wtedy na jakimś sprzęcie był mój serdeczny przyjaciel Czarek Taresiewicz, który potrafił stoić gitarę i tak dalej. No i tak trochę pomału, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy miejsca na próby. Gdzieśmy się doklejali się tak na, że tak powiem, na doczepkę. Jak Amputacja skończyła swoją próbę, to był taki najbardziej znany bielski zespół, też taki stricte punkowy, to dawali nam po prostu salę i myśmy próbowali. Później dostaliśmy się do Bielskiej Fabryki Mebli, do takiego domu kultury tej Bielskiej Fabryki Mebli, już nieistniejącej dzisiaj. W tym miejscu jest Karuzela, to było na ulicy Stodolnej. Tam taki niejaki pan Dziedzic, który był dyrektorem tego domu kultury, przygarnął nas jako zespół i tam żeśmy ćwiczyli. No, udało nam się później dostać do Jarocina z przesłuchania. W 1986 roku na małej scenie graliśmy, a w 1987 roku też z kaset wysłanych na przesłuchania dostaliśmy się na scenę konkursową.
1: To skoro teraz piszesz poezję, to domniemam, że odpowiedzialnym za teksty byłeś ty.
0: Nie, właśnie nie.
1: A to zaskoczenie.
0: To jest taka fajna historia, bo ja miałem przyjaciela, nie żyjący już niestety, Arek Dudyk, który był po prostu genialnym poetą i on jak gdyby ogarniał wszystko, co związane z tekstem. On był po prostu niesamowity. Zaczął pisać te pierwsze teksty do Tabesu. Ja też tam próbowałem, ale bardzo szybko on przyjął pałeczkę, zagarnął, że tak powiem, wszystko, to ogarniał tą całą stronę tekstową. Uważam, że teksty są bardzo dobre, bronią się do dzisiaj. Ja wtedy, może to było też jakiś przyczynek tego, że Arek był na tyle dobry, że przy nim głupio było wyskakiwać ze swoją twórczością pisarską. I tak się to wszystko jakoś równolegle kleiło. Trochę te malowanie, te pisanie, ale też tak nikomu tego nie pokazywałem. Dopiero tak jak mówiłem, Grzesiek Michałowski zmobilizował do tego i sprawił, że po prostu to moje pisanie gdzieś pojawiło się gdzieś w jakichś oficjalnych wydaniach, w tomikach, w gazetach i tak dalej.
1: Po Jarocinie pojawiły się propozycje koncertu?
0: Tak, mieliśmy, w ogóle myśmy później działali, po tym pierwszym Jarocinie, w którymśmy się dostali, zostaliśmy przegarnięci już pod skrzydła Wojewódzkiego Domu Kultury, działającego w parku. Tam nas przygarnęła taka pani Bultowicz, dyrektorka. No już żeśmy coś sobie reprezentowali, mieliśmy jakieś tam osiągnięcia, no i stwierdzono, że nadajemy się do takiego już, że tak powiem, lepszego grania, na lepszym sprzęcie. Wódek miał bardzo dobry sprzęt wtedy, na tamte czasy. Grały tu dwa indabialskie zespoły metalowe przy Wódeku, no i myśmy zaczepili się jako trzeci zespół. No i tam wtedy już postęp zastąpił naprawdę duży, bo wiadomo, brzmienie zespołu wyznaczane nie tylko przez umiejętności, ale przez sprzęt, a wtedy w 80-tych latach ten sprzęt był naprawdę ważny element. Wódek miał gitary Pirle, wzmacniacze Voxy, także to brzmienie było naprawdę dobre. No i dzięki temu brzmieniu, że tak powiem, i możliwościom nagraliśmy taśmę Matkę w WD-ku, dzięki której nagranie zachowało się do dzisiaj. I z tej taśmy jest właśnie ta płyta, która została wydana w 2021 roku.
1: 21 rok dopiero, myślałem, że to wcześniej.
0: Nie, nie, po latach. Nas po latach odkopała taka wytwórnia niezależna, warszawska, dosyć niszowa, wydająca punkowe takie unikalne zespoły, które gdzieś tam w Jarcinie się przewinęły i coś tam znaczyły. No i skontaktowali się z nami mailowo i tak doszło do wydania tej płyty.
1: Czyli materiał już mieliście wcześniej zebrany.
0: Też jest taka fajna historia związana z tym wydaniem tej płyty, bo po tym pierwszym sukcesie jarocińskim pani dyrektor tego Domu Kultury zaproponowała nam, że zrobią nam taką profesjonalną sesję w Radiu Lublin. No ale myśmy, wiadomo jak to wtedy, tylko że my musieliśmy na ten lubelskie studio czekać chyba 2 czy 3 miesiące. I wtedy Waldek Majchrowski, ten pan, który odpowiadał za cały sprzęt w WD-ku, taki nagłośnieniowiec, który wszystkie imprezy nagłaśnią, powiedział, że zrobi nam takie nagrania w sali Biaweny już choćby jutro. No i myśmy się rzucili strzałem młodzieńczym na to nagrywanie, żeby było szybciej i zrezygnowaliśmy z tej sesji w radiu. Do tej pory żałujemy, że tak to się stało. Wtedy mielibyśmy naprawdę profesjonalne nagrania, no ale tak wyszło.
1: To teraz już powiedzmy o obrazach, o tej twórczości twojej malarskiej. Pierwsze swoje dzieła pamiętasz dobrze? I które to były obrazy, po raz pierwszy zaprezentowałeś przed publicznością?
0: Wiesz co, w ogóle, tak jak wcześniej wspomniałem, pierwsze moje takie zaprezentowanie dzieł w Białej na terenie naszego miasta to było w 2012 roku. Miałem tam wystawę, nikt mnie praktycznie nie znał, wystawa się pojawiła, jakiś tam taki lokalny mały rozgłos zyskałem, do tego stopnia, że kilka obrazów się od razu sprzedało po tej wystawie, kilku ludziom się spodobało, a mi dało to takiego powera, że po prostu zacząłem bardziej, że tak powiem, przykładać się do tego malowania. Zacząłem się troszeczkę, można powiedzieć, się rozwinąłem, zacząłem się trochę więcej tym interesować, bo wcześniej to było takie malowanie niedzielne, prawda? Jak miałem trochę czasu, to coś tam sobie malowałem. Ale z czasem, no, zacząłem to robić na tyle dobrze, że to pojawiły się jakieś tam propozycje wystawiennicze.
1: W swoich obrazach dostrzegam taki mrok. Nie wiem, czy ten mrok towarzyszy tobie cały czas, a jeszcze zacznę od tego, że w Białej jesteś uważany za Beksińskiego. Bialski Beksiński.
0: Tak, tak, ciągnie się za mną ten Beksiński całe moje, czy tak powiem, te malarskie życie.
1: Ale narzekasz z tego tytułu?
0: Znaczy, wiesz co, nie mogę się od tego odkleić. Rzeczywiście te moje pierwsze obrazy, gdzie tam jeszcze było takie, ja powiem ci szczerze, że ja dość wcześnie Beksińskiego widziałem. Jeszcze on nie był tak wtedy mocno znany. Pamiętam w latach 80. jeszcze wtedy studiowałem, albo tuż po studiach, na Kulu była wystawa Beksińskiego. No nie wiem, może początek lat 90. to był. Wtedy byłem pierwszy raz na wystawie Beksińskiego na Kulu. Pojechaliśmy, pamiętam, z Basią, moją dzisiejszą małżonką, na tą wystawę. No i bardzo nas wtedy ta wystawa, że tak powiem, zrobiła nas wrażenie. Nie wiem, możliwe, że ten Beksiński właśnie od tamtej pory gdzieś tak się wkleił w te moje amplua artystyczne, ale dzisiaj się z tego powodu nie mocno się nie cieszę, bo właśnie wszyscy mnie tak do tego Beksińskiego sprowadzają, w Białej szczególnie.
1: Ale inspirujesz się nim?
0: Nie, nie, słuchaj, do tego stopnia nie, że już po prostu nawet prac nie oglądam tego Beksińskiego, bo już nie chcę się po prostu od niego jakoś wyzwolić, ale nie mogę.
1: Bo gdzieś to zostało.
0: Gdzieś zostało. Maluję podobnie, nigdy się nie inspirowałem w ten sposób, że, no nie wiem, że próbowałem coś ściągać, czy podpatrywać jakieś tematy, no ale to jakoś tak, nie wiem, już dlatego te tonacje moich obrazów są takie dosyć ciemne, przygnębiające, czy że jest tam taka gęstość malarska, jak tak to określam, takie trochę pogmatwanie. Nie mogę się uwolnić, próbuję, nie wiem, może mi się bardziej uda. Przestałem malować już postaci w swoich obrazach. Od paru lat już nie maluję żadnych postaci, bo gdy malowałem postaci, to te obrazy były jeszcze bardziej podobne do Łocińskiego. W tej chwili staram się poruszać w jakimś takim szeroko pojmowanym pejzażu.
1: Taki jak widzimy przed sobą.
0: Tak, na przykład w kwiatach, w roślinach, w jakichś tam starych domkach, w kładkach zawalających się takich. No jest tam w tych obrazach oczywiście.
1: Widzę dużą grę światło-cieni.
0: Dokładnie, jest trochę światło-cienia, jest nostalgia jakaś, jest, jak to jeszcze mogę określić, jakiś taki, podobny jak w moich pracach pisarskich, nie wiem, w poezji czy w tej opowiadaniach prozą, taka tęsknota za utraconym dzieciństwem, za przemijaniem, za tym światem, który mija, odchodzi gdzieś i którego już za chwilę w ogóle nie będzie, a który w nas w środku jest. Uważam, że ta nasza kraina dzieciństwa, jak ja to określam, jest takim czymś, która, owa kraina pozwala nam egzystować, się rozwijać, a mimo wszystko wracać przez całe życie do tych wątków, tematów, sytuacji, któreśmy gdzieś tam w dzieciństwie mieli. No jakaś tam tęsknota, że to się jednak kończy i że nieuchronnie przemijamy, cały czas jest w tej mojej sztuce i myślę, że ona napędza tą sztukę. Chyba na tym to wszystko polega, że gdzieś tam w środku jesteśmy kształtowani jeszcze w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, a później to gdzieś z nas cały czas wyłazi.
1: Jak często oddajesz się malarstwu? Czy to jest tak, że każdą wolną chwilę wykorzystujesz na malowanie, czy potrzebujesz też tej weny?
0: Nie, wiesz co, kiedyś miałem tak, że każdy fajny obraz, który skończyłem, mnie jakoś inspirował i napędzał w pewien sposób, że robiłem drugi, trzeci, następny i tak jakoś to się kręciło, że w taki kieracik popadałem, że same udane obrazy sprawiały to, że po prostu chciało mi się malować. A w tej chwili to mam tak, że robię sobie długie przerwy i stwierdzam, że chyba lepiej mi to robi, że te obrazy, które powstają, są bardziej, nie wiem, może nie tyle dopracowane, co takie, mają więcej polotu artystycznego, nie są tak wydziobane jak kiedyś.
1: Czyli uważasz się za zdecydowanego artystę malarza, który wie, kiedy skończył obraz?
0: Nie, to jest samo nakręcająca się, że tak powiem, sprężyna. Są takie obrazy, na które patrzę po latach i które stwierdzam, że tu bym coś poprawił, tam bym coś poprawił, to bym zrobił inaczej po latach. Wiele jest takich, które zresztą przemalowałem. Wiele jest takich, które były, nawet takie, które zniszczyłem po latach, które mi się tak nie podobały, że po prostu stwierdziłem, że nie ma co takich gniotów zostawiać gdzieś tam na przyszłość komuś. Także obrazy to jest coś takiego, że tam cały czas coś się dzieje. Najczęściej mam tak, że obraz musi przejść u mnie taki okres karencyjny, że tak powiem, kilku dni. Jeśli po kilku dniach namalowany obraz mi się podoba, to stwierdzam, że może być. Ale często jest tak, że maluję, staram się, wkręcam się w tym takim toku malarskim, jestem i stwierdzam, nie wiem, na drugi dzień rano, że wszystko jest do niczego i biorę szmatę, zmazuję. I to zawsze powtarzam, już w kilku wywiadach to mówiłem, że właśnie ta siła, która powoduje to, te wewnętrzne kryterium, które dane dzieło sztuki musi spełnić, jest tym, co powoduje, że właśnie to jest fajne, nie? Że to nie jest tak, że wszystko się udaje, że się musi udać. Jest tak, że dużo jest czasami gniotów, dużo jest odrzutów, dużo jest... No, tak jak powiedziałeś, to nie jest niekończąca się historia. Można było cały czas coś poprawiać w obrazach.
1: A bywa, że małżonce dajesz do oceny swój obraz i pytasz, czy ona by już taki obraz skończyła?
0: Wiesz co, wcześniej, w moim wczesnym etapie posiłkowałem się właśnie opinią małżonki albo syna często, ale im dalej w las, czyli im dalej ja miałem większą, że tak powiem, jakąś tam wiedzę i taką swoistą intuicję malarską, czy tam rozeznanie, to tym bardziej tych obrazów przestałem pokazywać. Tym bardziej coś kończyło często tak, że ona mówi: o Jezu, znowu to samo, znowu te kwiatki, znowu ten domek, nie? Coś takie mnie to trochę przetłaczało, bo człowiek się stara, maluje, ona mówi: oj, znowu to samo, mógłbyś chociaż kolory zmienić.
1: Zdarzyły ci się wystawy zagraniczne?
0: Nie. Miałem propozycję w tamtym roku przez internet pokazania swoich obrazów, znaczy nie swoich obrazów, tylko wysłania jakiegoś obrazu czy coś do Irlandii. Ale jakoś to odpuściłem sobie. Za duży galimatias. Pomyślałem sobie, że to trzeba by było te obrazy pakować, płacić za przesyłki w obie strony. Nie bardzo wiedziałem, czy to jest jakaś... To była taka galeria internetowa, która zajmowała się organizowaniem wystaw. I oni mi zaproponowali właśnie zobaczyli gdzieś moje obrazy w internecie i zaproponowali mi możliwość gdzieś tam udziału w jakiejś zbiorowej, takiej zbiorczej wystaw. Chyba obrazów wtedy, ale jakoś odpuściłem to. Nie pociągnąłem tematu, oni przestali się odzywać i to zostało.
1: Czy chcesz powiedzieć, że w twoim magazynku znajduje się całe mnóstwo prac, obrazów, które też dojrzewają do tego, abyś na nie ponownie spojrzał i nie wiem, być może jeszcze kreskę dorysował?
0: Ostatnio stwierdziłem, że chyba, że te obrazy, które są, w większości te, które jakoś wstępnie zaakceptowałem podczas gdzieś uczestniczyły w jakichś wystawach, gdzieś one już istnieją w internecie, mają swoje życie, gdzieś tam ludzie je może nie tyle lajkują, co gdzieś one już są, gdzieś tam się pozycjonują w internecie i uważam, że już nie ma co ich psuć, nie? Że te obrazy już po prostu zostaną tak, jakie są. Żeby było widać jakiś tam etap, powiem to w cudzysłowie, rozwoju artysty. Czyli wiesz, malowałem, załóżmy, 15 lat temu tak, teraz maluję tak. Może to jest podobne podwórko, podobne tematy, ale jednak większa wrażliwość artystyczna i może jakieś umiejętności jest lepsza troszeczkę.
1: Czy Czy nawiązujesz kontakty z galeriami, które zajmują się aukcjami prac?
0: Kilkukrotnie tak. Znaczy, jedną współpracuję z taką galerią sztuki nowoczesnej w Gniewinie. To jest taka galeria zorganizowana w takim fajnym miejscu, w takiej baszcie widokowej, taka wieża. I oni mają tam sporo obrazów i sporo moich obrazów sprzedali już. Sprzedałem tam może z 10 obrazów tej galerii i jakoś tak cały czas staram się, żeby te obrazy u nich tam jeden czy dwa były zawsze. Poza tym dawałem swoje obrazy na aukcję kilkukrotnie, na przykład do galerii Stalowa. Też sprzedałem chyba z jeden albo dwa obrazy w tej galerii. Aha, jeszcze w galerii Orion miałem jakieś wystawę. To była galeria w miejscowości Solec Zdrój chyba, taka uzdrowiskowa miejscowość. I tam jest taka artystyczna kawiarnio-galeria. I oni kiedyś zaproponowali mi wystawę, miałem tam wystawę, po której właścicielka, przyjechałem pod obraz już później po wystawie, kupiła hołdownie pięć obrazów, te, które były z wystawy.
1: Klientka skarb?
0: No nie, bardziej kolekcjonerka. Ona stara się tych artystów, których wystawa organizuje, kolekcjonować obrazy, czyli ma już tam spory zbiór tych obrazów i naprawdę taką pokaźną galerię utworzyła. Także tak mi się udało.
1: Czy obrazy częściej tworzysz w miarę szybko, czy są takie, które bardzo długo powstają?
0: Zauważyłem taką prawidłowość, że te, które bardzo długo powstają, są najgorsze, bo zawsze coś się w nich zepsuje. Mam taki fajny sposób sobie wyrobiłem w malowaniu, czy wypracowałem, że staram się nie rzucać na wszystko w obrazie i staram sobie jakoś tak wypośrodkować tak zwany rozmach malarski z precyzją, czy z podziałem na jakieś elementy obrazu. I uważam, że to się sprawdza, czyli nie musi być jakiś ogólny zarys, mniej więcej wiedzieć, jak ten obraz ma wyglądać i nie rzucanie się, nie próbowanie robienia wielu rzeczy na obrazie naraz, tylko ogólnie go tam podmalować tak na szybkiego, potem się tam skupić na jakimś bardziej szczególe. Ale ten obraz musi być skończony w ciągu 2-3 dni, także stosunkowo szybko, tylko że nie zaraz. Zresztą to się tak nie da, bo to moje obrazy są dosyć duże, to już ja maluję te obrazy na 2-3 podejścia.
1: To powiedz mi jeszcze, czy marzysz o czymś takim, żeby twoje obrazy zagościły w najbardziej znanych galeriach świata, może Europy?
0: No, oczywiście, to chyba jest marzenie chyba każdego, kto gdzieś się artystycznie spełnia. To byłoby takie ukoronowanie jakiegoś tam wysiłku twórczego, ale to jest wiadomo sprawa ciężka. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili malujących ludzi jest cała masa, malujących bardzo dobrze jest też bardzo dużo ludzi. Ciężko jest się gdziekolwiek przebić, wybić, zaistnieć. Fajnie, cieszą mnie takie jakieś drobne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w mojej tej działalności artystycznej, że ktoś chce kupić obraz, nie wiem, z zagranicy nawet. Udało mi się kilka obrazów gdzieś tam sprzedać, że mam takich 2 czy 3 fanów, którzy mają już po kilka moich obrazów i starają się jakąś tam mini kolekcję robić. Jeden jakiś gość właśnie w tym Gniewinie tam wykupuje moje obrazy i mi mailuje i przesyła zdjęcia, że właśnie ma kolejny do kolekcji. Jeden pan z Lubina też kupił chyba za 4. Także fajnie, ale zdaję sobie sprawę, że gdzieś zaistnieje, żeby gdzieś się naprawdę przebić do jakiejś większej, no nie wiem, zrobić jakieś wielkie uznanie czy popularność, to chyba...
1: Ale stawiasz sobie takie cele?
0: To znaczy, wiesz, chciałbym, nie? Gdzieś, żeby moja sztuka gdzieś tam została, ktoś ją dostrzegł, zauważył, jakieś wystawy mieć, ale to wiem, że to jest bardzo ciężkie.
1: Ale jednak ta twoja twórczość jest dostrzegana.
0: No jest, miałem tych kilkanaście wystaw. Tak jak mówiłem ci o tej pierwszej wystawie w 2012 roku, to miałem tych wystaw już kilkanaście, nie pamiętam, 14 indywidualnych, bo miałem jeszcze sporo zbiorowych takich, że gdzieś ktoś tam proponował. Także gdzieś tam coś się... Owszem, to nie są jakieś wielkie galerie, ale udało mi się w kilku takich znaczących galeriach wystawić, ale pomalutku, na lokalnym rynku. Trzeba jakoś tą pozycję sobie budować. Chciałbym, żeby gdzieś tam te obrazy, gdzieś ktoś się mógł oglądać.
1: No to ja z serducha tego tobie życzę. Piotr Kowieski, malarz, muzyk i poeta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki śliczne.
2: Obok malarstwa Kowieski pisze poezję i prozę. Wydał między innymi tom opowiadań Blask peryferii, a podczas spotkań autorskich łączy prezentację obrazów z czytaniem własnych tekstów. W młodości związany był ze sceną muzyczną jako gitarzysta zespołu Tabes. Powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi, których chciano odciągnąć od urządzeń elektrycznych i stworzyć im miejsce na rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i budowanie relacji z rówieśnikami. Chodzi o koło gospodyń wiejskich z Połosek w powiecie bialskim.
1: Jako koło gospodyń wiejskich jesteście reaktywowanym kołem czy nowym kołem?
3: Monika Puczka, radna wsi Połoski. Nowym zarejestrowanym kołem jesteśmy w agencji. Także było koło niezarejestrowane starszych pań, które już wiadomo z racji wieku nie podołały wyzwaniu, także my postarałyśmy się z koleżankami założyliśmy koło.
1: No właśnie, a kto był tym głównym prowokatorem?
3: Z racji tego pewnie ja, jako Monika Puszka, radna wsi. I tak chyba wszystkie dziewczyny przystały na tym, że jedziemy do agencji, zakładamy koło. Nie było tak, że ktoś nie chciał. Jednogłośnie zgodziłyśmy się i tak jest do dzisiaj.
1: I który to był rok?
3: 2019, 26 października.
1: No dobrze, jak panie werbowały do koła członkinie, członków, to liczyły się talenty poszczególnych osób?
4: Monika Tomczyk. Bardziej chęci zaangażowanie do pracy w kole, żeby mieć możliwość i chęci, żeby się zaangażować, bo to chcąc, nie chcąc jest taka trochę tej pracy takiej społecznej. No i dlatego jest, na szczęście w naszej wsi jest trochę osób, które chciały i chętnie do tego przystały.
1: Czyli ile tych osób macie w kole?
4: Obecnie w kole mamy zarejestrowanych 38 osób. Też nasi mężowie są zarejestrowani również i często nam pomagają.
1: Każdy w kole ma swoją przydzieloną rolę? Każda pani specjalizuje się w czymś innym?
4: Zazwyczaj wszystkie razem.
1: Ale jest ten ktoś, kto tupie nogą.
4: Każda na swój sposób.
1: A jeżeli chodzi o samo zawiązywanie koła, bo to panie stwierdziły, że będziecie specjalizować się w kulinariach, czy może w rękodzielnictwie?
4: Czyli u nas było bardziej nastawienie na to, żeby coś zacząć robić w sensie takich, głównie dla dzieci. Nie nastawiałyśmy się na początku ani na kulinaria, ani na rękodzielnictwo, chyba też tak, tylko że takie praca bardziej w kierunku...
5: Dzieci. Dzieci. Przed telewizorem, o tak może.
4: Z czasem wszystko się tak to zaczęło, że jednak zaczęłyśmy brać udział w konkursach kulinarnych, tak? No i się zaczęło to tak od tych 5 lat. Zaczęłyśmy tak praktycznie co roku, jak nie 2 razy w roku bierzemy udział w jakimś albo konkursie, albo chociażby nawet i do żenki, co nie?
1: Kulinarne, czyli w czym się specjalizujecie, pani?
3: Pierogi.
1: Ach, te pierogi, one wszędzie królują.
3: Pierogi. No ale jeszcze taki trochę nasz... jakby regionalne ciasto, to sękacz.
1: Sękacz jednak, o, no to...
3: A pączki jeszcze, no te pączki najbardziej lubią dzieci. Takie mini pączusie.
1: Mini pączki, bez nadziei.
3: Bez.
1: A jeżeli chodzi o konkursy, to gdzie tam były już nagrody? No 5 lat jesteście na rynku, no to chyba w ogóle jesteście tak, panie, nastawione na to, żeby brać udział w konkursach ze swoimi kulinariami, czyli nie wiem, pączki wozicie gdzieś na konkursy, pierogi. Może do pierogów też macie jakieś swoje specjalne nadzienie?
4: Z konkursów to brałyśmy udział jedynie w takich Bitwa Regionów.
3: Powiatowy przegląd pieśni maryjnych i Bitwa Regionów, nasze dożynki. Coś tam jeszcze pomagamy dla innych kół gospodyń w przygotowaniu dożynek powiatowych.
1: Ile łącznie takich imprez swoich robicie, takich cyklicznych?
3: Ferie dla dzieci. Pierwsze. To były robione kreatywne wtorki. To ferie. I kulinarne czwartki. To było naprawdę. Dzieci się tak zaangażowały, przychodziły, żeby im umilić czas i spędzić jakoś aktywnie. Żeby dzieci nie były... W ogóle jak dzieci przychodzą do nas, po pierwsze, tak zacznijmy, to mają zostawić telefony u którejś z pań. Tak, żeby nie korzystały, żeby zajęły się jakąś pracą.
1: A jeżeli chodzi o samą organizację tych imprez, to panie działacie na zasadzie tych środków z agencji, czy jednak robicie też imprezy koszyczkowe i zbieracie pieniądze na imprezę, zorganizowanie danej imprezy?
4: U nas to różnie, w zależności od imprezy. Czasami korzystamy raczej ze środków tych z agencji, ze środków z funduszy sołeckiego, często i koszyczkowe, tak.
1: Wracam do tych pierogów. Macie to nadzienie swoje, czy nie? Specjalne, do którego strzeżecie przepisu w sejfie.
3: Pierogi z kuglem.
1: A, to już jest nowość, nie słyszałem.
3: To jest takie ciasto jak na placki ziemniaczane, tylko że smażone, tak mieszane w kółko i później tym są nadziewane pierogi.
1: Pewnie jeszcze jakiś boczek do tego idzie.
3: Oczywiście, okraska musi być.
1: Ale do samego nadzienia też się dodaje?
3: Tak, do samego nadzienia boczek też idzie.
1: Czyli to jest tak jak tarte ziemniaki, tak? A, to już gdzieś ktoś mówił mi o takich pierogach. U innych nazywają się chłopskie.
3: A u nas akurat z kuglem, bo to moja teściowa akurat nam podsunęła taki pomysł, że te z kuglem kiedyś były robione, to jest takie danie regionalne Lubelszczyzny. No i my zdecydowałyśmy, że to będzie takie nasze danie.
1: Jako koło często spotykacie się i kto nadaje rytm temu kołu?
4: Mamy założoną grupę na Messengerze. No i tam zazwyczaj, jeżeli jest potrzeba zebrania, no to tak, kto ma potrzebę, to wrzuca informację, a ewentualnie właśnie przewodnicząca zarządza zebraniami.
1: Macie własne stroje? Jako koło, czy jeszcze nie?
5: My idziemy chyba bardziej w sportowe niż w ludowe. Luźne.
1: Znaczy nie ma uniformów takich specjalnych pod KGW zrobionych, stworzonych?
5: Znaczy mamy stworzone swoje. Koszulki, spódnice, buty.
4: W trakcie zamawiania fartuszków takich, co by były już takim naszym też, naszą wizytówką.
1: Czy jako koło macie swój też zespół może śpiewaczy, bo niektóre koła mają takowe.
4: Nie.
1: I nie zamierzacie mieć.
4: Znaczy pierwszym naszym w ogóle takim chyba występem właśnie akurat udziałem w jakimkolwiek konkursie to był przegląd pieśni maryjnych, ale nie, już na tym pozostałyśmy. To było 5 lat temu i tak już to będzie tylko takim naszym.
1: Wyleczyłyście się panie z tego?
4: Tak, dokładnie.
1: Rozumiem, że dużych braw nie było, czy co?
4: Nie, no brawa to były akurat, ale nie. Nam tamto wystąpienie wystarczy w tej roli.
1: Czyli na zasadzie fajnie, dobra, ale nie idziemy tą drogą. Dobrze, macie panie jakieś plany na przyszłość jako koło? Jakieś większe przedsięwzięcie?
3: Z racji z tego, że będzie rozbudowa u nas świetlicy wiejskiej, to zamierzamy się rozwijać. Chociażby jakieś większe imprezy masowe dla naszych mieszkańców, z naszej wsi, spoza wsi. Także na tym może, jak będziemy w ogóle mieć większe zaplecze, no to coś tam jeszcze bardziej będziemy organizować. Ale tak organizujemy w sumie dużo, choć nie mamy bardzo dużo miejsca, ale...
1: Czyli rozumiem, że już projekt jest gotowy na rozbudowę tego pomieszczenia, w którym teraz znajdujemy się?
3: Tak, jest oczywiście projekt na 2,5 miliona.
1: I... To poważne przedsięwzięcie.
3: Bardzo poważne. Starą część będziemy remontować i nową będzie dostawiona z całym zapleczem. Także myślę, że będzie coś fajnego.
1: Z zapleczem kuchennym, rozumiem?
3: Oczywiście.
1: Czyli sala będzie ile metrów, na ile osób, o ile to jest policzalne?
3: Na 100 osób.
1: Na 100 osób. To już można spokojnie małe przyjęcia robić. Czyli co, idziecie w komercję? Będziecie wesela organizować?
4: Kto wie? Zobaczymy.
1: A chcecie się na tyle skomercjalizować, żeby na przykład, nie wiem, własną markę KGW opracować, do tego własne przepisy, potrawy, które stwierdzicie, że przyciągną turystów na przykład?
3: Mamy taką nadzieję, że coś zorganizujemy. Może z czasem swoje przepisy, które tam nasze babcie, teściowe, mamy, coś nam podrzucą i to zbierzemy w jakiś konkretny album. I będziemy, coś tam zastrzeżemy jako nasze danie regionalne, chociażby te nasze słynne pierogi z kuglem.
1: Ale jak ktoś inaczej nazwie, to już ciężko będzie zastrzec, tak jak chłopskie.
3: No to oczywiście, no ale to takie, nazwa taka niepospolita, kugiel, każdy nie bardzo wie o co chodzi, ale...
1: Czyli tak, próba była na konkursach, wasze pierogi smakowały jak nigdzie indziej, tak? Więc rozumiem, że no, chociażby w pierogi pójdziecie, panie, i można nawet i produkcję tych pierogów uruchomić.
3: Jak będzie takie zapotrzebowanie, no to czemu nie? Nasza chociażby Sylwia nigdy nie lepiła pierogów, ale pierwszy raz zaczęłyśmy tutaj na pierwsze dożynki robić pierogi, to ona pierwszy raz zrobiła pierogi i była bardzo z siebie dumna. Także coś tam się każdy uczy.
1: Właśnie.
4: Nie tak dumna ja. Ale moja mama, jak to zobaczyła, to była bardzo dumna.
1: Pierwsze pierogi w życiu.
4: Pierwsze pierogi w życiu.
1: No, no i tak właśnie działa koło gospodyń wiejskich w Połoskach, co niektórzy pierwsze kroki wykonują tutaj, jeżeli chodzi o lepienie pierogów. Smakują niebywale podobno. I co? I czekamy na tą salę, którą wybudujecie. Rozumiem, że będzie huczne otwarcie.
3: Oczywiście będzie huczne otwarcie, a poza tym jeszcze mamy przepiękną altanę, którą straż wybudowała.
1: I tym miłym akcentem kończymy ten wywiad. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: W ramach swojej działalności Koło Gospodyń Wiejskich z Połosek organizuje warsztaty kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy na świeżym powietrzu, a także spotkania integracyjne lokalnej społeczności. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli uznanie jurorów podczas wojewódzkich i powiatowych zawodów kulinarnych, zajmując pierwsze miejsce. Ale Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami.
1: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
6: Tak. Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już by było z 80 lat pewnie.
1: Poprzednie, rozumiem.
6: Działamy pomału.
1: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
7: Wioletta Wiczuk, jedna z członkiń koła gospodyń wiejskich, organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło, więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie koła gospodyń wiejskich.
1: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
7: Nie, nie, to po prostu czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myślałyśmy o żadnych członkach, bo tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo Facebook pomógł.
1: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
7: Było na początku 40.
8: 40, no pewnie.
7: Później coś tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
1: A to macie też mężczyzn wpisanych?
7: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak. Osobisty mój mąż też.
1: No dobrze, a czy każda z pań specjalizuje się w czymś innym, w tym kole?
9: Bogumiła Koprianiuk, wiceprzewodnicząca. Każdy ma jakieś pasje, prawda? Mamy kucharkę, no i właśnie każda właśnie czymś innym się właśnie zajmuje. Mamy kucharkę, bujnik Grażynkę, która właśnie, no wiele nam pomaga, prawda? Kieruje właśnie tak jakby zespołem naszym, prawda? Pomaga nam, bo...
7: Ona się na tym najlepiej zna. No, a my tak oczywiście... Tak, my oczywiście...
9: No, lubimy też właśnie rękodzieła różne, robimy też warsztaty, no dużo bierzemy udziału w konkursie. To chyba najbardziej z tego słyniemy, bo wygrywamy i w ogólnopolskich, i właśnie w wojewódzkich, i w powiatach. Teraz właśnie też z wojewódzkiego wygraliśmy.
1: Konkursy czego dotyczyły?
9: To były z Urzędu Marszałkowskiego kulinarne.
1: Czyli jednak idziecie pani w kulinaria bardziej?
9: Najbardziej w kulinaria, tak.
1: W czym się specjalizujecie?
9: No, potrawy właśnie takie tradycyjne. I właśnie z Urzędu Marszałkowskiego był konkurs, który właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w powiecie.
1: No dobrze, ale macie panie taką potrawę, na którą tylko można do was do Rososza przyjechać? Takie swoje.
9: No, mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami. Takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie udka z kaczki pieczone. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy, akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było, drugie, legenda czy coś, drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
1: A panie też organizują jakieś takie, nie wiem, akcje charytatywne, a może jakieś imprezy integracyjne?
9: Tak, akcje. Kiedyś robiłyśmy takie torby do kościoła, to było dla takich osób to było na święta chyba. Właśnie takie wielkie torby porobiłyśmy, różnych tam produktów nakupiłyśmy i to do kościoła było właśnie taka charytatywna akcja.
1: Czy na bazie tych waszych własnych przepisów macie, nie wiem, w zamiarach stworzenie własnej książki kucharskiej może?
9: Teraz akurat to chcemy podać swoje dwa produkty na listę produktów tradycyjnych właśnie do Lublina. Chcemy to zgłosić, tylko tak ciągle nam czasu brakuje.
1: Czyli które?
9: No właśnie chcemy tą kaczkę z pierogami z jabłkami i takie powidła z mirabelki, ze śliwki mirabelki żółtej, która to jest już też takie jakby ginący owoc, że on wszędzie rośnie, a niewiele osób się nim interesuje, a on jest niestety, ale bardzo dobry.
1: Czyli rozumiem, że ta kaczka z pierogami to jest zamiast ziemniaków tradycyjnych.
9: Tak, chyba lepiej smakuje właśnie. I to jest taki, no jakby
1: Czyli to nie są pierogi nadziewane kaczką, tylko kaczka z pierogami, ale pierogi czymś muszą być nadziane.
9: No, jabłkami.
1: A, jabłkami.
9: Ja mówiłam, że jabłkami. I to jest właśnie taki, no jakby nasz priorytet teraz, ta potrawa. Tak, jabłka właśnie.
1: Bo byłem w jednym z kół gospodyń wiejskich, to tam panie specjalizują się w jagodach i nazwały się jagodzianki. I one tylko i wyłącznie produkty robią zawierające jagody. Czyli panie, rozumiem, idą w jabłk.
9: No, po większości tak.
1: A czy są też ciasta może jakieś?
9: Oczywiście, że są. Tu na przykład przewodnicząca robi sękacze. My lubimy też ciasta, różne piec, przeróżne. Na różne właśnie tłusty czwartek, to robimy do urzędu gminy, czy tutaj na przykład do GOK-u, czy do szkoły kiedyś robiłyśmy na całą szkołę dla dzieci. Także pączki, tak.
7: Wspieramy wszystkie działania lokalne.
1: To ile tych pierogów najwięcej udało się zrobić?
9: Około 1800, 900.
1: Czyli takie jakieś większe imprezy też obstawiać?
9: Oczywiście.
1: Gminne, powiatowe, tak?
9: Tak, tak, właśnie. Na dożynki gminne, na dożynki powiatowe.
1: Kto jest takim głównym szefem tej kuchni? To która pani? Pani, tak?
6: Grażynka jest głównym szefem kuchni, jeśli chodzi o gotowanie. Ona jest kucharką, pracuje jako kucharka, a tutaj nam pomaga.
1: Czyli panie nie słuchają się przewodniczącej, tylko kucharki.
9: Jeżeli chodzi o gotowanie, no to akurat no, kucharka najwięcej pomaga, bo no, my też umiemy gotować, tylko z tego względu, że na przykład wyliczyć na ileś osób, prawda, jak jest impreza, no niestety jak ona w tym siedzi, no to jednak najbardziej się zna na tym, ile czego, na ile osób wyliczyć, ile produktów potrzeba zakupić.
1: Jeszcze wspomniała pani, że oprócz kulinariów są też rękodzielnice.
9: Tak.
1: W czym się specjalizują?
9: Tak jak wcześniej, to robiłyśmy, jak to się nazywa, pająki. Pająki ze słomy, z grochu. Właśnie takie mówię, regionalne, tradycyjne kiedyś. Kiedyś należałyśmy też do takiej fundacji Korzenie i Skrzydła. I właśnie do takiej fundacji należałyśmy i tam właśnie robiłyśmy takie warsztaty. To było na Korzonówce. Przyjeżdżały tam dzieci ze szkół, z opiekunami i właśnie tam żeśmy pokazywały im na przykład bransoletki, te pająki, różne dekupaż, co tam jeszcze, kwiaty z bibuły, wszystkie takie ludowe, tradycyjne rzeczy.
1: A czy panie macie takie imprezy, które same organizujecie i one już wpisały się w kalendarz imprez tutaj lokalnych takich?
7: I tak, czasami organizujemy takie imprezy lokalne typu Andrzejki, zabawy karnawałowe, ale organizowałyśmy też warsztaty właśnie, zrobienia bransoletek przed świętami wielkanocnymi na Palmę Wielkanocną.
9: Na Wigilię przecież, prawda, zawsze robimy tutaj, przygotowujemy wszystko. To taka już jest właśnie no, na cały rozkosz, prawda, dla mieszkańców. To już kulinarnie, prawda, bo to już gotujemy, pieczemy, smażymy i tak dalej. Taką Wigilię robimy.
1: A czy panie komercyjnie też działają, czyli obsługa imprez masowych?
9: Nie bardzo wiemy nawet, jak się za to zabrać.
1: Czyli menadżer potrzebny.
7: Tak, brakuje nam menadżera.
1: Może tak. Dobrze, a macie panie jakieś tam plany na przyszłość? Coś stworzyć może chcecie? Nie wiem, zorganizować? Czy na razie nic takiego nie świta?
9: Chciałyśmy jeszcze zorganizować 5-lecie naszej reaktywacji koła właśnie, bo akurat w tym roku przypada i tak koniec roku się zbliża, ale chcemy właśnie, coś byśmy chciały tak dla siebie, żeby usiąść właśnie sobie, bo tak to ciągle coś tam.
1: A jeżeli chodzi o historię tego poprzedniego koła, które pani mówiła, że 80 lat funkcjonowało, one specjalizowało się w czym? Bardziej też w kulinariach, czy jak to było?
6: W kulinariach było też. Były właśnie takie szkolenia, przyjeżdżała zaproszona pani i pokazywała nam różne rzeczy, bo ja też do tego koła należałam wcześniej, ale tak najbardziej to myślę, że to było rozprowadzenie kurcząt na tamte czasy. Teraz to jest może i trochę śmieszne, ale na tamte czasy to co roku właśnie koło sprowadzali kurczaki, zamawiali, ale też organizowali zabawy, wycieczki organizowali dziewczyny, tak. No i spotykali się na koniec właśnie i w tym pomieszczeniu. A wcześniej to tak i w szkole spotykali się. Założycielką tego koła to była pani Kaletowa, później pani Szubarczyk. Kaletowie właśnie nie pamiętam. Dobrze, troszkę ją jeszcze pamiętam samą, ale to było bardzo dawno.
1: Skromne koło gospodyń miejskich z Rososza, które 5 lat temu się reaktywowało, no i coś tam powoli zaczynacie działać, staracie się jak najbardziej. No zobaczymy, może akurat jednak ta książka kucharska powstanie. Dziękuję za rozmowę.
9: Chciałybyśmy.
2: Członkinie koła gospodyń wiejskich z Rososza podkreślają, że to dopiero początek ich kulinarnej przygody. Zmotywowane dotychczasowymi sukcesami planują udział w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków na szerszą skalę. SK2.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
4: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Perzanowski, zapraszam. Do Białej przyjedzie kabaret Paranie Normalni. Robert Motyka, Jarosław Pająk i Rafał Kadłucki zaprezentują swój program pod nazwą Ostre Cięcie. Wraca w nim kultowy doktor Prozak, a wraz z nim chirurdzy z miniserialu, którzy spróbują znaleźć receptę na każdy problem, choć ich metody bywają niekonwencjonalne. Występ 25 września w Akademii Bialskiej. Po więcej zajrzyjcie na kupbilecik.pl.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

Po pierwsze, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: I po reklamie.

0: Lady Punky, na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

To jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
9: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12:00. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Perzanowski, zapraszam. Stand-uperka Sylwia Wyszowata przyjedzie do Białej Podlaskiej. Pokaże u nas swój nowy program. I właśnie też tak on się nazywa. Jak sama tłumaczy ten materiał, to mroczna komedia, krwawa i katastroficzna, przeplatana z perypetiami życia codziennego autorki. Występ Sylwii Wyszowatej 25 września w siedzibie Fundacji FIKA przy Stacyjnej 9. Szczegóły znajdziecie na stronie kupbileci.pl.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
9: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
8: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj. Zapominając już.

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w Esce 2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w Esce 2, punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
3: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
2: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Perzanowski, zapraszam. Trwają przygotowania do Jarmarku Michałowego, który w Białej Podlaskiej odbędzie się już w następny weekend. Jak co roku można będzie zobaczyć na miejscu rękodzieło, próbować regionalnych przysmaków, a także znaleźć wyjątkowe wyroby, których nie znajdziecie w zwykłych sklepach. Jarmark Michałowy to jedno z największych wydarzeń plenerowych w mieście. Odbędzie się 26 i 27 września na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
6: Jest 14. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
7: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
6: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
8: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
6: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

dwa liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: potrzebne będzie. Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl
1: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
7: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
6: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
8: Bardzo nam się podoba.
9: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
6: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Lepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według Demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J.Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfa. SA.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

0: To jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Parzanowski, zapraszam. Do Białej przyjedzie kabaret Paranie Normalni. Robert Motyka, Jarosław Pająk i Rafał Kadłucki zaprezentują swój program pod nazwą Ostre Cięcie. Wraca w nim kultowy doktor Prozak, a wraz z nim chirurdzy z miniserialu, którzy spróbują znaleźć receptę na każdy problem, choć ich metody bywają niekonwencjonalne. Występ 25 września w Akademii Bialskiej. Po więcej zajrzyjcie na kupbilecik.pl.
19: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Hankal.
20: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
19: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy bez

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i Dawid Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą, ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Messliber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem, Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy Rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brykomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. I po reklamie.
20: Jest 17. Paulina Chorbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
21: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
20: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
20: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
2: Minuta do 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogami.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 PSSE.arp.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
12: Jest 18. Paulina Horbatowska. Zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
13: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
12: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego Challengera.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten Twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
14: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Zaczynamy od zaproszenia do Radzenia Podlaskiego dla tych, którzy chcą lepiej poznać historię naszego regionu. W poniedziałek odbędzie się spotkanie z archeologią w roli głównej. Doktor habilitowany Marcin Szeliga z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie opowie o tajemnicach kryjących się w naszej okolicy i o tym, co dawne znaleziska mówią nam o ludziach, którzy żyli tutaj 1000 lat temu.
2: Dzień dobry, Marcin Szeliga, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jesteśmy właśnie na końcowym etapie realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Nauka dla Społeczeństwa, projektu pod tytułem Archeologia Lubelszczyzny od epoki kamienia po Wielką Wojnę. Celem tego projektu, jednym z celów tego projektu właśnie, który w tej chwili jest realizowany, są spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny, województwa lubelskiego, które staramy się organizować w dogodnym dla nich terminie, w dogodnym dla nich czasie. Przede wszystkim wybraliśmy kilkanaście miast, wszystkie miasta powiatowe, które znajdują się w obrębie naszego województwa. Spotkania są organizowane w godzinach takich, by mogli wziąć w nich udział zarówno uczniowie, jak również regionaliści, mieszkańcy, czy po prostu mieszkańcy zainteresowani najstarszą przeszłością. Celem jest uświadomienie społecznościom lokalnym znaczenia, archeologicznego znaczenia miejsc, w którym zamieszkują. Generalnie bardzo często jest tak, że nawet osoby mocno zainteresowane przeszłością regionu, no nie do końca zdają sobie sprawę z bogactwa archeologicznego. A co tu dużo mówić, województwo lubelskie jest jednym z najbogatszych pod względem archeologicznym miejsc w Polsce. Żyzne tereny, lokalizacja, transgraniczny charakter naszych terenów. To wszystko przekładało się na niezwykłe bogactwo kulturowe tych obszarów, już od najstarszych, czyli od paleolitu najstarszych czasów. I tak jest cel tych spotkań, uświadomienie znaczenia, rozkochanie społeczności w lokalnych, małych ojczyznach, również poprzez archeologię. No i też uczulenie, to też jest bardzo ważne w naszych czasach, uczulenie mieszkańców na potrzebę ochrony tego dziedzictwa, które bezpowrotnie może zostać w sposób bardzo prosty utracone. W najbliższy poniedziałek spotykamy się w Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Poniedziałek, godzina 12. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a o kolejnych spotkaniach w innych miastach województwa lubelskiego będziemy na bieżąco informować w naszych mediach społecznościowych.
1: Początek spotkania w poniedziałek o godzinie 12 w Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Porzuciła pracę zawodową 5 lat temu, żeby poświęcić się pasji cukiernictwa. Dziś Kamila Maroszczuk z Terespola, bo o niej mowa, wypieka nie tylko ciasta i torty, ale także organizuje warsztaty dla najmłodszych. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
3: Nazywam się Kamila Maroszczuk.
4: I prowadzisz warsztaty związane z cukiernictwem?
3: Tak, jak najbardziej, od samego początku. Zaczynało się to od małych tortów, tylko dla znajomych. Później się przerodziło to wesela, torty weselne, stoły słodkie. Natomiast chciałam spróbować czegoś innego i teraz robię warsztaty cukiernicze dla dzieci, bo dzieci mają wielki potencjał, bardzo lubią pomagać w kuchni mamie i gotować. Natomiast nie oszukujmy się, nie zawsze mamy mają na to czas, żeby później to wszystko sprzątać. Tak więc teraz jestem ja, która to ułatwia i zaprasza te dzieciaki. I też widzę, że mają pasję, mają smykałkę i lubią to robić. I naprawdę mam bardzo duże grono dzieciaków.
4: A skąd czerpiesz inspirację? Bo żeby takie jakieś słodkości ciekawe wizualnie wytwarzać, to trzeba skądś czerpać inspirację.
3: Naturalnie, teraz wielką podpowiedzią to jest internet, tak? Internet, przede wszystkim z internetu czerpię inspirację i też sama coś wymyślam. Ciekawego, inspirującego, ciekawego, żeby to też dzieciaki mogły się rozwijać.
4: Zawsze słodkości, a mam tu na myśli torty, są związane z danym wydarzeniem, tak jak udało mi się zaobserwować tort na przykład z pereborami.
3: Tak, jak najbardziej. Tort to jest ciasto, dzięki któremu celebrujemy daną okazję. I to wcale nie muszą być urodziny. Tak, to może być zwykły dzień, może to być awans, może to być skończenie szkoły, tak? Więc naprawdę.
4: Albo po prostu ochota na słodki tort.
3: Albo po prostu ochota na słodki tort. Dokładnie, jesteśmy dorośli, więc możemy codziennie jeść torty.
4: Czyli często zdarza ci się takie torty robić z napisem miłego dnia?
3: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będziesz chciał taki.
4: Oczywiście, że tak. Tajemnica dobrego ciasta użytego do tortu.
3: chyba to jest serce. Serce i może trochę dziedziczne, ponieważ moja prababcia kiedyś piekła torty dla całego miasta, więc tak mi się wydaje.
4: Czyli sięgasz do dawnych przepisów?
3: Tak, i użyłam trochę swojego twistu.
4: A jeżeli chodzi o skład, bo ciasto jest ciastem, ale czasami w tym cieście znajdują się różne zaskakujące smaki. Gdzie ich poszukujesz?
3: Podróżach. Uwielbiam podróżować, więc zawsze, jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie mogę, albo kawiarnia, posmakować nowych smaków i deserów, to są właśnie moje... Uwielbiam podróże kulinarne i często się tym dzielę na swoich stronach.
4: Torty to jedna sprawa, jeszcze jest szereg innych łakoci. Co najczęściej ludzie zamawiają?
3: Monoporcje. To jest nowy deser tak naprawdę. To jest mały, mrożony deser, coś nowego, coś ciekawego, o fikuśnych kształtach i kolorach. Warsztat już organizuję od 4 lat. Współpracę na samym początku podjęłam z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Terspolu. Natomiast teraz coraz bardziej się rozrastam. Współpracuję z GOKiem w Wychodniu, z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kotyłowie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak i również mam swoje miejsce na mapie Terspola, własną pracownię, gdzie aktualnie organizuję warsztaty cukiernicze dla dzieci i dla dorosłych. Świąteczne, piernikowe, cieszą się wielkim zainteresowaniem, a tak miesiąc temu miałam warsztaty z okazji Halloween. Słuchajcie, to było 100 osób. 100 osób było na warsztatach. Dzieciaki się świetnie bawiły, zrobiły straszne ciastka, ale bardzo dobre. Były gry, zabawy, przybieranki, coś niesamowitego. I to pokazuje to, że możemy łączyć zabawę z edukacją.
4: To gdzie możemy szukać, gdzie nasi słuchacze mogą szukać takich informacji o warsztatach, które mają się w przyszłości odbywać?
3: Zapraszam bardzo serdecznie na Facebooka i Instagrama. Jakie to słodkie.
4: W zasadzie nie zadałem tego pytania, z czego, kiedy ta pasja zrodziła się do ciast?
3: Pasja się zrodziła 5 lat temu, niechcący, dosłownie niechcący, ponieważ zrobiłam swój pierwszy tort na swoje 30 urodziny i to tak poszło pocztą pantoflową. Koleżanki, koledzy, a później się bardzo, bardzo to rozkręciło. Natomiast wówczas pracowałam na etacie. Praca zdalna, więc mogłam fajnie to wszystko połączyć. Po 5 latach musiałam zdecydować, czy dalej pracuję na etacie, czy rozwijam swoją działalność i swoją pasję. Stwierdziłam, że to teraz jest ten czas, gdzie bardziej się odnajduję w słodkim świecie i chcę to teraz spróbować i poświęcam się w 100% temu.
4: I nie żałujesz decyzji?
3: Aktualnie nie żałuję, absolutnie, ale oczywiście tęsknię za swoją pracą jak najbardziej, bo lubiłam to, co robię, natomiast no, pasja wygrała.
4: Czyli jednak rozważasz powrót do pracy, a oprócz tego po godzinach nadal znowu robić słodkości?
3: Tak, dokładnie, bo podróże kosztują.
4: A z tego nie wystarcza?
3: Wystarcza, oczywiście, ale nie tak dalekie i tak częste.
4: To jakie kierunki najczęściej lubisz obierać?
3: Uwielbiam Włochy, tiramisu, desery, kawa jak najbardziej i właśnie z tego czerpię inspirację. No i Amerykę.
4: A jest tak, że posmakujesz i od razu wiesz, jakie składniki zostały dodane?
3: Nie zawsze, ale się doszukuję. Zawsze sprawdzam, coś może w internecie znajdę i próbuję odtworzyć w domu.
4: Załóżmy, że w tych Włoszech jesteś, pójdziesz do kawiarni, ciastko posmakuje ci, zamawiasz drugie, każesz zapakować, przywozisz do Polski i bawisz się w laboratorium.
3: No nie do końca, bo te zapakowane zjem, zanim dowiozę do Polski. Ale tak, testuję bardzo dużo i próbuję odtwarzać.
4: No to modyfikujesz to niektóre przepisy?
3: Tak, modyfikuję i to zazwyczaj te nasze starodawne, staropolskie przepisy modyfikuję z takim twistem i jest to na korzyść.
4: Masz taki ulubiony składnik, który trzymasz w tajemnicy przed innymi?
3: Tak, i nie mogę powiedzieć.
4: Czyli jest taki i wszyscy później zachwycają się, co to jest za smak, co tam zostało dodane. Masz takich kilka produktów?
3: Mam, naturalnie, tak jak mówiłam, nie mogę zdradzić.
4: Ja wiem, że co niektórzy dodają na przykład crunch chipsy do ciasta.
3: Tak, tak, jak najbardziej.
4: Żeby coś tam chrupało.
3: Chrupało, dokładnie. Też używam.
4: Czy na bazie tego własnego doświadczenia, które zdobywasz, powstanie może, bo czasami tak bywa, książka z przepisami?
3: Myślałam, bardziej są popularne w naszych czasach e-booki, ale oczywiście mogę się już pochwalić wystąpieniem w telewizji, reportażem w gazecie, jak i również w książkach, ale takich bardziej lokalnych, jakichś z przepisami.
4: I to jest tak, że po każdym wystąpieniu od razu pojawia się mnóstwo propozycji, zrób nam torta.
3: Tak, naprawdę to pomaga, natomiast jestem dosyć skromna i się tak bardzo tym nie chwalę, nie wrzucam, ale tak.
4: Pojawiasz się też na festiwalach słodkości?
3: Tak, biorę udział. Ostatnio właśnie byłam, to nie był festiwal, targi cukiernicze. Jak najbardziej można zebrać inspiracje, poznać ciekawych ludzi. Nawet jak teraz jeszcze mogę wspomnieć, brałam udział w akcji jednej z gazek, gdzie dzieciaki wybierały Świętego Mikołaja. Do końca nie wiedziałam, na czym to polega, ale dostałam najwięcej listów. I to były fascynujące listy, wzruszające. Dzieciaki pisały personalnie do mnie, że mnie oglądają, że mnie podziwiają, że oni chcą też piec takie torty. Wysyłali mi zdjęcie tych tortów, jak i również rysunki. I marzą o kursie cukierniczym u mnie. To naprawdę wow.
4: Czy nagrywasz również filmiki na YouTube?
3: Nie, ponieważ brakuje mi na to czasu. I może troszkę, nie to, że jestem leniwa, ale to naprawdę wymaga bardzo dużej oprawy, czy sprzętu, czy osoby, która później by obrabiała te filmy.
4: Ale jeśli by chwyciło, to byś była influencerką.
3: Nie, nie.
4: Z tego też można żyć.
3: Domyślam się, ale nie, absolutnie. Słuchajcie, to jest tak wielka otoczka do zrobienia jednego tortu z zakupami, z upieczeniem biszkoptu, sprzątaniem, zmywaniem, z przyrządzaniem kremów, z dekoracją, że jeszcze do tego dodać nagrywanie, opowiadanie. To jest ciekawe, naprawdę to jest ciekawe. Czasami się staram to robić, ale chyba jedna osoba nie da rady tyle rzeczy zrobić.
4: Podejrzewam, że masz kilka zamrażarek, w których zamrażasz owoce na zimę, żeby było z czego robić te ciasta.
3: Mam bardzo dużo lodówek i zamrażarek. Mam czym się chwalić, mam gdzie trzymać owoce.
4: Czy tylko ciastka, czy może na przykład lody własnej produkcji?
3: Nie, ciastka.
4: Tylko ciasta. Ciasta i ciastka.
3: Ciasta i ciastka.
4: A jakie ciastka najlepsze?
3: Maślane. Maślane ciastka.
4: Dużo masła trzeba dodać, żeby ten smak masła było czuć w ciastku?
3: Trzeba. I wiemy, jakie teraz jest masło drogie.
4: Ale na promce czasami można 3 razy 4 złote.
3: Tak, i dlatego kupiłam ostatnio 100, bo mam dużo zamrażarek i mogłam sobie na to pozwolić.
4: Jest sposób na to jednak. Masz może takie marzenia, które chciałabyś zrealizować, jeżeli chodzi o produkcję takich wyrobów cukierniczych? Własna cukiernia, taka duża sieciówka?
3: Nie, mam własną cukiernię.
4: Stawiasz na manufakturę?
3: Tak, dokładnie, stawię na manufakturę, mam własną pracownię, z której jestem bardzo dumna. To jest taka moja perełka. I nie, chyba bardziej chciałabym się rozwijać pod kątem warsztatów, kursów, szkoleń.
4: A to jest tak, że twój warsztat jest takim pomieszczeniem odosobnionym w domu, do którego jak wchodzisz, to nie wiem, odkażanie, potem wchodzisz w fartuszek biały, rękawiczki zakładasz, strzykawki i to wszystko wygląda jak laboratorium.
3: Wygląda to tak, jak to należy, natomiast wszystko jest różowe, cukierkowe i słodkie. Jestem uprzywilejowana do tego, że no, mam duży dom, więc mogłam sobie wygospodarować tą część, więc fajnie mogę czasami sobie w piżamie, w kapciuszkach zejść do swojej pracowni, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu i to jest przede wszystkim miejsce spotkań z moimi znajomymi, z potencjalnymi klientami, z kursantami, z dziećmi. Naprawdę stworzyłam bardzo miłą, fajną przestrzeń.
4: No właśnie miałem zapytać, czy kogoś zapraszasz do tej pracowni, bo niektórzy z swojej pracowni strzegą jak oka w głowie.
3: Nie, absolutnie. Ja jestem bardzo otwarta, ja bardzo lubię spędzać czas ze znajomymi, także oni sami przychodzą.
4: Skoro wypiekami zajmujesz się już od 5 lat, jaki największy tort zrobiłaś?
3: To było 250 osób? Tak, na 250 osób.
4: Wielkościowo próbuję sobie wyobrazić, ile to kilogramów?
3: Nigdy nie waży, ale na pewno takie 4 piętra. 4 piętra, tak.
4: Ważące?
3: Nigdy nie mam jak już zważyć.
4: Bo za dużo.
3: Ciężkie, tak, ale ciężkie. Od tego mam mojego Mateusza, który zawsze dzielnie mi pomaga, przenosi te torty bezpiecznie. To jest naprawdę mega stres przewozić taki duży tort, żeby dojechał w całości i nic mu się nie stało. Ale w tym roku, jak i w przyszłym, młode pary coraz częściej wybierają torty z monoporcji, czyli z takich malutkich deserków mrożonych, które mają różne kolory, kształty. Ustawiam je na stelażu, pięknie się prezentuje, jest wysoki, piękny stelaż ozdobiony, na górze się znajduje malutki torcik, gdzie charakterystycznie młodzi kroją ten torcik na górze. Jakie są jeszcze tego plusy? To, że obsługa szybciej dzieli ten torcik, podchodzą goście i mogą się poczęstować, wybrać sobie kolor, kształt danego ciasteczka. Również to mogą być minibezy, babeczki. To jest takie odejście i alternatywa od tortów tradycyjnych, gdzie tort tradycyjny no, też jest znacząco droższy od takich monoporcji, no bo nie oszukujmy się, no, to jest konstrukcja, to czasami się czuję jak na budowie. Mój tato był murarzem, także niestety, tynkowanie.
4: I rozumiem, że zasięgałaś od niego porady.
3: Tak, jak musi być dobra.
4: Żeby się nie zawalił.
3: Żeby się nie zawalił tort, dokładnie. Wsporniki, dobrze wymierzone, średnice danego tortu, także to nie są łatwe rzeczy, bro. wbrew pozorom, naprawdę.
4: A zdarzyło się, że konstrukcja runęła?
3: Oj, zdarzyło się. Zdarzyło się, że torcik się przychylił. No, były takie sytuacje, tak? Ale czegoś się uczymy, tak?
4: Ale to bardzo ciekawe, że właśnie z takich monoporcji torty teraz się robi i coraz częściej młodzi wybierają, tak?
3: Tak, mogę przyznać, że tak 60% w tym roku młodych par wybierało tort z monoporcji.
4: Wjeżdża torcik i od razu wszyscy mają porcję. Nie trzeba kroić, ileż to czasu zaoszczędzonego.
3: No i w sezon 2026 zapowiada się podobnie.
4: O tortach i o tych trendach, które panują na weselach i o ciasteczkach maślanych, które są też trendy i cieszą się największą popularnością. Rozmawiałem z miłośniczką cukiernictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: Działalność Kamili Maroszczuk doceniono w jednym z lokalnych konkursów.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam, jest emerytowaną geodetką, która z zamiłowania stała się podróżniczką i fotografką. Chodzi o Elżbietę Pyrkę z Białej Podlaskiej, która od wielu lat zwiedza świat i nigdy nie wraca do tych samych miejsc. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
5: Elżbieta Pyrka, z zawodu geodeta, teraz emerytka. Należy do fotoklubu podlaskiego, fotografią się interesuje od dawna.
4: I przede wszystkim podróżniczka.
5: Właściwie tak, bo trochę zawód taki mam, że dużo chodzenia było, więc jak dzieci były małe, mieliśmy do malucha przyczepkę zamontowaną i żeśmy z dziećmi objeżdżali Polskę. No wtedy za granicę nie bardzo można było wyjechać, prawda? Natomiast jak się otworzyły granice po 90 roku, zaczęliśmy z mężem właśnie te dalekie podróże różne odbywać.
4: Dzisiaj takie spotkanie dotyczące przede wszystkim części włoskiej. Pompeje, Neapol, Sorrento.
5: I Caserta. Przepiękny, mało kto słyszał o tym, pałac w Casercie, wpisany na listę UNESCO jest, w którym na przykład podpisywano pakt pokojowy między Niemcami a Włochami w 1945 roku. Pałac powstał w XVIII wieku. Bourbon chciał pałac na wzór Wersalu, ale bogatszy i większy. No i udało mu się chyba.
4: No dobrze, ale jeszcze zapytam o to zamiłowanie do podróży, bo skąd to się wzięło? To, że pani wsiadała w malucha z mężem i z przyczepką jeszcze i wyruszaliście w świat, ale skąd to się wzięło? To zamiłowanie do podróży.
5: Chęć zmiany miejsca, podróżowania, bo widzę teraz po swoich dzieciach, które też podróżują już wszędzie. Syn z trójką dzieci w piątkę podróżują też po całym świecie. Mieliśmy na przykład wtedy jeszcze z narzeczoną, byli w podróży dookoła świata, a myśmy z mężem byli wtedy w Peru i przez internet umówiliśmy sobie spotkanie rodzinne nad jeziorem Titicaca.
4: Cudownie.
5: W nałach rodzinnych jest zapisane.
4: I podobno pani nigdy nie wraca w to samo miejsce.
5: No nie, no tyle jest do zobaczenia jeszcze na świecie, że szkoda w to samo miejsce drugi raz.
4: To w każdym roku, rozumiem, stawia pani ptaszek na mapie, że tutaj byłam, albo krzyżyk i planuje już pani sobie na kolejny rok następne cele.
5: To znaczy planuję, tak, dużo wcześniej trzeba zaplanować różne podróże, bo różnie podróżuję. Te wielkie, dalekie podróże to jednak z biurem podróży. Ze znajomością języków, no przyznaję się, jest słabo. Angielski w starszym wieku, jak się człowiek uczy, to nie to, ledwo. Także z tym problem, więc te dalekie podróże takie jak Chiny, czy RPA, czy Peru, to z biurem podróży. Natomiast te bliższe, albo w gronie rodzinnym, albo mamy takie babskie grono, 4, 6, nieraz tylko we 2 i zwiedzamy głównie Europę wtedy.
4: To ile tych takich punktów już odwiedzonych ma pani na mapie świata?
5: Nie wiem, bardzo dużo, nie wiem.
4: Przestała pani liczyć?
5: Nie liczyłam, tak.
4: Co tak naprawdę decyduje o tym, że akurat w tym kierunku w danym roku pani pojedzie, a nie w innym?
5: Zależy od towarzystwa, jakie się zbierze. Tu decydujemy na przykład, że w tym roku chcemy zobaczyć Portugalię. No i było nas 8 kobiet. Ja opracowałam plan, wynajęły mieszkanie, zakupiły bilety.
4: Czyli to zawsze pani jest kierowniczką wycieczki?
5: No najczęściej właśnie tym takim głównym organizatorem.
4: Szczerze powiedziawszy, to nie wierzę, że nie ma takich miejsc, do których nie chciałoby się wracać.
5: Nie, dlatego, że mam tyle jeszcze przed oczami, że i to bym jeszcze chciała zobaczyć. Nie ma czasu, a już nie wiadomo, ile się czek pożyje, no więc trzeba, póki zdrowie w miarę dopisuje, trzeba te nowe rzeczy zobaczyć.
4: Ale kontynenty wszystkie już zwiedzone?
5: Australia nie i chyba już nie będzie, bo to trochę daleko, ponad dobę się leci, więc...
4: A to można sobie z przerwami.
5: Można, ale nie znajdę chyba chętnych do towarzyszenia w takiej podróży. Mąż zmarł, więc już muszę szukać innych towarzyszy podróży i to jest droga wyprawa, by była bardzo i długa. Pewnie nie znajdę takich chętnych i sama trochę mam opory, że ponad dobę lotu.
4: Ale tak sobie pomyślałem, że można częściowo samolotem, a częściowo wycieczkowcem na przykład.
5: Nie lubię wycieczkowców i bardzo mnie denerwują. W tym roku na przykład na Teneryfie przybił taki wycieczkowiec, 6000 osób na jednym statku, 1000 załogi. To zaleją tą miejscowość od razu. Ja sobie nie wyobrażam takie podróżowanie. Nie lubię luksusów wielkich, tam co zachęcają kasynami, jakimiś basenami innym. Ja wolę zobaczyć ludzi, jak żyją, przyrodę, a nie płynąć statkiem.
4: No to takie małe miasto na wodzie.
5: No tak, małe miasto na wodzie. No.
4: Co na przyszły rok?
5: W styczniu lecimy w 4 dziewczyny do Dubaju. Zobaczyć ten blichtr, to złoto. Zobaczyłam te biedne kraje. Chcemy zobaczyć właśnie to bogactwo teraz. Przeczytałam książkę Pałkiewicza o Dubaju. On jako opublikował tą książkę, to dostał zakaz wjazdu do Dubaju, bo pokazał to drugie oblicze. Turystom się pokazuje ten blichtr i złoto i przepych. Natomiast on wszedł między tych ludzi, którzy budują to, tych wszystkich imigrantów. Żyją w warunkach strasznych, z tego jak on tam opisywał.
4: Czyli jednak, dopóki nie zajrzy się za kulisy, to tak. Człowiek jest zauroczony tym strojem.
5: Tak, im na tym zależy, żeby właśnie pokazać to.
4: No dobrze, dzisiaj pani opowiadała o Włoszech. Co panią urzekło w tamtych okolicach, czyli Neapol, Pompeje?
5: Zabytki sięgające III wiek przed naszą erą nawet rzeczy widziałam. Pogoda dobra, mili ludzie, dobre jedzenie, wspaniałe lody.
4: No właśnie, ulubiona potrawa jest taka? Pizza nie.
5: Nie pizza, makarony różne. Zresztą każdego dnia wnuczka stwierdziła, że jemy tylko włoskie jedzenie i każdego dnia co innego. Po pierwsze, bo pizza wynaleziona właśnie w Neapolu została, więc do najstarszej pizzerii żeśmy poszły. Trzeba było stać w kolejce 1,5 godziny, żeby tą pizzę dostać. No ale najstarsza pizzeria.
4: To jeszcze wrócę do tego zwiedzania maluchem, bo powiedziała pani na początku, że tym maluchem całą Polskę wzdłuż i wszerz zjeździliście. Czy faktycznie wzdłuż i wszerz i cała Polska została zwiedzona?
5: Tak, z dziećmi. Wtedy kartki przecież na żywność żeśmy zbierali, żeby na wakacje były. Przyczepka miała otwierany dach i stawał namiot na tym. Z trójką dzieci tak żeśmy podróżowali. Jeszcze szukaliśmy pustyni na przykład długo i namiętnie i Mazury. No, jeździliśmy każde wakacje w inną stronę Polski.
4: Czyli to było dawno, a Polska bardzo się zmieniła. Nie chciałaby pani powtórzyć tego?
5: Ja Polskę zwiedzam również, nie tylko za granicę. Należę do Uniwersytetu III wieku, do takiego klubu podróżnika ze Związku Emerytów, więc te wycieczki ciągle są organizowane różne po Polsce.
4: To ja rozumiem, że pani raczej takich książek typu kryminał albo sensacja nie czyta, tylko, czy tylko książki o danym kraju.
5: Nie, czy lubię i sensacje, i kryminał, i obyczajowe. Dużo, bardzo dużo czytam, ale podróżnicze też.
4: Jest taki kraj, który teraz chciałaby pani jeszcze zwiedzić, tak na cito, przyszły rok, bo ten Dubaj, okej, jest fajne, tak. Bogactwo i
5: jest
4: w ogóle.
5: W planach i być może wyjdzie w przyszłym roku Samarkanda, Buchara, Hifa, czyli jedwabny szlak.
4: To też sporo kilometrów do przebycia.
5: No tak, ale są już bezpośrednie loty w tej chwili z Warszawy.
4: Nawet.
5: Są już bezpośrednie loty, także jest możliwość łatwego dostania się tam.
4: Skoro pani ma takie doświadczenie już w podróżowaniu, to rozumiem, że rodzina też, jeżeli padnie hasło wyjeżdżamy, to idą za radą do pani.
5: Nie, każdy młodzi teraz po pierwsze znają języki, więc im jest dużo, dużo łatwiej. To już są oddzielne rodziny, dzieci. Ja wolę poza sezonem. Oni są zobligowani feriami, wakacjami, więc trochę to inaczej.
4: Ale nie ma tej dobrej rady?
5: Sami sobie planują, tak naprawdę.
4: Teraz jest telefon, można sobie przejrzeć.
5: Tak, ale czasami tam im podpowiadam, że na przykład syna namówiłam na Chiny, że warto zobaczyć i czasami tam święta się spotykamy, to podpowiadam, gdzie mi się podobało i co warto zobaczyć. Córkę namówiłam na Islandię, też zachwycona wróciła, także...
4: Czyli z tymi podróżami to jest tak, że jeszcze wrócę do tego, że dopóki za kulisy się nie zajrzy, ale no, zwiedziła pani sporo tych krajów. Czy są takie kraje, które wstrząsnęły panią, gdy pani zajrzała za te kulisy?
5: RPA. Ja tam

0: relacje. Trzeba ufać ludziom, ale być ostrożnym.
1: Czy na bazie tych pani podróży powstanie może książka Moje podróże?
0: Chyba nie. Nie wiem, w pisaniu nie jestem dobra. Mam takie coś, zrobiłam sobie i rodzinie. Bardzo skrótowo, gdzie byłam i mniej więcej parę zdjęć, ale nie dla ludzi, nie.
1: No to tak na zakończenie.
0: Talent jak Pałkiewicz, o, to co innego.
1: To tak na zakończenie, jak, no, pani ma to doświadczenie, jak dobrze zaplanować sobie wycieczkę, zwiedzanie?
0: Teraz w dobie internetu jest dużo, dużo łatwiej, po pierwsze. Więc ciekawe miejsca, atrakcje. Chat GPT od razu wyświetli, prawda? I w związku z tym wypisać te miejsca i planuję wtedy, co po kolei. Tego dnia blisko siebie to, czy to mogę zobaczyć. Następnego dnia to. Wróciłam właśnie z Mediolanu niedawno i tak żeśmy we dwie były. I w ten sposób było to planowane, że co ciekawego chcemy zobaczyć, co najciekawsze i zależnie właśnie od położenia. A są później w trakcie różne przypadki i się zmienić to może, ale już główny zarys tego, czym dojechać i tak dalej, to wszystko już teraz w internecie można znaleźć, więc jest dużo, dużo łatwiej.
1: Czyli rozumiem, że siada pani przy kartce i wszystkie za i przeciw zakreśla. Czyli na przykład lubię zimno, czy lubię ciepło? Lubię ciepło, wybieram południe. I lubię wodę, wybieram wyspy.
0: Nie lubię żadnych i nie byłam na żadnych w czasach pobytowych. Nie lubię leżeć i w jednym miejscu siedzieć. Absolutnie to nie jest dla mnie. Gdzieś jadę, powiedzmy, że mieszkam w jednym miejscu przez tydzień, ale zwiedzam całą okolicę wtedy dookoła i tą miejscowość. Nie dla mnie ani leżenie na plaży, ani takie właśnie, a all inclusive to już w ogóle.
1: To już?
0: Do podróżowania.
1: Podróże kształcą.
0: Podróże kształcą. Za każdym razem coś, człowiek się dowiaduje o sobie i o innych. Wraca się do Polski, w jakim pięknym kraju żyjemy. Jak się zobaczy, jak gdzie indziej ludzie żyją.
1: Mamy zupełnie inne spojrzenie, prawda?
0: Zupełnie inne spojrzenie. Po drugie, częsta wymówka mnie nie stać. Niestety trzeba wyznaczyć sobie cel. Co miesiąc odkładam jakąś kwotę i to na wyjazd następny, to na wyjazd następny. Jedni kupują samochody, budują wille, ja mieszkam w małym mieszkaniu w bloku, a wszystko przeznaczyliśmy na podróże i to zobaczenie świata i teraz mam co wspominać.
1: Przepięknie. Czyli albo dążymy do dobrobytu, albo zwiedzamy świat. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Na koncie pani Elżbiety są zaliczone prawie wszystkie kontynenty oprócz Australii. Swoją pasją do podróży lubi dzielić się z mieszkańcami powiatu bielskiego podczas cyklicznych spotkań, inspirując ich historiami z odkrywania nowych zakątków świata. Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 811 i budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Janowa Podlaskiego podpisana. Wartość kontraktu to prawie 5 milionów złotych, mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy Biała Podlaska.
1: Podpisanie umowy na wykonanie ronda u zbiegu skrzyżowania prowadzącego do Konstantynowa i Janowa Podlaskiego to ważna inwestycja.
3: Tak jest, dostałem zaproszenie od marszałka województwa lubelskiego na symboliczne podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą na przebudowę drogi 811 polegającej na budowie ronda w newralgicznym miejscu skrzyżowania pomiędzy drogą wojewódzką a drogą powiatową na Konstantynów, a także Janów Podlaski. Bardzo ważny kontrakt, ponieważ kontrakt obejmuje przebudowę dosyć ważnego skrzyżowania bezkolizyjnego, gdzie wcześniej dochodziło do szeregu wypadków, także i tragicznych. Inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy, ale także i lokalni politycy. Cieszę się, że udało się ten kontrakt uratować, bo w zasadzie wisiał on na włosku. Tutaj taka karkołomna konstrukcja finansowania, bo Zarząd Województwa Lubelskiego nie był sam w stanie sfinansować tej inwestycji, stąd też prośba do kilku samorządów, między innymi do naszej gminy, do Starostwa Powiatowego, a także do gminy Janów Podlaski o partycypowanie w kosztach. Po województwie lubelskim i powiecie bialskim gmina Biała Podlaska jest największym udziałowcem. Składamy się tutaj w kwocie 500, dokładnie 50 tysięcy złotych na realizację tego zadania. Zadanie ważne, poprawiające bezpieczeństwo, a także patrząc na to bardziej też pod względem gospodarczym, ważne ze względu na to, że wykonuje te zadanie nasza bialska firma, która zatrudnia naszych mieszkańców, w tym także mieszkańców gminy Biała Podlaska i dobrze, kwota blisko 5 milionów złotych zostanie na naszym rynku.
1: To skrzyżowanie było przebudowywane kilka lat temu, czyli co, teraz rondo dlatego, że natężenie ruchu wzrosło?
3: Rondo, ponieważ badania wskazują na to, że jest ono zdecydowanie bardziej bezpieczną formą skrzyżowania, jak sama nazwa wskazuje. Rondo, skrzyżowanie bezkolizyjne, czyli bezpieczne przemieszczanie się ruchliwymi drogami.
1: To kiedy prace się zaczną?
3: Zadanie jednoroczne, a więc ja myślę, że w tym roku zgodnie z deklaracjami wykonawcy ta inwestycja

0: Zostanie już ukończona, dlatego też taki pośpiech w podpisywaniu dokumentów, w tych czynnościach formalnych, abyśmy jak najszybciej mogli dopiąć ten kontrakt, aby wykonawca mógł wejść na plac budowy. Także zgodnie z harmonogramem najprawdopodobniej już w tym roku mieszkańcy gminy Biała Podlaska, gminka Leśna Podlaska, Konstantynów, cały powiat Janów Podlaski będą mogli korzystać z przebudowanej, bezpiecznej drogi.
1: Na koszty przebudowy oraz budowy ronda dołożyły się gminy Biała Podlaska i Janów Podlaski, Starostwo Bialskie i w większej części Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie. Informatycy muszą również nadążać za zmianami. Dlatego Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
2: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal. Jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
3: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
2: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
3: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
2: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, ilu projektów już się dołożyłem.
3: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
2: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
3: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
2: Nie bać się.
3: Zaprzyjaźnić się.
2: Dokładnie, tak.
3: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
2: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim zaczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobywać po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
3: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
2: Trudno nawet określić.
3: Za dużo tego jest?
2: Tak.
3: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
2: Tak, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
3: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
2: Owszem, niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
3: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej no faktycznie możecie wypaść z rynku.
2: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
3: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
2: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
3: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
2: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mamy jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
3: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
2: Od firmy często jestem wysyłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
3: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej było dosyć duże zainteresowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że 29 na wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
3: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej. A jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak no, obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bilika.
3: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bilika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie no czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Gemma, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to być, potem dopiero wysyłamy do Bilika. I Bilik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy. To nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bilika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, a za 40. No i to mówię, to jest taka ciekawostka, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
3: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bilika. Promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w Białej Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, no uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że, i to jest cała akcja, bo na całą Polskę, są takie tego typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostsze i o wiele sensowniejsze. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
3: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc no, wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna z rzeczy jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
3: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak. I też tutaj kilka osób mieliśmy. Takie, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią. Jak gdyby nie mają styczności na co dzień z kodowaniem. Natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, no bo Gemini, jakieś inne modele, które są, tak, cloud, jakieś open, czy tam chat GPT, trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam. I trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, no w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, no ale tej, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy, no całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie zagrało.
3: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowania zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby ośmiolatka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
3: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
3: Do czego można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularne, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatności, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to dla mnie zrobi. To jest pomoc, to jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
3: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugrzyty język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
3: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce, jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem, przykład, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, co się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje część. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś. Tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyściwy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym się podoba, bo dlaczego nie, bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś, każdy raz przyznawał rację, to byś stwierdził, ta osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak opowiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy path, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
3: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, czy jeszcze ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierem nie jest wejście prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że w 80% za dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse, tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł. Więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę, to fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeployujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle. Nawet jak mamy do bazę rogową, to pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
3: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty, były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć. W związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będzie będziemy bliżej zero, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy, natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałam tej na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł. Może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie. Więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jakby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to oprogramowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no bo jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatu pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu na przykład zmienić, nie wiem, na tło, żeby był on na przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inną kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden totki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajnie, na to mam zdjęcia zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać to wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i są skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. W zajęciach wzięło udział prawie 30 osób. Rozwojowy Book Club to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, skierowana do miłośników literatury rozwojowej.
3: Rozwojowy Book Club. Idea powstania tego klubu?
6: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Idea powstania klubu to sugestie od naszych czytelników, którzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym i gdzieś szukali przestrzeni do tego, żeby się spotykać i wymieniać swoje doświadczenia, wymieniać się literaturą, która traktuje o tej tematyce, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wsłuchać się w głosy naszych czytelników. Też widzimy potrzebę takiego miejsca, takiej przestrzeni do wymiany poglądów, do dyskusji o książkach, o tej tematyce, do inspiracji. To jest, myślę, że taki dobry moment na zatrzymanie się przy tych książkach, na dzielenie się ze swoimi doświadczeniami i na inspirowanie się nawzajem.
3: Długo ten pomysł dojrzewał?
6: Przyznaję, że o tym pomyśle myśleliśmy już jakiś czas, natomiast no, takim bezpośrednim impulsem było takie podbudowanie głosami czytelników. My w bibliotece zawsze staramy się słuchać czytelników i wsłuchiwać się w ich pomysły i wsłuchiwać się w ich sugestie. Też lubimy z nimi rozmawiać na te tematy, które nam pomagają nam rozszerzać naszą działalność. Rozmawiamy na te tematy, które pomagają nam budować naszą ofertę, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta, regionu, na potrzeby naszych czytelników. Stąd te wszystkie sugestie, które dostajemy, czy w rozmowach bezpośrednich, czy właśnie przy takich szybkich rozmowach przy wypożyczaniu książek, są nam bardzo pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni i prosimy o nie, dlatego że tylko i wyłącznie razem możemy zbudować taką ofertę, która odpowiada na nasze potrzeby.
3: To rozumiem, że w momencie, kiedy padł pomysł, otwieramy taki klub, to las rąk chętnych.
6: Przyznam szczerze, że na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i to jest duża frekwencja jak na tego rodzaju inicjatywę. Dlatego, że w naszej bibliotece funkcjonują trzy dyskusyjne kluby książki. To jest odmienna formuła, ale mamy takie dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjny klub książki dla dorosłych, który spotyka się w naszej głównej siedzibie, w Bibliotece Głównej w Parku Radziwiłłowskim. Mamy również dyskusyjny klub książki dla młodzieży w Bibliotece Barwnej i dyskusyjny klub książki dla dzieci w filii numer 3. Więc to jest taka nowa inicjatywa i jak na takie pierwsze spotkanie, to myślę, że frekwencja jest naprawdę zadowalająca i wydaje mi się, że było to dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością, były osoby zarówno, które już w tematyce rozwoju osobistego odnajdują siebie jakiś czas,

0: spotkań będzie więcej w miesiącu.
1: Słuchamy się w głosy uczestników spotkań, dlatego że zależy nam na bezpiecznej przestrzeni. Taka bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi sugestiami, do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje, ale przestrzeń też kameralna, bo nie ukrywam, że praca w dużej grupie osób wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. My chcemy, żeby każdy miał możliwość czy do swobodnej wypowiedzi, czy do milczenia, czasami posłuchania tylko i wyłącznie wypowiedzi innych, więc komfort uczestników tych spotkań jest najważniejszy. Jeżeli tych uczestników będzie coraz więcej, to zastanowimy się nad zmianą formuły. Na razie było pierwsze spotkanie, więc ja nie wyprzedzam tak bardzo tych naszych wątpliwości co do przyszłych spotkań, tylko ze spokojem patrzę na to, co nam przyniosą kolejne spotkania.
0: To każde spotkanie będzie z tematem przewodnim, czy może tych tematów będzie kilka?
1: Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie dalszą pracę, dlatego że część osób jest za tym, aby wybierać konkretną pozycję książkową, przeczytać ją i podyskutować o niej na kolejnym spotkaniu, a część członków woli swobodną wymianę myśli i swobodną wymianę inspiracji, czyli dzielenia się tymi publikacjami, tymi książkami, które gdzieś zaznaczyły się w ich życiu, były jakąś motywacją do zmiany, motywacją do działania, czy jakimś rodzajem inspiracji do dalszego życia. Więc pracujemy nad tą formułą. Póki co było to spotkanie, pierwsze spotkanie, spotkaniem takim stricte organizacyjnym, zapoznawczym. Owszem, wybraliśmy lekturę na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w kwietniu, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby część osób pracowała w takiej formule wymiany właśnie myśli.
0: Rozważacie wprowadzanie takiej prestiżowej karty członkowskiej?
1: Nie, to za dużo powiedziane, prestiżowa karta członkowska. Tutaj nie tworzymy żadnej zamkniętej struktury. Do naszego klubu może dołączyć każdy, kto kierowany ciekawością chce zobaczyć, jak takie spotkania klubu książkowego wyglądają. Też zastanawiamy się nad nazwą, czy jest odpowiednia, czy chcemy ją zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś ulepszenia. To wszystko przed nami. Najważniejsze jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, uczyć się rozmowy. To jest ta umiejętność, która stopniowo zanika w naszym społeczeństwie, czyli wsłuchania się w głosy drugiego człowieka, zrozumienia jego argumentacji na przykład, posłuchania jego perspektywy. To jest taka umiejętność, która w tych czasach chyba będzie bardzo, bardzo przydatna i namawiamy do tego. Każdy ma prawo do wyboru takiej pozycji książkowej, która dla niego jest odpowiednia i też szanujemy to i nie oceniamy na tych spotkaniach, tylko słuchamy, co dana osoba ma do powiedzenia, ale zaznaczam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie chce uczestniczyć w takiej swobodnej wymianie myśli czy poglądów, to też ma prawo się po prostu przysłuchiwać i czerpać z doświadczeń innych.
0: Dobrze usłyszałem, że klub szuka jeszcze swojej nazwy. Rozumiem, że konkurs i z nagrodami? Pakiet książek do wygrania?
1: Nie. Nazwa, która została zaproponowana, to jest nazwa taka, która przyszła nam w pierwszej chwili do głowy właśnie po to, żeby odróżnić kluby, które u nas już funkcjonują. Stąd Book Club. Natomiast nie zamykamy się na inne propozycje. Uzależniamy to od opinii tych osób, które będą na spotkania klubu uczęszczać. I tak jak powtarzałam, to było pierwsze spotkanie, więc czekamy na kolejne i czekamy na kolejnych uczestników i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, bo spotykamy się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, więc najbliższe spotkanie zostało zaplanowane w kwietniu. I cóż, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość.
0: Nie sprawdziłem, czy klub ma swój fanpage założony już.
1: Nie, jeszcze nie ma, to wszystko przed nami. Na razie zachęcamy do korzystania z mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ wiele treści, wiele informacji się na nich pojawia, nie tylko związanych z naszymi cyklicznymi zajęciami, a takie mamy dla różnych grup wiekowych, ale również informujemy o ciekawych spotkaniach, o ciekawych inicjatywach, o ciekawych akcjach, polecamy książki, informujemy o nowościach, które zostały zakupione do naszej biblioteki, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mają polubionego profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej do tego, żeby to zrobili, bo taka informacja, która się pojawia od czasu do czasu i przypomina o ważnych rzeczach związanych z biblioteką, jest niezbędna, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
0: Rozwojowy Book Club, o którym opowiadała Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Lista jest cały czas otwarta, więc można wstępować. Kto chce, ten może. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i polecam.

0: pracom.
1: Rozwojowy Book Club jest cały czas otwarty na nowych członków, a wszystkie informacje dotyczące jego działalności znajdziecie na fanpage'u biblioteki. Technik robotyki to zawód otwierający ścieżki kariery w branżach takich jak motoryzacja czy lotnictwo. My stawiamy na wiedzę praktyczną, podkreśla Ryszard Dołęga, dyrektor ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej.
2: Obudź w sobie myśl techniczną to hasło, które reklamuje robotykę, która niestety jeszcze nie cieszy się taką aż ogromną popularnością. Jeździcie czasami do szkół podstawowych, żeby zachęcać przyszłych absolwentów tychże szkół, aby zaczęli naukę u Was i żeby przyszli uczyć się robotyki.
3: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Uczę przedmiotów w zawodzie technik mechatronik i to są przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC i programowaniem robotów przemysłowych. Oczywiście jeździmy do szkół, propagując te zawody, które tutaj kształcimy w naszej szkole. To są zawody takie typowo techniczne, m.in. technik robotyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik budownictwa, technik grafiki poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Także troszeczkę tego jest. Próbujemy zachęcić uczniów do kształcenia w naszej szkole, no z różnym skutkiem. Także oprócz tego, że jeździmy do szkół, uczestniczymy w różnego rodzaju targach edukacyjnych, między innymi Bialski GPS na edukację i zawód. Organizujemy również w szkole tak zwany Dzień Technika. To w ramach tego Dnia Technika uczniowie ze szkoły podstawowej mogą przyjść, zobaczyć jak wygląda kształcenie, zapoznać się z ofertą w poszczególnych zawodach, poznać jak wyglądają pracownie, jakie jest wyposażenie tych pracowni, usłyszeć od nauczycieli czy uczniów informacji na temat możliwości kształcenia w danym zawodzie.
2: Czy podstawą uczenia się robotyki jest oprogramowanie, uczenie się programowania?
3: To znaczy w dużej mierze tak. Tutaj chodzi o to, że w takim najprostszym przypadku można nauczyć się programowania robota, tego na przykład Kawasaki, przy pomocy takiego Teach Pendanta, z tym, że jest to oprogramowanie na takim podstawowym poziomie. Natomiast, żeby nauczyć się programowania robota i w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba poznać jakiś język programowania i te języki programowania są już zbliżone do tych języków, które stosują informatycy przy pisaniu programów komputerowych.
2: Tak jak patrzę, to pracownię macie całkiem nieźle wyposażoną. Robot za robotem stoi.
3: Tak, oczywiście. No tutaj mamy 4 roboty. Roboty takie typowo przemysłowe, czyli gdyby ktoś w przemyśle chciał te roboty wykorzystać, to oczywiście jak najbardziej można. Nie są to roboty dydaktyczne, bo czasami z takimi można się spotkać, które no, pełnią funkcję takiej wstępnej nauki. Natomiast tutaj spokojnie te roboty, gdyby ktoś chciał, można postawić na linii produkcyjnej, zaprogramować i roboty te powinny wykonywać stosowne czynności. No oczywiście uczymy się tutaj na robotach, które nie mają zbyt dużych rozmiarów, ale na przykład w przypadku robota tego Kawasaki można spokojnie w oparciu o tą wiedzę zaprogramować robot, który ma zasięgi na przykład kilku metrów i potrafi podnosić ciężary rzędu kilkuset kilogramów. To jest taki sam sposób programowania, taki sam proces, kwestia tylko różnicy wielkości w takim robocie. Dlatego jak nauczymy się na takich mniejszych, to jesteśmy w stanie potem bez problemu programować takie typowo przemysłowe roboty, które pracują na halach produkcyjnych.
2: Tutaj naocznie wszystko wygląda bardzo ciekawie, więc dziwię się, że wciąż jeszcze nie jest to najbardziej popularny kierunek.
3: To znaczy nie jest to popularny kierunek, bo tak mi się wydaje, że młodzież chyba troszeczkę się boi. Boi się, bo są to urządzenia, które są wysoko specjalizowane, wymagają dużej wiedzy, wysokich kwalifikacji i to niestety czasami budzi strach. Czy ja sobie z tym poradzę. Dlatego też myślę, że tutaj chyba nie ma się czego bać, że jesteśmy w stanie nauczyć obsługi takiego sprzętu. Kwestia, żeby chcieć wykazać zainteresowanie i myślę, że trochę jakiejś tam wiedzy z zakresu fizyki, trochę zdolności matematycznych w zupełności wystarczy, żeby z powodzeniem radzić sobie z programowaniem robotów przemysłowych.
2: Właśnie o to miałem zapytać. Czy dużo matematyki, dużo fizyki, która może czasami odstrasza.
3: To znaczy tak, fizyka to jest potrzebna do tego, żeby poznać ewentualnie zasadę działania takiego urządzenia. Oczywiście tam trochę mechaniki wchodzi, trochę elektroniki wchodzi i tak dalej. Natomiast matematyka to no, czasami to jest na takim podstawowym poziomie, czyli mnożenia, odejmowania, dzielenia, tylko no, czasami takie logiczne wykorzystanie tej wiedzy jest bardziej potrzebne niż bardzo skomplikowana matematyka. Bo tak jak mówię, matematyka na poziomie podstawowych działań, ale logicznie wkomponowanych w program dopiero pozwala na to, żeby sterować takim robotem.
2: Potrzebne są macierze siłki, całki?
3: Znaczy, tak, całki na pewno nie, rachunek różniczkowy też nie jest potrzebny, ani logarytmy. No, czasami się przydają sinusy, kosinusy, tangensy, bo no wiadomo, w różnych układach te roboty pracują, no i czasami muszą wykonywać coś, że w jakimś tam innym układzie współrzędnych będzie łatwiej wykonać i wtedy przeliczenie układów współrzędnych związane jest z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych, no ale to nie przerasta możliwości przeciętnego technika.
2: Ten robot, na którego patrzę, to widzę, że jest odpowiedzialny za segregację produktów, tak?
3: To znaczy odpowiedzialny jest za pakowanie konkretnie, bo mamy dwa magazyny. Z jednej strony jest magazyn z takimi kostkami, z drugiej strony magazyn z krążkami i w tym przypadku on bierze z jednego, z drugiego magazynu na przemian i ma za zadanie zapakować do pudełka te elementy.
2: I rozróżnić produkt.
3: Rozróżnić oczywiście produkt, także tutaj w zależności od tego, który bierze, musi odpowiednio go chwycić, bo inaczej ma chwytać te przedmioty w kształcie krążka, inaczej przedmioty w kształcie prostopadłościany.
2: Który z tych robotów jest najbardziej zaawansowany?
3: To znaczy trudno mówić o stopniu zaawansowania, bo wszystkie są na jednakowym poziomie. Tutaj mamy te cztery roboty ze względu na to, że to są różne rozwiązania konstrukcyjne. Ten, który pracuje w tej chwili i ten robot Kawasaki mają identyczne rozwiązanie konstrukcyjne, czyli są to roboty sześcioosiowe, ale dwóch różnych firm. Z kolei te pozostałe roboty to są roboty jednej firmy Epson, z tym, że mają inne rozwiązania. Tutaj z prawej strony jest to robot typu Scara, natomiast ten w kącie, który stoi, to jest też robot sześcioosiowy, ale jak widać podwieszany i inny układ ramion ma, także chodziło o to, żeby młodzież, która przyjdzie się uczyć, żeby zobaczyła, że to nie są tylko i wyłącznie roboty w takim podstawowym wydaniu sześcioosiowym, ale mogą również posiadać inne rozwiązania konstrukcyjne. Także panowie, proponuję, żebyście zatrzymali go i zwiększyli prędkość. Dajcie tam ewentualnie na...
2: Właśnie o to miałem zapytać, czy on pełną mocą pracuje, czy może o wiele szybciej pracować?
3: Do testowania ustawiony był na minimalnym poziomie, także dajcie power high i tam w granicach 80%.
2: Czyli jednak można go tak zaprogramować, żeby i szybciej pracował, szybciej przerzucał te towary.
3: Oczywiście tutaj pierwsze próby, które są wykonywane, to są wykonywane na niewielkich prędkościach i z ograniczeniem mocy takiego robota.
2: To takie uczenie robota?
3: No niekoniecznie uczenie, testowanie, bo uczenie, jak uczymy robota, to no też w zasadzie na tych minimalnych parametrach. Chodzi o to, że w przypadku jak testujemy, czy jest program już napisany prawidłowo, czyli widzimy, że na symulatorze zadziałało, sprawdzamy tutaj, to najlepiej na początku na małej prędkości, przy małych obciążeniach, że gdyby zaczepiło jakiś tam element otoczenia, to w tym momencie albo robot się wyłączy, a no u nas jeszcze mamy dodatkowo taką konstrukcję tych stanowisk, że w razie czego pochyli się stanowisko, odchyli się, pod wpływem nacisku się przemieści, tak żeby nie doprowadzić do zniszczenia robota, czy ewentualnie zniszczenia elementów stanowiska. W czasie pracy też zresztą widać, że jak podjeżdża do tego magazynu po lewej stronie, to tam w zasadzie odległość między magazynem a robotem to są pojedyncze milimetry już. I widać, że on musi w miarę precyzyjnie dojechać, żeby pobrać ten element z magazynu.
2: Tak jak patrzę, jak pracują wasi uczniowie, to już widzę ich jako absolwentów w nowoczesnych fabrykach produkcji samochodów, gdzie tych robotów jest całe mnóstwo, więc mieliby przestrzeń do wypełnienia.
3: ależ oczywiście jak najbardziej mogliby się popisać już swoją wiedzą i tak jak myślę, że nawet po naszym technikum, pomimo, że oni nie uczą się w zawodzie technik robotyk, tylko w zawodzie technik mechatronik, to z tą podstawową wiedzą mogliby sobie już bez problemów w przemyśle poradzić, bo oni tutaj troszeczkę godzin kształcą się w tym zakresie, w związku z tym jak ktoś jest ambitny, zainteresowany nabyciem tej wiedzy, na pewno w podstawowym zakresie poradzi sobie z tym, żeby programować takie roboty przemysłowe.
2: To jest też takie dobre przygotowanie do studiów mechatronicznych.
3: Do studiów jak najbardziej, także myślę, że jak wybiorą kierunek związany z robotyką, to będą wśród tych uczniów, studentów już wtedy, którzy sobie dobrze radzą od samego początku, jeżeli chodzi o to programowanie robotów.
2: Przyjdą i od razu będą wiedzieli, o co chodzi.
3: Ależ oczywiście jak najbardziej. Ta podstawowa wiedza na pewno będzie na wystarczającym poziomie.
2: Czy ta pracownia, będziecie jeszcze ją rozbudowywać o kolejne urządzenia, czy na razie ona jest wystarczająca?
3: To znaczy w tej pracowni już za bardzo nie ma miejsca na to, żeby rozbudowywać, ale tak marzy mi się, żeby ewentualnie spróbować ustawić te roboty w jakimś takim ciągu, żeby pokazać na przykład linię produkcyjną i jednoczesną pracę przy takiej linii czterech robotów. Tylko, że to wymagałoby gdzieś tam sporego nakładu pracy. Zresztą tutaj też widać, że elementy, które są przy stanowiskach, też są wykonywane przez uczniów. Między innymi ostatnio w ramach realizowanego projektu unijnego tamto stanowisko zostało przygotowane. Też widać elementy, które są drukowane na drukarce 3D, żeby ewentualnie uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby kolejne jakieś tam zadania, które stoją przed nimi, żeby można było w rzeczywisty sposób ewentualnie na tym robociku zaprogramować.
2: Czy czasami pakujecie takiego robota i wieziecie go gdzieś na targi, żeby zachęcić do tego, aby parę osób jednak przyszło i uczyło się u was?
3: To znaczy z tym jest problem, z tego względu, że te roboty z tymi stanowiskami to jest ciężar około 100 kg, w związku z tym i przewiezienie tego jest takie trochę nie bardzo i ryzykowne jest troszeczkę wożenie, bo wiadomo, że po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć. Poza tym one, gdyby były na poziomie gruntu, to byśmy wyjechali. One w tej chwili są na pierwszym piętrze, w związku z tym noszenie tego po schodach też jest ryzykowne. Dlatego wolimy tutaj, jak młodzież przyjdzie w ramach Dnia Technika, zobaczy na miejscu, jak to wszystko wygląda, a nie staramy się, żeby to pokazywać czy prezentować gdzieś tam na targach edukacyjnych.
2: Albo można też na waszych mediach filmiki zamieszczać i zachęcać do tego, żeby jednak przyszli i zobaczyli.
3: Ależ oczywiście filmiki takie były zamieszczone na szkolnym kanale YouTube i to już ładnych parę lat temu, w związku z tym, jeżeli ktoś chce, to może dotrzeć, może sobie obejrzeć właśnie filmy z tego, jak pracują takie roboty.
2: Macie doskonałą bazę do tego, żeby uczyć robotyki, więc ilu teraz uczniów się uczy? Technika robotyka.
3: Technika robotyka nie mamy, natomiast uczą się uczniowie klasy 4 i 5 w zawodzie technik mechatronik. Także w klasie 4 i w klasie 5 mają po kilka godzin zajęć z zakresu programowania robotów przemysłowych.
2: Czyli to jest jakby dodatkowa gałąź tej nauki, czyli mechatroniki.
3: Tak, to są dodatkowe zajęcia, bo w programie nauczania oni mają możliwość realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych. I właśnie spośród tych dodatkowych umiejętności, które były proponowane, wybraliśmy właśnie programowanie robotów przemysłowych. Także tutaj uczymy ich programowania robotów. Staram się uczyć od takiej typowo praktycznej strony, czyli jak najmniej teorii, a jak najwięcej praktyki przy robotach. Chodzi o to, żeby oni zobaczyli, jak to się programuje, że to nie jest trudne, że można się tego nauczyć i w taki jak najbardziej przyjazny sposób, że kończąc cykl dydaktyczny tutaj, żeby nie bali się podejść do roboty i ewentualnie jakieś tam czynności związane z obsługą tego robota wykonać.
2: To jeszcze muszę zapytać, bo skoro mamy za wschodnią granicą sąsiadów, zarówno z Ukrainy, jak i z Białorusi, czy takich uczniów też przyjmujecie?
3: Przyjmujemy oczywiście, także jest kilku uczniów z Białorusi i no, kilkunastu uczniów z Ukrainy w tej chwili w naszej szkole. Także uczą się, tylko że oni wybierają z reguły takie kierunki typu technik grafiki, poligrafii cyfrowej. Na techniku elektryku mamy kilku i na techniku pojazdów samochodowych. Natomiast technika mechatronika nie wybierają.
2: Bo może tutaj mogą być trudności, jeżeli chodzi o język, bo ten techniczny jest trochę inny.
3: No niestety język techniczny jest specyficzny, trzeba troszeczkę znać i trzeba znać specyfikę danego zawodu. W związku z tym no, czasami zdarza się tak, że w szkole uczniowie nie wiedzą, kto to jest mechatronik. W związku z tym trudno, żeby gdzieś tam uczniowie za wschodnią granicą, ci co gdzieś tam wychowali się, żeby orientowali się, na czym ten zawód polega.
2: Technik robotyk, bardzo interesujący zawód, a opowiadał o nim pan Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę. Chyba, że jeszcze chciałby pan coś dodać na zakończenie.
3: Dziękuję. Wydaje mi się, że i tak już dzisiaj dużo powiedziałem. Dziękuję bardzo.
1: Technik robotyki jest jednym z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości. Łączy mechanikę, elektronikę, automatykę i informatykę. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej rozpoczęła realizację programu badawczego analizującego nawyki żywieniowe dzieci z regionu. Inicjatywa wpisuje się w długoletnią misję uczelni promowania zdrowia publicznego i edukacji żywieniowej.
2: Od niedawna prowadzicie taki program pilotażowy badający nawyki żywieniowe mieszkańców Białej Podlaskiej.
0: Anna Galczak-Ondraciuk, dietetyk, wykładowca, pracownik Zakładu Promocji Zdrowia AWF Biała Podlaska. Tak, to jest program pilotażowy dotyczący wykorzystania gier i zabaw w edukacji żywieniowej dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 3 do 6 lat. Badania te mają na celu sprawdzenia najpierw zwyczajów żywieniowych rodzin, a następnie wprowadzanie tej edukacji poprzez zabawę i określenie zmian, bądź też określenie wiedzy żywieniowej uczestników badania.
2: To już jakieś dane takie zdawkowe macie?
0: A tak, już badania wstępne przeprowadziliśmy, tak aby ocenić zwyczaje żywieniowe rodzin. Badania trwają, będą trwać 12 tygodni. Badania są przeprowadzone dzięki współpracy z panem doktorem Piechem, który prowadzi już od 30 lat zajęcia dla rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym 3 do 6 lat, które opierają się na aktywności fizycznej i my, czyli Studenckie Koło Naukowe Dietetyk, zostaliśmy zaproszeni do realizacji badania nawyków żywieniowych i edukacji żywieniowej tych najmłodszych.
2: No to jak jest z tymi nawykami żywieniowymi? Jest bardzo dobrze czy bardzo źle?
0: Globalnie można powiedzieć, że rzeczywiście mamy dużo do zrobienia. Nie spoglądając tutaj na populację Bialczan, ale ogólnie na populację małych dzieci, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy dużo pracy, ale myślę, że ta grupa, którą tutaj mamy, to jest grupa osób, która rzeczywiście bardzo chętnie wprowadza bardzo zdrowe nawyki żywieniowe, bardzo chętnie wprowadza urozmaicenie produktów, czyli to, o co nam chodzi, o to, żeby ten talerz, na którym spożywamy posiłki, był jak najbardziej kolorowy i rzeczywiście w tych badaniach...
2: Ale nie kolorowy od żelków.
0: Tak, zdecydowanie nie kolorowy od żelków, nie kolorowy od chemicznych barwników przypominających chociażby płyn do mycia naczyń, tak? Tylko zdrowe kolory, takie naturalne, które rzeczywiście były widoczne w rysunkach dzieci, które przedstawiały swój modelowy talerz, kiedy rysowały, co na tym talerzu się znajduje i w jakich procentach, to rzeczywiście ta grupa wypada bardzo dobrze.
2: Marchewka, brokuł, fasolka.
0: Tak, dzieci lubią paprykę, lubią pomidorki, lubią takie produkty, które da się schrupać, choć oczywiście nie wszyscy, tak? Wiemy, że wybiórczość pokarmowa jest duża i przekonanie do tego, aby dziecko zjadło jakiś produkt, czasami wymaga dłuższego okresu, tak? Ten dłuższy okres przyjmuje się w badaniach, że to jest 15 razy podawanie tego samego produktu, na przykład tego samego warzywa przez 15 dni codziennie. Oczywiście nie zmuszając dziecka, tylko kładąc to na talerzu, sugerując, aby skosztowało. I czasami rzeczywiście dziecko po którejś próbie przełamuje się i, no i zmienia te nawyki żywieniowe.
2: Tylko produkty naturalne i zero wysoko przetworzonych.
0: Tak, to jest myślę taka idea w ogóle naszego modelu racjonalnego żywienia. Im mniej przetworzone produkty, tym lepiej. Tak jak Państwo wiecie, od 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych pojawiła się nowa piramida żywienia dotycząca ogółu populacji. Ona mówi między innymi właśnie o tym, aby wprowadzać do swojego jadłospisu jak najmniej przetworzone produkty. I ja rzeczywiście też się z tym zgadzam, nie tylko ja, ale całe środowisko dietetyków. Wiemy, że jeśli czytamy etykiety, to im krótszy skład, tym korzystniej dla nas. To, czy rozwijają się choroby metaboliczne, czy rozwijają się stany zapalne w naszym organizmie, to szereg różnych działań, między innymi żywieniowych i między innymi to, jaki skład żywności będzie, jaki żywność będzie miała skład, jak je będziemy komponować, z jaką szybkością będziemy je jeść, w jakim otoczeniu, to wszystko będzie miało wpływ na nasze zdrowie albo jego brak. Więc tak naprawdę to od nas zależy, co wybieramy. I ten wybór w związku z tym, że my jesteśmy w świetnym otoczeniu. Jesteśmy w otoczeniu, które ma bardzo dużo manufaktur żywnościowych, typu manufaktury, które wytwarzają oleje, manufaktury, które tworzą sery, produkty, coraz więcej osób piecze własne chleby. Więc ta świadomość rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża i myśl zasady, czym skorupka za młodo nasiągnie, tym na starość trąci, to rzeczywiście, jeśli będziemy wprowadzać takie zasady racjonalnego żywienia sami, poprzez obserwacje dzieci będą robić to samo. To nasza edukacja taka pojedyncza jest bardzo ważna, ale tak naprawdę to rodzic jako taka kolebka wychowawcza i całe rodziny mają ogromny wpływ na to, jak później dziecko, jakie produkty będą wybierać.
2: Badacie te nawyki żywieniowe wśród tych dzieci i rodziców, którzy do Was przychodzą na zajęcia. Rozumiem, że chcecie dojść do tego pułapu, w którym już dziecko będzie nawet czasami ganić rodzica za to, że je niezdrowo.
0: Myślę, że też tak, choć uważam, że tak naprawdę w całej edukacji żywieniowej jest bardzo ważna świadomość. I ta świadomość właśnie taka bardzo, bardzo szeroka. To, żebyśmy czuli odpowiedzialność na tej swojej świadomości, na tych swoich wyborach i rzeczywiście dzieciaki, jeśli będą widzieć skład, może nie w te nawyki żywieniowe, które będziemy kształtować w wieku 3 do 6 lat, bo to są jeszcze za małe dzieci, ale trochę większe, już wiemy z doświadczenia wśród starszych dzieciaków, możemy zastosować taką aplikację, która jest znana, na przykład aplikacja Zdrowe Zakupy i rzeczywiście dzieci skanując kody kreskowe produktów widzą, czy dany produkt jest zdrowy, czy nie. Nie tylko zdrowy, czy nie ze względu na skład białka, tłuszczy, węglowodanów, ale też substancji dodatkowych. I już dziecko, jeśli widzi taki napój, który ma kolor niebieski, przypominający płyn do mycia naczyń, już widzi, że tam jest na przykład taka substancja barwiąca, która niekoniecznie powinna znaleźć się w jego jadłospisie. I wtedy już od najmłodszych lat dziecko decyduje, aha, widzi, że ten produkt ma wpływ taki, a nie inny na nasze zdrowie. My jako dorośli kształtujemy myślenie też i opowiadamy, jakie mogą być konsekwencje, ale poprzez edukację i poprzez wzmacnianie dobrych wzorców, a nie straszenie chorobami, o tak powiem.
2: To jednak podnoszenie świadomości jest bardzo ważne i dzięki temu to dziecko nie będzie sięgało po ten zakazany owoc.
0: Tak naprawdę to jest tak, że możemy skomponować sobie bardzo zdrowe, smaczne posiłki, pełnowartościowe, zdrowe i smaczne. I to jest właśnie taki kult sprawy w żywieniu i dietetyce, bo nie zawsze dietetyka kojarzy się z czymś, co jest smaczne. Oczywiście zdrowe, ale niekoniecznie smaczne. A połączenie tych dwóch aspektów i rzeczywiście smakowitości i tego, że te produkty są zdrowe, daje nam dobrostan po prostu. Dzieciaki bardzo łatwo uczą się, powtórzę to już poprzez obserwacje, więc jeśli będą widzieć pewne zachowanie żywieniowe w domu, to na pewno będą je wcześniej czy później powielać u siebie poprzez swoje zakupy, a w tej grupie dzieci w wieku 3 do 6 lat to są to, co rodzic poda na talerzu i to, czym dziecko się przełamie. Pamiętajcie Państwo też to, że dziecko nie spożywa danego produktu, to nie zawsze jest wynik tylko i wyłącznie jego braku chęci do spożycia. Warto też, jeśli są takie objawy, że dziecko nie chce spożywać danych produktów, skontaktować się na przykład z neurologopedą i sprawdzić, czy brak chęci na spożywanie danego produktu nie wynika właśnie z jakiejś dysfunkcji. Więc rozszerzajmy, penetrujmy tą dietę i wprowadzajmy różne produkty, dajmy wzorce, ale jeśli widzimy, że te te wszystkie nasze działania, powtarzalność, urozmaicenie, nasz przykład nie przynosi efektu, to warto zgłosić się do specjalisty, tak aby pomógł, aby wykluczył ewentualnie jakieś dysfunkcje, które mogą u tego dziecka występować.
2: Czy również będziecie lub już to robicie, odciągacie dzieciaki od fast foodów, ukazując, jak one są złe, czy nawet słodyczy, które są pełne barwników?
0: Tak, bardziej tutaj ta edukacja nasza opiera się na wzmacnianiu pozytywnych, tak? Czyli pokazujemy, jak tworzyć poprzez atrapy, jak tworzyć na przykład zdrowe kanapki, jak wygląda zdrowy talerz i wzmacnianie tych zdrowych nawyków i wprowadzanie tego, jak te elementy powinny wyglądać. Oczywiście wiemy, że te produkty, które są bardzo przetworzone, będą dawały nam energię bardzo szybką, bardzo krótką, generowały stany zapalne. No i efekt będzie taki, że w konsekwencji już u dzieci tych najmłodszych wykrywamy teraz cukrzycę typu drugiego, co jeszcze paręnaście lat temu jeszcze nie było w ogóle do pomyślenia. Tak naprawdę cukrzyca typu drugiego była dedykowana tylko osobom starszym, a teraz i stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu drugiego już obserwuje się nie u takich dzieci właśnie 3-6 lat, ale już starszych w wieku 12-14 lat jak najbardziej, tak. Także wiemy, że te działania nasze początkowe, te u najmłodszych, bo tak jak wiemy, rozszerzenie diety mamy wtedy, pracują nad rozszerzeniem diety i zwracają uwagę na jakość produktów, jednak zamawiają sobie wyselekcjonowane produkty i warzywa, i mięso, prowadzają je rzeczywiście według zasad, zwracają uwagę na jakość i to jest te pierwsze 1000 dni, a później rzeczywiście zaczyna się to troszkę rozpuszczać i zaczynamy wprowadzać produkty, które bardziej wyglądają jak substancja chemiczna, a nie jak żywność. Jest kolorowa właśnie i te kolory, to co Pan wspomniał, raczej nie są dedykowane takim kolorom prawdziwym, tylko z dodatkami, które nie zawsze mogą wpływać korzystnie na nasz organizm.
2: Teraz bardzo popularne robią się takie małe ogródki warzywne, co niektórzy sobie na balkonach robią. Jeżeli ktoś ma kawałek ziemi, to sobie sam szklarnie robi i uprawia własne warzywa, owoce również, więc tutaj idziemy, bo to jest pozbawione jakichkolwiek nawozów, które często są szkodliwe, więc tutaj też to popularyzujecie?
0: Jeszcze nie, choć jedno z założeń programu edukacji żywieniowej było właśnie tworzenie takich ogródków przyszkolnych, ale Państwo wiecie też, że już wśród dzieci można propagować takie sadzenie warzyw. Wystarczy to, przedszkola wiem, że robią, na przykład sadzą sobie cebulkę na szczypiorek, albo sadzą sobie pietruszkę, albo wysiewają żożuchę.
2: Bazylię, oregano.
0: Tak, ta linia życia produktu jest bardzo ważna. Bardzo ważna dla dzieci, ale bardzo ważna też dla nas. Tak naprawdę życie produktu zaczyna się od nasienia, od jakości gleby, od tego, jak go wyprodukujemy, gdzie ją kupimy, jak przetworzymy i w jakim stopniu ona dostanie się do naszego organizmu. Nie można zapominać o tym, że posiłki zaczynają się już od rolnika i to jest podstawa naszej edukacji. Tak naprawdę rekomendowanie zakupów w obrębie 100 kilometrów jest niezbezzasadne, dlatego że to, co już wspominałam, będziemy wspierać naszych lokalnych producentów. Dzięki temu mamy wpływ realny i będziemy widzieć, czym ta osoba będzie zasilać swoje warzywa, swoje zwierzęta, czy też produkować swoje oleje.
2: Czyli wyszukiwanie takich gospodarstw ekologicznych.
0: Tak, gospodarstw ekologicznych i to, co już w wielu państwach jest bardzo rozpropagowane, właśnie to, aby też stołówki szkolne miały swoich odbiorców wśród lokalnych producentów. Tak, aby znowu od najmłodszych lat pokazywać, że możemy, że nam się to opłaca poprzez jakość, bo ta jakość jest ogromnie ważna od samego początku wyprodukowania produktu. A małe ogródki przydomowe czy ogródki na parapecie, to jest właśnie miniatura tego, jak jakość żywienia ma wpływ na nasze zdrowie, ale jakość też spojrzenia na cały cykl życia produktu i to, że dzieci już od najmłodszych lat wiedzą, w jaki sposób dana żywność jest produkowana.
2: Można się spodziewać, że wkrótce ukaże się Wasze opracowanie naukowe dotyczące nawyków żywieniowych mieszkańców Białej Podlaskiej?
0: Tak, planujemy takie opracowanie na wrzesień poprzez opracowanie tych wyników opracowanie też w postaci gier i zabaw edukacyjnych, które pojawią się też do wglądu ogółu społeczeństwa, ale też przedstawimy te wyniki badań na konferencji ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych, którą będziemy organizować w maju, i we wrześniu letnia szkoła, którą organizuje pan dr Piech, i tutaj będą te badania też przedstawiane.
2: O nawykach żywieniowych, tych dobrych i tych złych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wyniki badań nawyków żywieniowych posłużą do opracowania rekomendacji dla lokalnych placówek oświatowych i rodziców, pomagające w walce z otyłością i niedoborami odżywczymi. Program realizowany jest przez Zakład Promocji Zdrowia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Jest groźne, a nieleczone może prowadzić do poważnych schorzeń. Chodzi o nadciśnienie tętnicze, na które cierpi co czwarty mieszkaniec powiatu bielskiego. O tym, jak badać i jak uniknąć nadciśnienia, pytał Arek Michlewicz.
2: Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat nadciśnienia, bo to jest coś, co nie daje o sobie za bardzo znać.
5: Nazywam się Wójcik Sebastian, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Tak, nadciśnienie jest taką chorobą cywilizacyjną, dotyka bardzo dużo ludzi w Polsce. Ocenia się, że około 10-11 milionów ludzi jest chorych na nadciśnienie, z czego około 30% nie zdaje sobie z tego sprawy. Nadciśnienie jest groźne ze względu na to, że na początku nie daje w ogóle żadnych objawów. Tak naprawdę stwierdzenie nadciśnienia tętniczego jest tylko na podstawie pomiarów ciśnienia.
2: Samo nadciśnienie w sobie może być niebezpieczne?
5: Tak, nadciśnienie jest niebezpieczne ze względu na to właśnie, co powiedziałem, że nie daje objawów na początku, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia choroby, a nieleczone nadciśnienie jest bezpośrednim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar i zawał mięśnia sercowego.
2: Powiedział pan choroba cywilizacyjna. Rozumiem, że to ma związek z tym naszym sedentarnym trybem życia.
5: No tak, chodzi o przede wszystkim ilość pacjentów chorych na nadciśnienie i chodzi o rzeczywiście o nasz tryb życia, dlatego że są dwa typy nadciśnienia. Jest nadciśnienie idiopatyczne i nadciśnienie wtórne. Nadciśnienie idiopatyczne to są przede wszystkim czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Czynniki środowiskowe to są takie, które rzeczywiście możemy poprawić w swoim życiu, czyli zdrowy tryb odżywiania, zmniejszenie otyłości, chodzi o używki, czyli zaprzestanie palenia papierosów czy picia alkoholu.
2: Jest to niebezpieczna choroba, nadciśnienie, natomiast czym grozi tak naprawdę? Czy to może być takie, mieć skutki już nieuleczalne również?
5: To znaczy tak, długotrwałe nadciśnienie przede wszystkim jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, czyli miażdżyca może rozwijać się w różnych naczyniach, czy to naczyniach mózgowych, czy naczyniach mięśniu sercowym, i jakby bezpośrednią konsekwencją powstawania miażdżycy są bardzo ciężkie choroby jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgowy, a choroby sercowo-naczyniowe są chorobami, które powodują największą śmiertelność.
2: Czy nadciśnienie da się całkowicie wyleczyć?
5: Nadciśnienie po prostu się leczy, czyli trzeba stosować leki. Jeżeli się stwierdzi nadciśnienie, trzeba stosować leki przeciwnadciśnieniowe. Także nie jest choroba tak jak infekcja, że podamy antybiotyk i ona przechodzi, tylko wymaga stałego leczenia.
2: Ale powiedział pan, że wystarczy trochę z otyłością powalczyć i już to ciśnienie nam spada.
5: No tak, rzeczywiście te czynniki środowiskowe mają znaczenie, ale bardziej pełnią one funkcję wspomagającą w leczeniu nadciśnienia.
2: To jeśli wziąć takie ABC, stworzyć zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i dbanie o to, żeby nie było nadwagi.
5: Tak.
2: Te trzy punkty wystarczą, żeby uniknąć nadciśnienia.
5: Tak, ważny jest też ruch. Tak? Chodzi o taki wysiłek aerobowy tak zwany, czyli no to są takie wysiłki, które zwiększają utlenowanie mięśnia sercowego i poprawiają krążenie, czyli są to na przykład długie spacery szybkie, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie. Nie mówimy tutaj o wysiłkach izometrycznych, które mogą zwiększać ciśnienie, tylko chodzi o wysiłki właśnie takie aerobowe.
2: A proszę powiedzieć, czy dużo jest takich przypadków pacjentów, którzy trafiają do państwa i dopiero u was dowiadują się, że mają nadciśnienie?
5: Oczywiście No, stwierdzenie nadciśnienia może być tylko na podstawie pomiaru ciśnienia. Jeżeli pacjent nie mierzył do tej pory ciśnienia, to po prostu nie wie o swojej chorobie. Dlatego bardzo ważne są badania screeningowe i badania tak zwane oportunistyczne, czyli jeżeli pacjent pojawia się u jakiegokolwiek lekarza, w jakimkolwiek gabinecie i ma mierzone ciśnienie za każdym razem, mimo że pojawił się z inną chorobą, no to wtedy jest większa wykrywalność.
2: Załóżmy, że nie mierzyliśmy sobie ciśnienia, nagle ktoś nam poda ten ciśnieniomierz i powie, zmierz sobie, jakie są te górne i dolne granice tego dobrego ciśnienia.
5: Według ostatnich wytycznych nadciśnienia tętniczego wartości uznawane za nadciśnienie to jest 140 na 90 mm słupa rtęci. Jest to w warunkach gabinetowych. Inne są normy w warunkach domowych, gdzie granica ta wynosi 135 na 95 mm słupa rtęci.
2: To jeżeli chodzi o nadciśnienie, to też ważna informacja. Czy to dotyka tylko osoby w jakimś tam wieku, czy to może dotknąć tak naprawdę każdego?
5: Ilość pacjentów z nadciśnieniem zwiększa się wraz z wiekiem, ale są ludzie młodzi, którzy chorują na nadciśnienie. W takich przypadkach poszukujemy nadciśnienia wtórnego. U młodych osób pojawiające się nadciśnienie, zwłaszcza bardzo wysokie wartości ciśnień, mówimy o nadciśnieniu stopnia trzeciego, czyli powyżej 180 na 110, wtedy poszukujemy wtórnych przyczyn nadciśnienia, takich jak choroby endokrynologiczne, choroby układu krążenia typu koarktacja aorty czy zwężenie tętnicy nerkowej, czyli młodzi chorzy też chorują na nadciśnienie, ale nasze postępowanie diagnostyczne czy lecznicze trochę różni się od tego u osób starszych.
2: Czy jeśli pacjent trafia do Was z zawałem właśnie z powodu tego nadciśnienia, jakie zabiegi są jemu wykonywane?
5: Zawał mięśnia sercowego jest już następstwem wieloletniego nadciśnienia. W tej chwili najnowocześniejszym leczeniem choroby wieńcowej czy zawału mięśnia sercowego są zabiegi angioplastyki, czyli udrażniania tętnic wieńcowych, plastyki balonowe i wszczepianie stentów, żeby zapobiegać zawału, zmniejszać objawy.
2: To są takie skomplikowane dosyć operacje.
5: No tak, wymagają długiego szkolenia, zazwyczaj wykonują to kardiolodzy już ze specjalizacją.
2: To jest taka trochę kosmiczna technologia.
5: No dla nas nie. No robimy te zabiegi już od kilkudziesięciu lat, więc jakby dla nas to jest dzień powszedni. Jeżeli coś wykonuje się codziennie, no to nie patrzy się na to w ten sposób, ale oczywiście kardiologia bardzo znacznie poszła do przodu w ostatnich latach i cały czas się rozwija.
2: Jak dużo pacjentów trafia do Bielskiego Szpitala z zawałem serca albo z chorobą wieńcową? Macie pełny oddział?
5: Jeżeli chodzi o ostre zespoły wieńcowe, w tym zawałem mięśnia sercowego, jest bardzo dużo pacjentów. W tej chwili leczymy.
2: I często jest tak, że są to pacjenci z nadwagą?
5: Tak, to są pacjenci z tak zwanymi czynnikami ryzyka, czyli nadwagą, cukrzycą typu drugiego, właśnie nadciśnieniem. Kiedyś było bardzo dużo zawałów STEMI, czyli tak zwanych pełnościennych, natomiast teraz zwiększa się ilość zawałów tak zwanych NSTEMI, czyli choroby wielonaczyniowej. Pacjenci są starsi, z wielochorobowością, także bardzo dużo już takich starszych osób też leczymy.
2: Ale młodzi też się trafiają. Najmłodszy pacjent?
5: Podejrzewam, że około 30.
2: To bardzo młode.
5: Tak.
2: Pojawia się ten brak aktywności pewnie fizycznej.
5: No tutaj u takich młodych pacjentów można też mówić o tle genetycznym. Zazwyczaj tło genetyczne zawału mięśnia sercowego rozpoznajemy wtedy, kiedy ktoś z bliskiej rodziny na przykład chorował na zawał przed 50 rokiem życia.
2: Czyli jednak nadciśnienie można odziedziczyć?
5: Tak, przy tym nadciśnieniu idiopatycznym mówimy o jakby mieszanej etiologii, czyli tle genetycznym i właśnie tych czynnikach środowiskowych. Także część na pewno jest spowodowana tłem genetycznym, tak.
2: To czy w takim razie możemy to sprawdzić? Czy genetycznie jesteśmy narażeni na nadciśnienie? Są jakieś badania ku temu prowadzone?
5: Nie prowadzi się badań genetycznych nadciśnienia tętniczego.
2: Odnośnie samego zawału serca, to jakie objawy powinny dawać nam sygnał, że coś jest nie tak?
5: Objawem zawału mięśnia sercowego jest przede wszystkim ból w klatce piersiowej. To jest podstawowy objaw, na który trzeba zwracać uwagę. Choroba wieńcowa niestabilna daje podobne dolegliwości bólowe, tylko przy wysiłku. Jeżeli przy wysiłku pacjent czuje ból rozpierający w piersiach z promieniowaniem do żuchwy, do barków, jest to objaw niepokojący, z którym należy zgłaszać się do lekarza.
2: Długo
5: nieleczone nadciśnienie może prowadzić, tak jak powiedziałem już wcześniej, do miażdżycy mięśnia sercowego. Może prowadzić do miażdżycy tętnic, zawału udaru mózgowego, ale także do niewydolności nerek. Może prowadzić do zmian w sercu, np. przerostu mięśnia sercowego, później niewydolności serca. Oprócz bólu w klatce piersiowej są też inne objawy. Może być zasłabnięcie, mała tolerancja wysiłku, duszność. Obrzęki nóg są objawem niewydolności serca już.
2: To jeszcze jakie są metody mierzenia ciśnienia, a także no, kiedy powinniśmy już zacząć je wykonywać?
5: Pomiary ciśnienia powinny być wykonywane ciśnieniomierzem z certyfikatem. Są to ciśnienia z mankietem. Ciśnieniomierze nadgarstkowe są niedobre, także należy używać ciśnieniomierza z mankietem. Mamy jeszcze inne sposoby pomiaru ciśnienia. Do rozpoznania nadciśnienia potrzebne są co najmniej 3 pomiary niezależne, wykonywane w spoczynku, po co najmniej 30-minutowym odpoczynku, jeżeli był wysiłek fizyczny, i co najmniej 3 pomiary niezależne o różnych porach.
2: Warto prowadzić sobie taki notes i codziennie zapisywać sobie, jakie mamy ciśnienie?
5: Tak, zalecamy to pacjentom zazwyczaj przy wprowadzaniu leków nadciśnieniowych. Wtedy zalecamy pacjentom mierzenie ciśnienia co najmniej przez tydzień, 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Poranny pomiar powinien być wykonywany przed przyjęciem leków. Mamy też możliwości ambulatoryjnego rejestrowania ciśnienia 24-godzinnego zapisu, czyli to podstawowe jakby pomiary takie, które, na których się opieramy, to jest pomiar domowy wykonywany przez pacjenta albo tak zwany holter ciśnieniowy, czyli 24-godzinna rejestracja.
2: W którym momencie zaczynamy leczenie nadciśnienia?
5: Jeżeli, tak jak mówiłem o tych pomiarach niezależnych, jeżeli 3 pomiary niezależne wykazują, że ciśnienie jest podwyższone, znaczy, że jest nadciśnienie, czyli jest powyżej 140/90, wprowadzamy leki nadciśnieniowe. Mamy do dyspozycji 5 głównych grup leków nadciśnieniowych. Zazwyczaj jest to takie leczenie trochę metodą prób i błędów, czyli wprowadzamy lek przeciwnadciśnieniowy, zazwyczaj 2 leki w małych dawkach. Polecamy pacjentowi regularne pomiary ciśnień i na podstawie tych pomiarów domowych korygujemy ewentualnie leczenie, dopisujemy jakieś leki albo zmniejszamy dawki.
2: Czy jeżeli chodzi, jeszcze wrócę do zawałów serca, czy one są z reguły spowodowane nadciśnieniem, czy są też inne powody zawału serca?
5: Czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego oprócz nadciśnienia to jest przede wszystkim otyłość, hypercholesterolemia i cukrzyca typu drugiego. Także to są 3 główne czynniki ryzyka choroby wieńcowej. No zapomniałem oczywiście jeszcze o nikotynizmie, czyli palenie papierosów. Te wszystkie czynniki mają wpływ na przyszłe zawały.
2: Czyli tak jakbyśmy chcieli podsumować, o czym warto pamiętać, żeby jednak przeciwdziałać temu nadciśnieniu, unikać zawału serca czy chorób wieńcowych.
5: Po pierwsze, dbajmy o zdrowy styl życia. Po drugie, regularnie kontrolujmy ciśnienie. Po trzecie, jeśli choroba zostanie już rozpoznana, leczmy ją zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywajmy terapii na własną rękę.
2: Takie ABC. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Aby przeciwdziałać nadciśnieniu, zalecana jest zdrowa dieta, unikanie wszystkich używek, a także uprawianie wszelkiej aktywności fizycznej. Czy napoje energetyczne, o których mówi się tak głośno, są aż tak niezdrowe? Zdaniem specjalistów takie produkty są przecież dla ludzi, ale jak w wielu przypadkach, wszystko wymaga umiaru w spożyciu.
2: Przeciwdziałanie zmęczeniu, poprawa koncentracji i zwiększenie wydolności fizycznej. Pod takimi hasłami bardzo często reklamuje się napoje energetyczne. Czy one są zdrowe?
6: Paweł Chwaluk, jestem zastępcą dyrektora do spraw medycznych w szpitalu w Białej Podlaskiej. Jestem specjalistą toksykologii klinicznej, specjalistą chorób wewnętrznych. Pojęcie zdrowia jest pojęciem bardzo szerokim. Na pewno wszystko zależy od tego, jak dużo, jak często i czego oczekujemy. Na pewno nie mieszczą się w jakichś kategoriach zdrowej żywności, ale też nie demonizowałbym ich szkodliwości.
2: No, najczęściej młodzież sięga po te energetyki, ale również bardzo często kierowcy, na przykład busów, którzy potrafią w ciągu doby nawet i zgrzewkę wypić.
6: Musimy popatrzeć na skład energetyków, żeby mówić o ich walorach zdrowotnych, w cudzysłowie, czy też o ich szkodliwości. kości. A skład jest dosyć prosty. Główną substancją czynną w każdym energetyku jest kofeina. Na drugim miejscu znajdują się cukry, czy dwucukry. Ten cukier, który mamy w cukierniczce. No i mamy tam najczęściej aminokwas taurynę. Także tutaj jest to zwykle prosty skład. Czasem, oczywiście są tam jeszcze jakieś substancje, czy zapachowe, czy barwniki, czy też może być guarana jako źródło kofeiny, no ale to też możemy sprowadzić do kofeiny. W zasadzie, jeżeli mówimy o czynnych składnikach, to możemy do tych trzech sprowadzić, a więc kofeina, cukier i tauryna.
7: Co niektórzy mówią, że nie pij energetyków, bo sieją spustoszenie w organizmie?
6: Trudno mi się odnieść do takich haseł, bo co to znaczy spustoszenie w organizmie? No, myślę, że jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś spustoszeniu, no to może też za duże słowo, ale bardziej odnosiłoby się do sfery psychicznej.
7: W ten sposób, czyli to nie szkodzi na nasze nerki?
6: Szkodzi tak, jak szkodzi cukier, jak szkodzi nadmiar cukru, szkodzi tak, jak szkodzi nadmiar kofeiny. Natomiast no, trudno polecać w ogóle napoje z cukrem. Wiemy o tym, że od pewnego czasu te napoje są obłożone podatkiem cukrowym, no i możemy tutaj oczywiście mówić, że jest to jakiś cel fiskalny i finansowy, ale przecież u podłoża wprowadzenia tego podatku były cele zdrowotne, no więc tutaj trudno mówić, że ten cukier jest okej, ale wszyscy go w jakichś ilościach albo prawie wszyscy używamy. Trudno wyeliminować zupełnie cukier z diety. Kofeinę spożywamy w herbacie, spożywamy w kawie, no więc też jest dosyć powszechnie przez nas używana. Tauryna też jest naturalnym składnikiem wielu produktów spożywczych, ale też w jakimś ograniczonym zakresie jest syntezowana przez nasz organizm, no więc jest to kwestia tak naprawdę ilości.
7: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Czy można zatruć się energetykami?
6: Można zatruć się energetykami, ale tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli w kategorii toksyczności ostrej, to należałoby, jeżeli można takiego słowa użyć, należałoby, bo nie należy, ale to gdyby mówić o zatruciu ostrym, to oznaczałoby to spożycie bardzo dużych objętości tych energetyków, praktycznie niemożliwych tak naprawdę do spożycia. Dawka kofeiny w energetyku, w jednej puszce energetyku, to jest około 100 razy mniejsza od dawki śmiertelnej. No oczywiście też nie patrzmy na to, że zatrucie od razu jest śmiertelne i wszystko, co przeżywamy, to jest dla nas zdrowe. Gdzieś jeszcze między stanem zdrowia a śmiercią istnieje całe spektrum różnych innych uszkodzeń, spektrum choroby.
7: Bardzo często zdarza się i popularne jest dość mocno mieszanie energetyków z alkoholem.
6: W pewnym sensie kofeina i alkohol wywierają działania przeciwne na nasz przede wszystkim układ nerwowy i tutaj można powiedzieć, że to jest to takie samo połączenie jak połączenie alkoholu z inną formą kofeiny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę i chyba z mojego punktu widzenia to jest najważniejsze, to jest to, co już gdzieś tam zasygnalizowałem, że szkody psychiczne. Największy problem jest w tym, jeżeli uwierzymy, że my możemy jakimiś substancjami z zewnątrz regulować różne nasze potrzeby, takie, których się nie da uregulować substancjami z zewnątrz. No, choćby potrzeba wypoczynku, czy potrzeba snu, czy potrzeba jakiegoś relaksu, odprężenia. No, tutaj jest to fałszywa obietnica i tutaj upatruję tak naprawdę takie największe niebezpieczeństwo.
7: Czyli takie oszukanie umysłu.
6: Takie oszukanie umysłu i takie no, jakieś torowanie drogi do, jeżeli nie w tym wypadku prostego uzależnienia, to do innych uzależnień. Każde regulowanie jakąś substancją z zewnątrz swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, też jakichś społecznych, no jest ślepą uliczką tak naprawdę.
7: Tutaj mówi pan o cukrze. No wiadomo, cukier jest szkodliwy, ale bardzo często do tych energetyków trafiają substancje słodzące. To o nich się mówi, że one niekoniecznie są zdrowe.
6: No właśnie. Czy bardziej szkodliwa jest kola klasyczna, czy bardziej szkodliwa jest kola zero? Gdybyśmy popatrzyli chronologicznie, no to wprowadzenie słodzików miało w jakiś sposób zabezpieczać nas przed szkodliwym działaniem cukru. To była obietnica, że będzie słodko, ale nie będzie wszystkich tych konsekwencji związanych z cukrem, tych konsekwencji metabolicznych, tak, otyłości, miażdżycy,
8: cukrzycy, nadciśnienia i tak dalej. Natomiast no, cukier jest substancją znaną od dawna. Słodziki stosunkowo krótszą mają historię używania i no, pojawia się coraz więcej badań na temat właśnie szkodliwości słodzików, łącznie z przypisywaniem niektórym substancjom działania rakotwórczego.
7: Acesulfam, sacharoza?
8: No właśnie, aspartam, tak.
7: Ale któreś z tych jest bardziej lub mniej szkodliwe substancji?
8: No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na ten temat, bo tak jak mówię, są jakieś doniesienia i wszystko też zależy od, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, to co jest jakby takim mottem toksykologii. Wszystko zależy od ilości. To już Paracelsus w średniowieczu powiedział, cóż jest trucizną, a cóż nie jest trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No jest to takie trochę oczywiście, można powiedzieć, mało konkretne, ale intuicyjnie no, możemy powiedzieć, że coś jest trucizną, a coś nie jest, nie odwołując się do jakichś liczb.
7: Czym tak naprawdę objawia się przedawkowanie kofeiny?
8: Przedawkowanie kofeiny objawia się niepokojem, drżeniem, przyspieszonym oddechem, ale to, czego najbardziej się obawiamy w takim już faktycznym przedawkowaniu kofeiny, to są zaburzenia rytmu serca, które są i skutkiem działania samej kofeiny, ale też mogą być następstwem wzmożonej diurezy i utraty, czyli utraty potasu z moczem. Tutaj te zaburzenia wodno-elektrolitowe, głównie niedobór potasu, prowadzą do ciężkich, a w skrajnych przypadkach do śmiertelnych zaburzeń rytmu.
7: Jest taka bezpieczna dawka energetyków?
8: No, czy jest bezpieczna dawka energetyków? Tak jak jest bezpieczna dawka kofeiny, można powiedzieć, bo
7: czy filiżanka dwie.
8: Czy możemy określić bezpieczną dawkę cukru? Tutaj miałbym większą trudność. Filiżanka dwie to na pewno nie jest za dużo. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kawa to nie jest tylko kofeina, a kofeina to jest tylko kofeina. My coraz więcej słyszymy doniesień o dobroczynnych właściwościach kawy w różnych aspektach. Zapobiegania miażdżycy i w aspektach chorób wątroby. I trzeba powiedzieć, że to nie możemy sobie tego tak tłumaczyć, że to korzystne działanie to jest korzystne działanie kofeiny. To jest korzystne działanie kawy, która zawiera szereg różnych substancji. Między innymi w kawie jest kofeina, ale są tam różne związki flawonowe, inne związki, które mają działanie przeciwutleniające i to prawdopodobnie te związki odpowiadają za dobroczynne właściwości kawy. Więc tutaj, jeżeli miałbym proponować jakieś zastępstwo, jakiś wybór, no to uważam, że lepiej wypić filiżankę espresso niż wypić puszkę energetyka, zwłaszcza jeżeli będzie to filiżanka niesłodzona.
7: To muszę zapytać o komentarz na temat zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.
8: No, trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, jakie były tak naprawdę intencje ustawodawcy. Kiedy się patrzy na to, jak ta sprawa jest uregulowana w różnych krajach, nie mówię świata, ale choćby tylko Europy, to widać, że nie ma tutaj jednolitych regulacji. Od takich najbardziej restrykcyjnych stanowisk, jak w Polsce, bo zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia to jest taki najbardziej restrykcyjny zakaz. On w wielu krajach obowiązuje, między innymi w krajach bałtyckich. Poprzez te regulacje prawne są, poprzez też ustawienie tej bariery wieku niżej na 16 czy 14 lat, no aż do zupełnej swobody sprzedaży energetyków, a co najwyżej z zakazem reklam kierowanych do osób nieletnich. Więc to tutaj gdzieś myślę, że nie wyważaliśmy, czy nasz ustawodawca nie wyważał otwartych drzwi, tylko gdzieś posłużył się jakimś wzorcem już istniejącym, akurat tym najbardziej restrykcyjnym. No trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Może trzeba było podjąć jakiś krok, może były właśnie jakieś informacje z rynku o tym, jak dużo się tego sprzedaje. Ja takich informacji nie mam. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do tego wszystkiego, co zawiera puszka energetyka, to nie ma problemu, żeby kupić i kofeinę, i cukier, i taurynę. Także tutaj można powiedzieć, że ten zakaz no, nie jest takim zakazem szczelnym, tak?
7: Wnioskuję, że nie jest pan zdecydowanym wrogiem wrogiem energetyków.
8: Nie jestem wrogiem, ale nie jestem też entuzjastą. Powiem szczerze, że w życiu na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile energetyków wypiłem. Nigdy nie czułem jakiegoś specjalnego przypływu energii, nigdy też nie widziałem w nich jakichś walorów smakowych.
7: Ale to jest prawda, czy mit, czy one dają energię i pobudzają do wysiłku fizycznego?
8: Myślę, że to jest bardzo indywidualne działanie. To tak jak byśmy porozmawiali gdzieś w gronie przyjaciół, jak na ciebie działa kawa. I no, znajdziemy takich, którzy powiedzą, jak już wypiję po 16, to mam całą noc niespaną, a kto inny powie, mogę pić o północy, śpię i nic się nie dzieje. Także tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę skład i działanie fizjologiczne tych składników, można spodziewać się jakiegoś krótkotrwałego przypływu energii, krótkotrwałego takiego usunięcia uczucia zmęczenia, no, ale to zaciągamy pewien dług. No, to nam snu naprawdę nie zastąpi ani odpoczynku.
7: Wszystko o energetykach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
1: Energetyki w umiarkowanych ilościach może nie są groźne, ale niebezpieczeństwo pojawia się, gdy spożywamy ich w nadmiarze. Wówczas jesteśmy narażeni na kołatanie serca, arytmie, a nawet na ryzyko zawału serca. Mistrz i uczeń to jeden z małych projektów realizowanych w ramach funduszy Ministerstwa Kultury, a który miał swój finał w Zaborku, niedaleko Janowa Podlaskiego. Projekt był poświęcony korowajowi, tradycyjnemu wypiekowi weselnemu. W podsumowaniu brał udział nasz dziennikarz Arek Michlewicz.
9: Anna Szpura ze Starej Kornicy. Prywatnie prowadzę pracownię. Na co dzień zajmuję się także odtwarzaniem starych zwyczajów, które panowały na terenie tutaj Podlasia Nadburzańskiego.
7: Dzisiaj taki specjalny projekt Mistrz i uczeń. Na czym to polega?
9: Tak, to jest super.

0: to, co tutaj w rękach pani trzyma, to jest właśnie korowaj.
1: Tak, to jest korowaj. To jest korowaj ze starej kornicy, który ja otworzyłam jako element tradycji właśnie na naszym terenie. I na podstawie tego korowaja stworzyłyśmy korowaja nowego, który odzwierciedlał tak naprawdę nasze wyobrażenie o tym, jak te korowaje powinny też wyglądać, ale też chciałyśmy stworzyć coś innego.
0: Tutaj stąd rozumiem te zdobienia.
1: Są zdobienia. Tutaj akurat na tym korowaju, który trzymam, to są nasze charakterystyczne zdobienia ze starej kornicy. Ten produkt już jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, więc już tak jest i nagradzany przez wiele lat. Natomiast ten korowaj, który stworzyłyśmy obie z Magdą, zawiera trochę inne elementy. Natomiast skład ciasta jest taki sam. Nie zmienił się zupełnie.
0: Czyli jaki jest?
1: Przede wszystkim do ciasta, do korowaja nie dodajemy soli. To miało być jedno wielkie szczęście, które miało przyświęcać młodym, więc nie, absolutnie nie dodajemy soli. Do środka, po stronie mazowieckiej, można było dodawać skórkę pomarańczową, rodzynki, żeby jeszcze tej słodyczy dodać. Natomiast po stronie podlaskiej on miał być czysty, pusty, ciasto drożdżowe, czyli nie dodawało się nic.
0: Ani słodkie, ani słone.
1: Ono było słodkie, ale nie dodawało się dodatków typu właśnie skórka pomarańczowa czy rodzynki. Mąka, cukier, u nas dodaje się też troszeczkę śmietany, żeby wilgoć jeszcze uzyskać w tym cieście drożdżowym. To jest podobne ciasto jak na babkę drożdżową, ale to, co jest takiego wyjątkowego i który wyróżnia te ciasto drożdżowe, to jest obrzęd, podczas którego był wykonywany ten korowaj. Jeżeli mamy od samego początku mówić właśnie o wyrobie tego korowaja, no to mamy przeddzień zaślubin, zbierały się korowajnice, czyli tak naprawdę to były znajome matki panny młodej z jedną główną korowajnicą, która tylko zagniatała. One przynosiły, to oczywiście to musiały być mężatki, bo to też było bardzo ważne, podobno szczęśliwe. Nie wiem, jak rozpoznawano, czy ona jest szczęśliwa mniej lub bardziej, ale wszystkie zapiski zawsze mówiły, że mają być szczęśliwe, żeby po prostu te szczęście do tego korowaja mogło jakby przejść od szczęścia tych pań, które tego korowaja przygotowywały. Przynosiły wszystkie składniki, zagniatały ciasto, ciasto było wkładane do formy, pieczone oczywiście na początku w piecach chlebowych, no i te ozdoby, które na tym cieście się znajdowały, to była jedna wielka symbolika. Nie było jakiegoś takiego wzoru, jakby cały rejon miał te wzory, natomiast to, co było najważniejsze, to oczywiście, no były jakieś wytyczne, co miało się na tym znaleźć, ale to panie wymyślały same na bieżąco, co na tym korowaju się znajdowało.
0: Chwileczkę, muszę ślinkę obetrzeć, bo mi cieknie na sam widok.
1: Tak, no i te ozdoby miały być ptaszki, kurki, zwierzątka. No, to one miały oznaczać tą majętność, wróżbę majętności właśnie w inwentarzu. Bo to też trzeba wspomnieć, że to był zwyczaj panujący na terenach wiejskich. Więc jeżeli dwoje małżonków dostawało w posagu jakieś pole, jakiś inwentarz, no to właśnie tego życzono. Jeżeli się znajdowały właśnie kłosy, bo kłosy też się na korowaju znajdowały, no to wtedy życzono, żeby jak najwięcej tego zboża z pola można było zebrać. Ale także znajdowały się róże, znajdowały się różnego rodzaju listki, które też oznaczały tak naprawdę życie, tak? Białe płótno oznaczające niewinność, no i tak wiele, wiele elementów, które właśnie były charakterystyczne podczas tego obrzędu.
0: Każdy korowaj musi być niepowtarzalny?
1: Każdy korowaj na pewno jest niepowtarzalny, bo w każdym domu inaczej był przygotowywany, więc nie było takiego samego korowaja. Nawet jak my robimy go teraz i odtwarzamy, to za każdym razem wychodzi inny, bo nie da się tak samo z listków ułożyć, tak samo płatków gdzieś tam, czy ptaszków w takim samym, nawet w takiej samej odległości, więc one są zawsze inne.
0: I każde dłonie inaczej gniotą ciasto.
1: Tak, i każde dłonie inaczej gniotą ciasto, każdy ma inne zdolności do tego, kreatywnie też jak każdy gdzieś do tego podchodzi, no ale przede wszystkim korowaj musi być okrągły. To jest podstawowa zasada. Korowaje były pieczone w przeddzień zaślubin, były pieczone w piecach chlebowych. Następnego dnia, gdy już był ślub, po ślubie było przyjęcie weselne, no i na przyjęciu weselnym starosta weselny wnosił już tak w godzinach dobrze wieczornych, wnosił tego korowaja. Korowaj był dzielony między wszystkich gości, musiał być podzielony między wszystkich gości. Każdy dostawał po kawałeczku, ale też nie można było sobie za darmo go dostać. Trzeba było go sobie wykupić. Więc można było zatańczyć, zaśpiewać, powiedzieć coś śmiesznego, dać prezent, jeżeli ktoś był majętniejszy, ale za darmo nie można było dostać.
0: Czyli to takie trochę połączone z oczepinami może?
1: Tak, no można w ten sposób powiedzieć, że od tego zwyczaju dzielenia korowaja zaczęły się gdzieś tam kiedyś oczepiny. Torty teraz są na weselach, kiedyś były korowaje, więc tak jak było, teraz są dzielone torty, to kiedyś były dzielone korowaje. No i ten korowaj miał tak ogromne znaczenie, że babcie przychodziły z chusteczkami, brały okruszki tego korowaja, żeby chociaż odrobinę zanieść tego korowaja do domu, zanieść odrobinę tego szczęścia tej swojej rodzinie. No i tak dłuższy czas, żeby w domu poleżały, nawet za obrazami, jak to był taki zwyczaj, ziółka za obrazami gdzieś tam na ścianie wieszały, to podobnie wieszały te odrobinki tego korowaja, żeby ten szczęście jak najdłużej było w domu.
0: To ile już pani upiekło tych korowajów w życiu?
1: Trudno mi powiedzieć, już bym teraz pewnie nie

0: policzyła, bo odtwarzam je od 15 lat i robię ich naprawdę bardzo dużo na wesela młodzi zamawiają.
1: Czyli cały czas cieszy się popularnością.
0: Tak, cały czas cieszy się popularnością w momencie, gdy go otworzyłam, bo po latach, tak lata 50., 60. to były ostatnie korowaje, które były wypiekane na terenie Starej Kornicy, gminy Stara Kornica i później gdzieś one zaginęły. Wchodziła nowoczesność, wchodziły torty, więc coś tam innego było. Natomiast są takie miejsca na Podlasiu, gdzie te korowaje nie, ta tradycja nie zaginęła i one cały czas są kontynuowane. I w momencie, gdy ją otworzyłam, to na wesela jako ciekawostkę raczej zaczęli zamawiać.
1: Ale też przed oczepinami dzielą się wszyscy?
0: Raczej są takie wesela, że zamiast tortów na przykład robię 8-10 korowaji, bo korowaja nie podzielimy tak cieniutko jak tort, a jeżeli jest 100 osób, to rzeczywiście tych korowaj trzeba upiec więcej. Natomiast przeważnie stawiają na słodkie stoły albo na stół przed sobą jako ciekawostkę. Bardzo często zamawiają, jeżeli są wesela mieszane, śluby mieszane, czyli jeżeli jedno gdzieś tam pochodzi z Polski, z małżonków, a drugie z innego kraju, to jako naszą ciekawostkę z naszego kraju pojawiają się, szczególnie tutaj na Podlasiu, jeżeli ktoś pochodzi stąd, to pojawiają się sękacze, korowaje, które są charakterystyczne typowo dla Polski.
1: Sękacz, a korowaj to jest zupełnie inne ciasto.
0: Tak, to jest zupełnie inne ciasto, zupełnie inna tradycja. Ja w swojej pracowni też mam przyjemność odtwarzać właśnie tradycję wypieku sękacza i na naturalnym ogniu, w naturalnym palenisku wypiekamy te sękacze z opowiadaniem, z tradycją. Więc to są nasze takie tradycje, o których warto naprawdę mówić, no i żeby nie zaginęły.
1: I one powstają takie w różnej wielkości? Największy, jaki udało się upiec?
0: To wszystko zależy od formy i od pieca, w jakim będziemy wypiekać. No już teraz tych pieców chlebowych jest bardzo mało, a raczej ich nie ma, więc na pewno największy to jest taki do 40 cm. Jeżeli jest piekarnik większy, szerszy, to on spokojnie wejdzie. No ale i form takich większych to już ciężko jest znaleźć, takie formy, w których można by było rzeczywiście ten korowaj większy upiec. Przeważnie to są korowaje takie w wielkości w prodiżu pieczone albo w tortownicach takich no 30 parę, 20 parę centymetrów średnicy.
1: Tak jak piece do pizzy są takie drewnem opalane, to podejrzewam, że korowaja też w takim piecu można upiec i będzie zupełnie inaczej smakować.
0: Ja myślę, że tak, aczkolwiek nigdy nie próbowałam.
1: Ale w zwykłym piecu takim kamiennym piekła pani już?
0: Chlebowych, tak, jak najbardziej. Te korowaje my też nie wypiekamy bardzo dużych, bo nieraz jak czytamy informacje o korowaju, to też napotykamy na taki, no, informowano, że jeżeli korowaj wyrósł bardzo, bardzo duży, to zawód z Duna był bardzo popularny i w każdej wiosce gdzieś tam był pan, który zajmował się budową piecy, więc jeżeli korowaj wyrósł bardzo wysoki, to wtedy no, nie można było go zepsuć, więc rozbierano parę cegiełek pieca, wyciągano ten korowaj, przychodził pan na drugi dzień po weselu, wybudował piec ponownie, naprawił go i korowaj się wyciągnęło w całości. Korowaj też nie mógł popękać, czyli powinno się go tak robić, żeby on był cały, piękny i tak dalej, no bo różnych takich ludowych wierzeń było bardzo dużo i dlaczego ten korowaj pęknie i co z tym jest związane, ale myślę, że to też dużo tak publicznie można o tym mówić, bo były rzeczywiście bardzo, bardzo skrajne te opowieści takie, dlaczego, jaka wróżba jest dla tych młodych, ale kiedyś no wierzono naprawdę, że jeżeli korowaj pęknie, to życie może się nie udać i tak dalej, no tego było bardzo dużo, no ale mówię, tak ludzie w to wierzyli.
1: No to ciekawostka, bo już myślałem, że pani powie, że jeżeli duży korowaj w piecu wyrósł, że trzeba było po cegiełce wyjmować, to myślałem, że z Dun będzie miał więcej pracy i będzie więcej pieców stawiać, bo to dla niego dobra reklama.
0: No ta reklama była na pewno, ale myślę, że z Dun w tamtych czasach to i tak miał co robić, bo te piece były w każdym domu. No teraz tych piecy nie ma, tak? I rzeczywiście gdzieś tam sporadycznie tylko możemy je znaleźć, ale myślę, że warto też mówić o tym zawodzie, bo ten zawód też wraca do łask, bo bardzo dużo, szczególnie jeżeli ktoś ma domki letniskowe, to te piecyki takie typowo już gdzieś tam kominki w domach, szczególnie tak na takim terenie górskim, to one są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Jeździ pani po całej Polsce z takimi warsztatami korowaj?
0: Tak, jeżdżę po całej Polsce nie tylko z warsztatami korowaj, ale także z sękaczem i z wieloma innymi warsztatami, więc naprawdę bardzo się cieszę, że bardzo duże jest zainteresowanie wśród szczególnie młodych ludzi tymi tradycjami, bo to świadczy o tym, że chcą powracać do korzeni, szukają tak jakby swojej tożsamości, tak, takiej regionalnej i to jest bardzo ważne. A my mamy zadanie, żeby im to ułatwić.
1: Tutaj akurat ten korowaj, który pani trzyma w rękach, jest ozdobiony takimi pięknymi łabędziami, prawda? Zawsze ptakami się ozdabia, czy może te możliwości są takie, że kogo jak fantazja poniesie?
0: Fantazja to też, kreatywność jak najbardziej. Natomiast akurat ten korowaj, to ja nie miałam też zdjęcia, jak odtwarzałam. Ja bazowałam tylko na wywiadach z mieszkańcami, którzy już w tej chwili też nie żyją. dzieją, bo jak przeprowadzałam wywiady, to mieli po 80-90 parę lat, a to było już kilkanaście lat temu, więc to naprawdę udało mi się jeszcze, bardzo się z tego cieszę, porozmawiać z tymi ludźmi.
1: I skrupulatnie zapisać.
0: Skrupulatnie to zapisać i odtworzyć. Natomiast były wzmianki, że były to łabędzie. Natomiast jak one wyglądały, to też jest moja kreatywność i to ja wymyśliłam, jak one mają wyglądać. Natomiast to, że one były dodatkowo wypiekane i wkładane na patyczki ozdabiane, no to już to są informacje od mieszkańców. Były kurki, były gąski, na pewno w każdym domu one były inaczej wyglądały. Tak wygląda stworzony przeze mnie przy odtwarzaniu właśnie tej tradycji korowajowej.
1: Wspaniale, że ta tradycja powraca. Dziękuję za rozmowę i idę do uczennicy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nazywam się Magdalena Magier, jestem z Jakówek.
1: Uczennica, pani, która instruuje, jak odpowiednio wypiec dobrego korowaja.
2: Nie było to proste, to fakt, ale udało się, nauczyłam się.
1: Dużo tutaj pracy potrzeba, żeby takiego korowaja stworzyć? Co jest najtrudniejsze?
2: Potrzeba czasu, dobrej ręki i serca do tego ciasta drożdżowego, bo ciasto drożdżowe nie jest łatwym ciastem.
1: Właśnie tak słyszałem, że tu potrzebna jest ręka. Kto dobrze wyrabia ręką, to wtedy najlepszy korowaj wychodzi. To jak, ćwiczenia były wcześniej?
2: Były ćwiczenia, tak.
1: Podobnie jak z ciastem drożdżowym, bo dobre ciasto drożdżowe też musi być dobrze wyrobione.
2: Tak, musi być dobrze wyrobione, odpowiednio wyrośnięte i to dwa razy. To jest długotrwały proces, ciasto drożdżowe.
1: Można było sobie kombinować na różne sposoby w przyrządzaniu tego korowaja i zrobić go totalnie po swojemu, z wymyślonymi dodatkami.
2: Może nie tak, bo to jest tradycyjne ciasto, ale właśnie u nas, bo ja pochodzę z Romanowa, a aktualnie mieszkam w Jakówkach i tu właśnie z mistrzynią.
1: Żeby była jasność, z Romanowa koło Janowa Podlaskiego.
2: Oczywiście, tak. I ciasto właśnie u nas na terenie Jakówek i Romanowa było to bardzo biedne ciasto, bez żadnych dodatków, tylko samo drożdżowe. A w Kornicy Starej to już jest ciasto bogatsze. Właśnie dodawana była skórka pomarańczowa, rodzynki. I ja się bardzo z tego powodu ucieszyłam, bo sama robię skórkę pomarańczową i mój korowa jest taki naprawdę mój, bo stworzyłyśmy z Anią właśnie wspólny, taki można powiedzieć romanowsko-jakowski korowaj.
1: Rozumiem, że teraz ten korowaj będzie gościć u pani nie tylko na stole, ale i nie wiem, może się pani z nim pojawi gdzieś na imprezach weselnych.
2: Zobaczymy. Nie jest powiedziane, że nie i nie jest powiedziane, że tak, ale może czas pokaże.
1: To jest takie dosyć ciekawe podtrzymanie tradycji. Fajnie, że to wraca w łaski.
2: Oczywiście, bardzo fajnie, bo ja kiedyś wiedziałam, że coś takiego jak korowa istnieje, ale nie wiedziałam, że to było tak właśnie bogata tradycja, zapomniana tradycja. Bardzo fajnie, że Paulina Derkus mnie połączyła z mistrzynią Anną i że nie zaginie to na pewno.
1: Tutaj wcześniej w rozmowie pani wspomniała, że ten korowaj, żeby był taki właściwy, taki wzorowy, to on nie może w piecu popękać.
2: Nie może popękać. Muszę powiedzieć, że dla mnie też popękał początkowo, ale to stypendium miało to zadanie, żebym się nauczyła. I kilka prób było takich nie bardzo, mogę tak powiedzieć, ale później już tak, idealny, musiał być idealny.
1: Czyli każdy, który nie wyszedł, to trzeba było go zjeść i kolejny robić.
2: Oczywiście, tak właśnie to wyglądało.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Korowaj wywodzi się z tradycji wschodniosłowiańskich. To duży, zwykle słodki placek drożdżowy, dekorowany różnorodnymi ozdobami z ciasta, które według ludowych wierzeń wróżyły powodzenie młodej parze. Na wnuczka, na policjanta albo na pracownika banku to metody, które wciąż skutecznie wykorzystują oszuści, aby okradać nas z oszczędności życia. Do takich prób wyłudzenia pieniędzy dochodzi kilka tysięcy razy w roku. Na szczęście z roku na rok bialska policja staje się coraz bardziej skuteczna w takich sprawach. O tym, do jakich metod uciekają się przestępcy, aby nas okraść, rozmawiał Arek Michlewicz.
1: Sprawa oszust to jest temat, który cały czas jest na topie. Bez przerwy są akcje, kampanie prowadzone. Mimo to ludzie nadal dają się oszukiwać, a przestępcy uciekają się do coraz to wyszukanych metod.
4: Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Tak, rzeczywiście, nawet przeglądając naszą stronę internetową, można zauważyć, jak dużo jest przypadków oszustw. Co warto podkreślić, to nie ma jakiegoś takiego wieku, w którym jesteśmy bardziej narażeni na stanie się ofiarą oszustwa, dlatego że przestępcy cały czas modyfikują metody działania i docierają trafiają do każdej grupy, czyli jak pamiętamy czasy, kiedy mówiło się, że to osoby starsze, seniorzy są na nie narażeni, bo tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka, to teraz ten przekrój jest bardzo duży i ofiarami oszustw padają osoby zarówno w wieku nastu lat, jak też kilkudziesięciu.
1: Przestępcy, z tego co mi wiadomo, cały czas wykorzystują nasze emocje i na tych emocjach grają i te emocje powodują, że podejmujemy nieracjonalne działania.
4: Tutaj zawsze chodzi o emocje i począwszy od tego rzeczywiście sztandarowego przykładu oszustw na wnuczka, kiedy nieznajomy dzwoni do seniora i informuje, że członek rodziny spowodował wypadek drogowy. Czasami to jest tak, że podaje się za policjanta, czasami jest tak, że twierdzi, że jest właśnie członkiem rodziny, próbuje zmieniać głos, płacze, więc senior słyszący coś takiego w słuchawce, rzeczywiście on nie zastanawia się, czy ten głos jest podobny, tylko robi wszystko, żeby pomóc swojemu bliskiemu. Natomiast w innych przypadkach, których też bardzo dużo na terenie naszego powiatu i o tym przypadku ostatnio również informowaliśmy Państwa, czyli oszustwie na pracownika banku, tutaj było jeszcze dodatkowo na policjanta. Ja będę chciała później do tego przykładu wrócić, bo jest to pierwszy przykład, gdzie sprawcy posunęli się do nagrania czy połączenia wideo z osobą pokrzywdzoną tym przestępstwem. Ale tutaj oszuści również działają na emocjach. Informują nas, że pieniądze są zagrożone, że ktoś próbował wziąć kredyt na nasze dane, czy nasze dane wypłynęły i ktoś będzie chciał to wykorzystać i wypłacić nasze pieniądze, co powoduje, że osoba taka działa bardzo szybko, pod presją czasu, nie chcę, żeby jej bardzo często środki, które zbiera miesiącami, padły łupem sprawców. Dlatego bez względu na to, o jakim oszustwie mówimy, pamiętajmy o tym, żeby nie działać pod wpływem emocji. Jeżeli nawet skontaktuje się z nami ktoś, kto podaje się za pracownika banku, informując, że coś się wydarzyło, że nasze pieniądze są zagrożone, zawsze możemy rozłączyć to połączenie i to jest bardzo, to chyba w każdym przypadku, pierwsza podstawowa metoda, o której powinniśmy pamiętać, rozłączamy trwające połączenie i na przykład możemy sami skontaktować się z infolinią banku, bądź najlepiej oddziałem naszego banku, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszym koncie. Pamiętajmy, że te chwile bardzo często nie zmieniłyby nic w sytuacji na koncie, natomiast postępując zgodnie ze wskazówkami oszusta, a często rozmawiając z nim przez cały czas trwania tego procederu, czyli przez cały czas, kiedy te pieniądze z naszego konta są zabierane, bądź sami je wysyłamy, czy przesyłamy na wskazane przez oszustów konto, ten oszust jest z nami na linii. On podpowiada, on tłumaczy, on słucha, co się dzieje. Nawet w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona idzie do banku, żeby wypłacić te pieniądze, oszust jest z nią cały czas na linii, twierdząc, że nie może kontaktować się z pracownikami banku, bo to są właśnie osoby, które są zaangażowane w ten proceder, więc ma tylko wypłacić pieniądze, wyjść z banku i wpłacić je we wpłatomacie.
1: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zapalać w momencie, kiedy chodzi o przekazanie gdziekolwiek pieniędzy.
4: Dokładnie tak. Jakiś czas temu mieliśmy też przypadki oszustw, gdzie sprawcy podawali się za funkcjonariuszy policji, przychodzili nawet do domu, często seniorów, zabierając oszczędności, twierdząc, że te oszczędności są zagrożone, że oszuści czy przestępcy obserwują dom pokrzywdzonego, więc trzeba pieniądze zabezpieczyć i później im przekazać. Oczywiście pieniądze były zabierane, czyli przekazywane przez seniorów, zabierane przez oszustów, no i dopiero kiedy senior nie otrzymał ich na czas, okazywało się, że doszło do popełnienia przestępstwa, więc w każdym przypadku chodzi o wyłudzenie oszczędności, tak żeby ten zysk był jak największy, a dla nas bardzo często oszczędności całego życia.
1: Przed chwilą powiedziała Pani o tym, że potrafią się przestępcy połączyć wideo i udawać policjantów, więc wydaje mi się, że tutaj już w grę wkracza sztuczna inteligencja.
4: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałam, jest to pierwszy przypadek, który odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu, gdzie przestępcy poza połączeniami telefonicznymi, tym połączeniem, tak jak wspominałam wcześniej, trwającym długo ponad godzinę, postanowili skorzystać z kolejnej formy, którą jest połączenie wideo. Oczywiście my to będziemy sprawdzać, jak to wyglądało, natomiast dla pokrzywdzonego 49-latka połączenie, gdzie widzi na ekranie swojego telefonu człowieka w mundurze, który siedzi w pomieszczeniu biurowym, gdzie widzi położone na biurku akta, spowodowało, że no, ta czujność jego została uśpiona. Więc z tym też musimy się liczyć. liczyć, że sprawcy będą wykorzystywać coraz to nowe metody, żeby osiągnąć swój cel.
1: Uśpić czujność, to chyba najważniejsze w ich działaniach.
4: Dokładnie tak, uśpić czujność, nie pozwolić zakończyć połączenia, nie dając czasu na taką chłodną ocenę tej sytuacji, po prostu działając cały czas na emocjach. I tak jak wspominałam, pamiętajmy, ich działanie nie powoduje, że sprawcami tych osób stają się, powiedzmy, staje się jakaś grupa wiekowa. Każdy z nas jest narażony na to, żeby paść ofiarą oszustwa i to powinniśmy pamiętać i tą czujność zawsze powinniśmy mieć obok siebie i nawet w sytuacjach nerwowych, nawet w sytuacjach, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo bliskich, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo naszych oszczędności, nie działać pochopnie, nie podawać na pewno kodów do zalogowania się do bankowości internetowej, nie podawać kodów BLIK. To wszystko są niestety przykłady, które miały miejsce na terenie naszego powiatu, więc dlatego też zwracamy na to uwagę. Dla nas najważniejsze jest, aby takich przypadków było jak najmniej, żeby Państwo pamiętali o tym, aby zachować czujność.
1: Bardzo często jest tak, że przestępcy próbują, wręcz namawiają taką swoją przyszłą ofiarę do tego, żeby instalowała aplikację, która pozwala im logować się właśnie na konto właściciela telefonu.
4: Tak, i o tym rodzaju oszustw możemy mówić w momencie, kiedy osoba decyduje się na inwestowanie często w kryptowaluty. Sprawcy twierdzą, że oni pomogą, aby ta osoba czuła się pewnie w tym rynku kryptowalutowym, ale do tego muszą mieć wgląd do naszego komputera i niestety albo proszą o zainstalowanie, albo sami pomagają w zainstalowaniu programu do zdalnej obsługi komputera, a tym samym mają wgląd po pierwsze w to, co robimy. Czasami pokrzywdzony widzi, co dzieje się na ekranie jego komputera, natomiast nie może zareagować i takie przypadki również mieliśmy, a czasami po prostu widząc, jak pokrzywdzony loguje się na swoje konto, mają ten login i hasło podane na tacy. Czyli już później mogą sami wykonywać operacje na koncie pokrzywdzonego, często bez jego wiedzy.
1: Czy zdarzyło się w historii Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, że udało się schwytać takiego oszusta, który próbował wyłudzić pieniądze, bo rozmówca zachował trzeźwy umysł?
4: Nie mieliśmy przypadku, gdzie powiedzmy seniorzy, wiedząc, że jest to oszustwo, skontaktowali się z nami, nie przekazując gotówki, bo to byłaby najłatwiejsza sytuacja. Natomiast można powiedzieć, że przypadków, kiedy zatrzymujemy sprawców oszustwa, jest dużo. Natomiast tutaj mówimy bardziej o przypadkach tak zwanych odbieraków, którzy przychodzą po pieniądze do osób starszych. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku oszustw takich typowo internetowych, pokrzywdzony zgłasza się do nas, kiedy środki zostały przelane, kiedy bardzo często oszust pozacierał ślady swojej działalności. Także pokrzywdzony, dbając o to, żeby bojąc się o to, że tych strat będzie jeszcze więcej, często sam usuwa wiele rzeczy z komputera i dopiero się do nas zgłasza. Więc wtedy pamiętajmy o tym, że dotarcie do takiego oszusta jest bardzo trudne.
1: To jeszcze jest taka informacja, to dosyć zatrważające jest, że ci oszuści bardzo często korzystają z tych tak zwanych bramek telefonicznych, gdzie mogą sobie wpisać dowolny numer telefonu i w naszym telefonie będzie się wyświetlała na przykład infolinia naszego banku, więc tutaj trzeba też tą czujność zachować.
4: Dokładnie tak. To w przypadku właśnie oszustw na pracownika banku jest jeden z elementów wykorzystywanych przez sprawców. Na naszym wyświetlaczu naszego telefonu pojawia się numer infolinii banku, bardzo często podpisany już, że jest to bank, z którego korzystamy, więc odbierając to połączenie mamy świadomość, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem, który będzie chciał nam pomóc. Tak samo jak oszuści starają się, aby jak najbardziej uprawdopodobnić, że dzwonią z jakiejś instytucji, więc my odbierając to połączenie słyszymy szum, słyszymy taki typowy call center, więc jesteśmy przekonani, że rozmawiamy rzeczywiście z osobą, za którą ona się podaje. Dlatego, tak jak wspominałam, najważniejsza i podstawowa metoda, jeżeli słyszymy, że coś się dzieje, nie obawiajmy się rozłączenia połączenia. Rozłączmy się, wybierzmy numer samodzielnie i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem z danej instytucji finansowej, a nie osobą podszywającą się. Pamiętajmy o tym, że dla oszustów zmiana numeru telefonu nie jest w obecnych czasach problemem.
1: Trudno się uchronić, bo te metody są aż tak prawdziwe, że ciężko jest rozróżnić tak naprawdę, czy to dzwoni oszust, czy nie. Natomiast jeśli dzwoni faktycznie policjant, zawsze można szybko rozłączyć, bo skoro dzwoni, to może zadzwonić jeszcze raz. Albo my możemy wykonać w drugą stronę telefon na policję, czy faktycznie taka osoba kontaktuje się z nami.
4: Dokładnie tak. Czyli numer 112, numer alarmowy, kontaktują się z najbliższą jednostką policji, gdzie możemy uzyskać informacje, czy rzeczywiście ktokolwiek próbował się z nami skontaktować. Natomiast tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jedna informacja, bo w trakcie wielu przypadków, gdzie doszło do oszustwa, rzeczywiście osoba, chcąc uprawdopodobnić się i w naszych oczach potwierdzić, że jest policjantem, prosiła o wybranie numeru, tylko najczęściej nie było to 112, a stary numer 997, aby skontaktować się z nami. Natomiast najważniejsze w tej całej sytuacji było to, że on nie prosił o rozłączenie, nie doszło do rozłączenia połączenia, tylko w trakcie trwającego połączenia osoba na klawiaturze swojego telefonu wybierała numer 997, rozmawiając dalej z oszustami, a będąc przekonana, że wybrała już połączenie na numer alarmowy. Niestety takie przypadki również się zdarzają i tutaj także uczulamy, natomiast warto jest o tych wszystkich przypadkach, o tym, co dzieje się we współczesnym świecie, jak dużo jest tych przypadków oszustw, rozmawiać ze swoimi seniorami, rozmawiać z osobami starszymi, rozmawiać z dziadkami, ze starszymi rodzicami, żeby przekazywać im te informacje. Może być tak, że ustalicie sobie Państwo jakieś hasło klucz, czyli jeżeli dzwonimy do mamy, do taty, do dziadków, podajmy takie hasło, po którym będzie wiedziała, że rzeczywiście rozmawia ze swoimi bliskimi. Bardzo często to jeden wyraz, czy jakieś jedno zdanie może uchronić przed oszustami.
1: Kolejne takie oszustwa, które przychodzą mi do głowy, to albo SMS-y, które otrzymujemy na telefon z zawirusowanym linkiem, albo e-mail również z zawirusowanym linkiem.
4: Rzeczywiście, tak jak wspomniałam, oszuści już nie kategoryzują teraz grupy wiekowej, do której trafiają, dlatego że w zależności od tego, jaką formę wybierają, każdy z nas jest narażony. Czyli jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka czy na policjanta. Jeżeli mówimy o takich osobach w średnim wieku posiadających konto, to rzeczywiście często to są oszustwa na tak zwaną utratę oszczędności, na pracownika banku czy na osobę, która chce inwestować w kryptowalutę. Natomiast bardzo często również młodzi ludzie padają ofiarą oszustw, czy na przykład za pośrednictwem wysyłania blików, gdyż są przekonani, że ktoś z bliskich odezwał się do nich z prośbą o pożyczkę, o opłatę faktury czy jakichś zakupów, gdyż ma problem z bankowością. Okazuje się, że sprawcy przejmują konta na profilach portali społecznościowych i podszywając się pod daną osobę, wysyłają SMS-y czy wiadomości na tych kontach do znajomych tej osoby pokrzywdzonej, prosząc o bardzo często drobne sumy. Nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach, które mogłyby zaświecić czerwoną lampkę, tylko mówimy o jakichś takich niewielkich kwotach, 50 zł, 100 zł, no nawet do kilkuset, którą ktoś jest w stanie wpłacić w ramach takiej, czy nawet koleżeńskiej pomocy. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo oszustw przy zakupach internetowych. Te nasze zakupy przeniosły się już dawno temu do internetu. Korzystamy z tej formy zakupów, nawet z uwagi na wszechobecny brak czasu i z tego również korzystają oszuści, wysyłają prośby nawet w momencie, kiedy to my sprzedajemy produkt, wysyłają do nas prośby o to, żeby wejść na link, wchodzimy na link swojego banku, logujemy się i proszą o przesłanie kodów BLIK, więc tych możliwości jest niestety coraz więcej, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy nie klikali w linki, których nie znamy. Te linki, które przysyłają nam oszuści, są bardzo podobne do rzeczywistych linków. Tam pojawiają się nazwy firm, które przesyłają przesyłki, więc my tylko zerkamy na jakiś początek, wchodząc w link, który jest łudząco podobny do oryginału.
1: Kolejna historia, która mi przyszła na myśl, to na kapitana statku.
4: Niestety tak. Czyli tutaj już nie mówimy o jakichś oszustwach, które mają na celu szybkie wyłudzenie pieniędzy. Ten rodzaj oszustwa to jest działanie, które trwa czasami bardzo długo, czasami całe miesiące, kiedy oszust, podając się właśnie albo za żołnierza, za kapitana, za gwiazdę filmową, bo takie przypadki również mieliśmy, nawiązuje relacje z osobą, która potrzebuje w danym momencie takiej relacji z inną osobą i zdobywa zaufanie tej osoby, czyli to jest przesyłanie wiadomości na swój temat, informowania o swojej sytuacji życiowej, informowania o tym w pewnym momencie, że potrzebujemy pomocy. I w momencie, kiedy na początku dostalibyśmy taką wiadomość, każdy by ją zignorował. Natomiast jeżeli mówimy, że człowiek, z którym prowadzimy korespondencję przez pół roku czy przez rok, prosi nas o pomoc, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No i niestety te osoby dają się nabrać, przekazując bardzo często oszczędności, a zdarzają się przypadki, że biorą kredyty i tą całą gotówkę wpłacają nieznajomemu, z którym tak naprawdę nigdy nie widziały się i to jest kontakt tylko i wyłącznie internetowy, więc tutaj również uczulamy, apelujemy o rozwagę podczas tych kontaktów w sieci.
1: To już te najpopularniejsze metody chyba zostały wymienione, ale czy zdarzyły się jakieś takie kolejne, nietypowe oszustwa?
4: Tutaj moglibyśmy powiedzieć jeszcze o jednym rodzaju oszustwa, które niestety również pojawia się na terenie naszego powiatu. Mówimy tutaj o oszustach, którzy kontaktują się z pracownikami dużych firm, wysyłają maila, gdzie bardzo często pracownik jest przekonany, że wysłał go prezes firmy z prośbą o opłatę faktury, załączają faktury. Czasami zdarza się, że nawet z firmami, z którymi rzeczywiście ta firma współpracuje, czasami są to inne firmy, co jest najważniejsze, tam jest zmieniony numer rachunku, na który należy wpłacić i bardzo podobny adres mailowy, z którego przesłany jest mail. Także pracownik firmy w natłoku obowiązków może po prostu pomylić ten adres, no i rzeczywiście wykona polecenie swego przełożonego, przynajmniej jest przekonany, że to właśnie robi, opłacając niestety bardzo często wysokie faktury, które trafiają w ręce przestępców.
1: Dużo takich sytuacji zdarzyło się w powiecie?
4: Na szczęście nie, natomiast warto też powiedzieć o tym rodzaju przestępstwa, bo ono się pojawia. Także tutaj uczulamy również pracowników firm, jeżeli otrzymujecie Państwo informacje na temat przelewu na dużą kwotę, warto jest skontaktować się ze swoim przełożonym bezpośrednio osobiście, wykonać połączenie, czy nawet w firmach ustalić, w jaki sposób ma być wykonana ta ścieżka od momentu otrzymania maila do momentu wpłaty pieniędzy, tak żeby uniemożliwić oszustom właśnie żerowanie na bardzo często dużej ilości obowiązków wśród tych pracowników, którzy otrzymując polecenie po prostu je realizują.
1: Czyli tak podsumowując, to takie ABC bezpieczeństwa, jeśli ktoś do nas dzwoni, podaje się za pracownika banku, to z reguły, jeśli mamy aplikację bankową, to na aplikacji bankowej przychodzi powiadomienie, że ktoś się z nami z banku kontaktuje. Jeśli nie, lepiej rozłączyć rozmowę. Jeśli mamy do czynienia z oszustwami na wnuczka, czyli dziadek, babcia, dobrze by było opracować kody porozumiewania się i uruchomienia tej procedury alarmowej. Jeżeli chodzi o maile, nie klikamy linków. Jeżeli chodzi o telefony, również nie klikamy linków. Czy jeszcze jest coś, o czym powinienem wspomnieć?
4: Tak naprawdę pan redaktor powiedział o tych najważniejszych zasadach, o których należy pamiętać. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może zostać ofiarą oszustwa, że nie ma osób jakiegoś wieku czy jakiejś grupy zawodowej, która jest bardziej narażona, więc zachowajmy czujność, zachowajmy spokój, pamiętajmy, aby nie działać w emocjach i tak jak tutaj już zostało powiedziane, nie przekazujemy swoich danych, nie przekazujemy dostępów do konta, nie przekazujemy kodów blik osobom, których nie znamy, nie klikamy w linki i rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z seniorami, bardzo ważne, żeby stworzyć sobie takie hasło, które jest hasłem bezpieczeństwa. Rozmawiajmy z dziećmi, bo one również są narażone na to, by stać się ofiarą oszustwa. Mówię tutaj nawet o niewielkich kwotach, natomiast nasze pociechy także korzystają z internetu, żyją, to jest ich drugie życie, więc one tam spędzają bardzo dużo czasu, korzystają ze sklepów internetowych, więc również narażone są na te przypadki oszustw. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, bardzo często na naszych stronach internetowych, jak również na kontach na portalach społecznościowych przedstawiamy informacje na temat zdarzeń, na temat oszustw, do których doszło na terenie naszego powiatu i niestety bardzo często pojawiają się tam wpisy, komentarze, które są bardzo niepochlebne dla osób, które zostały oszukane. Apeluję ze swojej strony o taką rozwagę w opiniowaniu innych osób, dlatego że nigdy nie wiemy, jak my zachowalibyśmy się w danej sytuacji. Nigdy nie wiedzą Państwo, co może się jeszcze wydarzyć. Tak jak wspomniałam, nie ma teraz jakiejś jednej grupy, która może zostać oszukana, a oszuści bardzo często zrobili sobie z oszukiwania innych i z kradzieży tych pieniędzy, bardzo często zrobili sobie źródło dochodu i to są osoby, które są wyspecjalizowane w manipulacji i tak jak wspomniałam, nigdy nie wiemy, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy to my odebrali ten telefon.
1: O tym, jak ustrzec się działania oszustów, opowiadała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i liczymy na to, że jednak ktoś wysłucha naszych apeli do tego, aby jednak zachować trzeźwy umysł w momencie, kiedy dochodzi do takich, a nie innych sytuacji, które już powinny czerwoną lampkę zapalić w głowie, że jednak to może być oszustwo. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
3: Oszuści próbujący wyłudzić pieniądze działają cały czas w podobnym schemacie. Dzwonią na telefon stacjonarny udający członka rodziny, zwykle wnuczka czy siostrzeńca lub funkcjonariusza policji. Informują o wypadku, pilnej potrzebie wpłacenia kaucji lub konieczności zabezpieczenia oszczędności życia. Niestety bardzo często są tak wiarygodni, że usypiają czujność swoich rozmówców.

Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.